Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

twarze nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcia

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

Radio SK.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie. Eska Małopolska News.
4: Michał Rejduch, witam i zapraszam. Na początek tego magazynu wsiadamy na rower i ruszamy po ścieżkach rowerowych w Nowym Sączu i okolicy, bo ich znajdziecie naprawdę sporo o tym, gdzie można pojeździć rowerem właśnie w okolicy Nowego Sącza, ale też jak i po samym Nowym Sączu, mówi Tomasz Waliczek z Urzędu Miasta.
5: Najbardziej taką popularną ścieżką to jest ścieżka wzdłuż kamienicy. Tam od mostu 700 Lecia do tego mostu wiszącego. Tam rzeczywiście są tłumy sądeczan. Infrastruktura również jest przygotowana, no nie tylko dla rowerzystów, gdzie jest też dla rowerzystów przygotowane miejsce, gdzie można rower naprawić, gdzie są stojaki na rowery, ale również dla osób poruszających się bez rowerów, na piechotę, wrotkarzy, rolkarzy. Również jest infrastruktura przygotowana. Są ławeczki, są jakieś paleniska, grille, jest taki mały plac zabaw,

0: przy tej rzece. Także tam miejsce wydaje się w sposób naturalny, bardzo atrakcyjne pod względem właśnie takiej rekreacji i odpoczynku. Mamy lasek niedaleko, więc rzeczka obok, więc w ciepłe dni nawet można tam pomoczyć nogi i udać się albo na spacer, albo właśnie na przejechać się po prostu rowerem. Teraz była a propos najbardziej tej takiej atrakcyjnej i najchętniej wykorzystywanej przez Sądeczan. Natomiast cała reszta, no to one są w takim stanie, jakim są. Są remontowane. Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, to przez Nowy Sącz biegnie również trasa Velo, która w sposób naturalny też jest bardzo mocno wykorzystywana i bardzo lubiana przez Sądeczan, bo ona jest przystosowana i przygotowana dla rowerzystów. I tak chcemy skomunikować tutaj ten cały układ, żeby wszystkie ścieżki też prowadziły do tego Velo w sposób naturalny, gdzie możemy wyjechać z Nowego Sącza, przejechać się do Starego Sącza, czy do Rytra, czy do Piwnicznej, właśnie wykorzystując trasę Velo. Również po Nowym Sączu jazda może jest mniej atrakcyjna, bo w zasadzie wzdłuż czy przy drodze jeździć, gdzie są samochody, oczywiście jako forma dojazdu do jakiejś atrakcyjnej ścieżki, jak najbardziej. Natomiast no, ja osobiście zachęcam do wyjazdu z Nowego Sącza, żeby uciec z tego takiego naszego gwarnego miasta właśnie w jakieś tereny zielone. Czy można na Falkową, tam już może bardziej rowery takie przystosowane, albo trekkingowe, albo górskie, jak najbardziej się sprawdzają. Zwłaszcza, że Las Falkowski został ładnie wyremontowany, ścieżki zostały naprawione, cała infrastruktura też została wyremontowana. Rzeczywiście wygląda to teraz bardzo ładnie. Przypomnę, że tą inwestycję oddaliśmy pod koniec tamtego roku. I większość Sądeczan jeszcze nie miało okazji zobaczyć i skorzystać z tej całej infrastruktury i zobaczyć, jak to wszystko tam to odnowione wygląda. Także zachęcam i można zobaczyć. Także jadąc tam przez Górę Falkowską, wyjeżdżamy sobie na przykład w kierunku skansenu, no i wtedy też wpadamy już w tą ścieżkę rowerową, o której mówiłem przy kamienicy. Inne tereny są mniej skomunikowane, ale trwają prace nad tym, żeby skomunikować tak, żeby były jak najbardziej użyteczne. Zresztą jest przygotowany cały, nie wiem, czy to Wam widział, ten cały plan tych ścieżek rowerowych, gdzie jest na mapie zaznaczone istniejące Velo oraz te, które są w przygotowaniu do powstania. Jest tam, myślę, że raz tyle, ile obecnie się znajduje tych ścieżek rowerowych.
1: Wybierając się na wycieczkę rowerową po Nowym Sączu, pamiętajmy o tym, żeby ubrać się odpowiednio do pogody. Warto też zabrać ze sobą butelkę wody do plecaka. Od wielu lat związana jest z turystyką w Muszynie i Krynicy w powiecie nowosądeckim, ale jest też przewodnikiem beskidzkim. Baba z Gór znana jest w całej Polsce. To dzięki jej nietypowemu podejściu do górskich wycieczek. W ciekawy sposób poprzez gry i zabawy przedstawia turystom uroki regionu sądeckiego. Nam udało się porozmawiać o tym w ogóle, skąd wzięła się Baba z Gór. Posłuchajmy jej zatem.
2: Dzień dobry Michale, dzień dobry Państwu.
1: Jak mam się do Ciebie zwracać, babo czy Zuza?
2: No właśnie, przełamuję taki schemat, że powiedzieć komuś babo może brzmieć obraźliwie, a jak ty mówisz do mnie baba z gór, to jeszcze mówię, dziękuję ci bardzo, ładnie się przygotowałeś.
1: Nie pani z gór. Czemu nie pani z gór?
2: Och, ktoś mi kiedyś powiedział, uwaga, cytuję, na panią to trzeba mieć wygląd i pieniądze. Po prostu. Słuchajcie, baba to kobieta zwyczajna, prosta, relacyjna, rodzinna, uśmiechnięta, optymistyczna, nie martwiąca się z byle powodu i uwielbiająca ludzi.
1: Jesteś przewodnikiem po Muszynie, okolicy, jesteś też przewodnikiem beskidzkim. Ta turystyka jakby jest w tobie, ty ją masz we krwi. Czy właśnie stąd się zrodziła Baba z Gór, która oprowadza turystów po Muszynie i okolicy?
2: No, nie, aż taka twórcza nie jestem, tak przyznam się szczerze, że Krakusy okazali się bardziej twórczy. Historia jest trywialna. Miałam tu wielką przyjemność, że w latach 90. jeździłam z zaprzyjaźnionym Szczepem Harcerskim czarną trzynastką krakowską na obozy letnie. No ale okazało się, że rzeczywiście mój temperament, pewnie głośność i miłość do ludzi spowodowała, że bardzo szybko krakowscy koledzy i koleżanki nazwali mnie babą z gór po prostu. I zakładając firmę, tam akurat tam to był taki impuls do tego założenia, trzeba było wymyśleć nazwę i myślę, że to krótko myślałam, jak ta firma będzie się nazywać, ponieważ ta baba z gór bardzo do mnie pasuje. To jest nie tylko marka, pod którą pracuję, ale ja po prostu jestem babą z gór, więc to było proste do tego, żeby potem tworzyć markę i wizerunek marki i tematy z nią związane.
1: Ale baba z gór to osoba, która oprowadza po górach.
2: Oprowadzę, jestem przewodnikiem, to prawda. Jestem zarówno przewodnikiem beskidzkim, jak i terenowym. Pracuję głównie z rodzinami, z dziećmi i z dziećmi. I rzeczywiście cieszę się. To była taka trochę spontaniczna decyzja, która okazała się niezwykle trafioną, a mówię to nie dlatego, że jestem nieskromna, tylko dlatego, że przedstawiciele branży wielokroć mi gratulowali wyboru.
1: Czy ty, tworząc te trasy po Beskidzie Sądeckim, po Muszynie, Krynicy i okolicy, jakby tworzysz te trasy właśnie tak pod rodziny, stricte, że każdy może wziąć udział bez względu na to, ile ma lat, jak potrafi chodzić, czy potrafi chodzić, bo rozumiem, że też są trasy dla rodziców, którzy jeszcze w wózku pchają swoje pociechy.
2: Moi drodzy, postanowiłam tak, że rzeczywiście najbardziej cieszy mnie kontakt z rodzinami, z dziećmi i z dziećmi. W związku z tym planując i tworząc opisy, też dostępne na mojej stronie, jest to opisane, jakie są ograniczenia. Czy jesteśmy w stanie całą trasę przejść przysłowiowym wózkiem z dziećmi, czy właśnie będzie trzeba mieć nosidło, albo uwaga, musisz mieć nosidło, ponieważ właśnie są schody, albo jeśli masz kogoś, kto ci ten, właśnie jakieś starsze dzieci, które pomogą ten wózek fragmentem przenieść. Tak, oczywiście tworząc opisy, myślę cały czas o krótkich nóżkach albo o tych, które jeszcze nie chodzą, tak też.
1: A gdzie w te wakacje zabierze nas baba z gór? Wszystkich tych, którzy przyjadą w Beskid Sądecki, do Krynicy, do Muszyny na wakacje.
2: Słuchajcie, pamiętajmy, że w tym roku pan Bóg łaskaw, że prowadzę firmę 7 rok, a więc to nie jest tak, że pracuję od wczoraj. Być może część już kojarzy, że wakacyjne piątki zapraszam na grę po Muszynie. Wakacyjne środy zapraszam na grę po Krynicy. W wakacyjne wtorki i czwartki widzimy się w dwóch lokalizacjach z nietoperzami. To są zajęcia stacjonarne, tutaj nie spacerujemy, są to zajęcia stacjonarne. No ale w tym roku mogę się pochwalić aż dwoma nowościami, ponieważ w tym roku zapraszam wszystkich do Tylicza na grę terenową i zapraszam na połączenie gry terenowej i stacjonarnych nietoperzy, czyli zapraszam was do wsi Szczawnik w gminie Muszyna, na pogranicze Złockiego i Szczawnika. I w tym roku niezmiernie się cieszę, ponieważ udało mi się nawiązać współpracę z dwoma dużymi obiektami związanymi z kolejkami, zarówno z wieżą widokową, na końcu Słotwin, jak i z kolejką na Jaworzynę Krynicką. Dla nich będę prowadzić dla każdego z nich jedne zajęcia dla rodzin z dziećmi, także bardzo, bardzo bogaty wakacyjny program, ale jest już na stronie, także można zajrzeć.
1: No właśnie, na koniec naszej rozmowy, gdzie cię szukać?
2: Moi drodzy, namówiona przez życzliwych mi ludzi, mocno rozbudowałam strefę online, więc dla każdego coś miłego, zarówno strona babazgur.pl, jak i social media, Facebook, Instagram, TikTok i YouTube. Wszystko pod marką własną, więc myślę, że jest to super proste do znalezienia.
1: Zapraszamy w takim razie Baba z Gór, czyli Zuza Długosz była naszym gościem. Dzięki wielkie za wizytę.
2: Pięknie, dziękuję, do zobaczenia.
1: Mówiła Baba z Gór, czyli Zuzanna Długosz, z którą jeszcze dziś się spotkamy. A my tymczasem w cyklu spacerów historycznych po Nowym Sączu i okolicy tym razem przybliżamy historię jednej z dzielnic Nowego Sącza. Chodzi o Wólki. Opowie o niej Łukasz Połomski, sądecki historyk.
3: Dzielnica Wólki faktycznie była też taką dzielnicą, która miała swoją duszę i swój charakter odmienny od centrum Nowego Sącza z wielu względów. W pewnym sensie położona między Dunajcem a Skarpą, była taką enklawą i zdecydowanie, jeżeli sądeczanie jakoś ją kojarzyli z jakiegoś punktu charakterystycznego, no to były dwie takie opcje. Pierwszą to były parki, a drugą to była elektrownia miejska, które tutaj były dominujące. No w późniejszym czasie wodociągi również, tak? Ale zaczynając od historii tych parków, to faktycznie tutaj mieliśmy park Jordanowski w Nowym Sączu, otwarty jeszcze w XIX wieku. On miał być taką, to była taka idea pana Henryka Jordana, tak, ale przeniesiona na grunt sądecki tutaj, aby właśnie młodzież odwiedzająca ten park także uczyła się takiej historii Polski, takiego patriotyzmu, poznawała też jakieś wybrane osoby z tej historii i ten park faktycznie cieszył się w XIX wieku, na początku XX, dużym zainteresowaniem młodzieży. W kolejnych latach mamy też Park Szczelecki, który tutaj przenosi się jakby z innego miejsca, bo pierwotnie planowano i ten park właśnie pod Białym Klasztorem był założony, ale w efekcie skończył na Wólkach. I warto tutaj wspomnieć też o jeszcze jednym miejscu, które było bardzo ważne, mianowicie Wenecji. Sądecka Wenecja, mityczna sądecka Wenecja, o której tyle politycy opowiadają, to jest wymysł właśnie międzywojenny, a właściwie nawet jeszcze starszy, bo było tam towarzystwo żeglarskie, które założył pan Walerian Żaroffe. Współzakładał, ale potem był długoletnim prezesem tego towarzystwa. Idea była taka, żeby wykorzystać Dunajec na takie spędzanie wolnego czasu, na po prostu
1: rekreację,
3: dokładnie. Można było tam popływać na łódkach, można było nawet poskakać do wody, była trampolina, gdzie skakano do wody. No i była też słynna Villa Venezia, czyli restauracja, która była takim miejscem, do którego sądeczani bardzo chętnie się udawali, aby miło i sympatycznie tam spędzić czas. To była taka dosyć ekskluzywna knajpa, jakbyśmy to powiedzieli. Chociaż w XIX wieku, tam na początku XX wieku różnie o niej mówiono, ale to już jest osobna historia. No i to wszystko właściwie funkcjonowało bardzo sprawnie do II wojny światowej i nie przerwała to też powódź, wielka powódź, bo historia Wólek to jest też wydarzenie z 1934 roku, kiedy w lipcu, 80 już prawie lat temu, Dunajec i inne rzeki sądeckie tak wezbrały, że doszło do powodzi, jakiej Sądecczyzna do tej pory nie znała. Zachowały się takie zdjęcia właśnie z widokiem na Wólki ze Skarpy, gdzie domy przy Żeglarskiej, przy Łokietka, znane nam pewnie Sądeczanom, dosyć dobrze znajdują się pod wodą. Jedno wielkie jezioro, które kończy się gdzieś tam na podjeździe w stronę Czeczewiny, gdzieś tam w stronę Biczyc i tak dalej. Więc niewyobrażalna tragedia, która dotknęła tę dzielnicę. Tutaj na pewno też odegrała bardzo ważną rolę starsi ludzie, których też nagrywałem, którzy tam mieszkali, spędzali młodość, dzieciństwo, opowiadali też o wielkich zniszczeniach, o tym, jak obserwowali no, nawet płynące domy z nurtem Dunajca. Potem dzięki skutek tego wszystkiego zaczęto myśleć w ogóle, jak to u nas bywa, Polak mądry po szkodzie, żeby coś zrobić z tym wszystkim. Powstaje idea budowy Jeziora Rożnowskiego, innych zbiorników i budowa wałów w Nowym Sączu, które też miały to zabezpieczyć, no ale te wszystkie przebudowy, te wszystkie wydarzenia w pewien sposób jakby też naruszyły ten charakter Wólek, tych rekreacyjnych, tych parków Wenecji, tego wszystkiego, co było tutaj bardzo ważne. Taką niezwykłą ulicą, właściwie dwie są takie ulice bardzo ciekawe, to są ulice willowe na Wólkach, to jest ulica Łokietka, która jest przepiękną ulicą, gdzie znajduje się mnóstwo przeciekawych domów, i ulica Żeglarska. Głównie były to ulice, które były zamieszkiwane przez urzędników, nauczycieli, profesorów gimnazjalnych, taką, nazwijmy to, elitę Nowego Sącza. I spośród spośród tych lokatorów, no to tutaj na przykład na ulicy Żeglarskiej, myślę, że to jeden z najbardziej znanych na świecie lokatorów tej ulicy, był Emanuel Ringelblum. Historyk, który w czasie II wojny światowej trafił do Warszawy, trafił do getta warszawskiego i tam stworzył archiwum tego getta wpisane na światową listę UNESCO. Dzisiaj w ogóle jest bardzo znany na całym świecie, jest patronem Żydowskiego Instytutu Historycznego. Niestety wojny nie przeżył, ale jego dzieło jakby przetrwało to, co on zrobił, przetrwało jego życie. I wreszcie Wólki to jest też elektrownia na ulicy Barbackiego, Władysława zresztą, burmistrza, który zmienił oblicze Nowego Sącza, który wykonał tutaj mnóstwo ważnych inwestycji i jedną z tych inwestycji był fakt, że właśnie tuż przed I wojną światową na sądeckich ulicach zapaliło się światło. Oczywiście Nowy Sącz miał przeciwników tej inwestycji, bo u nas nowinki wszelakiego rodzaju to ciężko się zaszczepiają i elektrownia też była tego przykładem, no ale nasi rajcy przekonani przez profesorów, co czasem skutkuje, zdecydowali się na tak odważny krok, aby właśnie otworzyć w Sączu elektryczność, no bo było zmartwienie, co to będzie, kto to będzie teraz pracował, prawda, przy zaświecaniu i gaszeniu lamp, zawsze dodatkowy etat, prawda, tutaj nam umyka, bo się same światła zaświecą. No, ta elektrownia powstaje i faktycznie w kolejnych latach będzie rozbudowywana. Też piękna architektura tej elektrowni właśnie z początku XX wieku. Możemy ją do dzisiaj tam podziwiać.
1: No. Ja jeszcze chciałem zapytać, jak ta dzielnica się rozwijała i zmieniała po II wojnie światowej?
3: Tak, ona się bardzo rozrastała w stronę tłoku, w stronę ulicy Radzieckiej, w tamtym kierunku. Tam były pola, tam mieszkali ludzie, którzy prowadzili swoje gospodarstwa. O, między innymi na ulicy Ogrodowej mieszkała rodzina Stefaniszyn, też Stefaniszynów, z której wywodzi się między innymi zabity przez Niemców w czasie kampanii wrześniowej Tadeusz Stefaniszyn, zginął w Spytkowicach koło Jordanowa i dwie siostry, Józefa i Janina Stefaniszyn, które były zaangażowane w konspirację i były więźniarkami obozu Ravensbrück, to też bardzo znane osoby. Ale właśnie tam już, gdzie one mieszkały, jakby za Parkiem Strzeleckim, właśnie tam już zaczynały się takie pola i dzielnica, którą byśmy nazwali rolniczą, bo generalnie też te grunty kiedyś tam jeszcze dawniej, to było właśnie grunty też należące między innymi do Fary Sądeckiej, do duchowieństwa z centrum Nowego Sącza i właśnie w ten sposób je, że tak powiem, zagospodarowywano.
4: O historii dzielnicy Wólki mówił sądecki historyk dr Łukasz Połomski. Wszystko zaczęło się w 1994 roku. Właśnie wtedy powstał uczniowski klub sportowy Żak, którego koszykarki odnoszą cały czas liczne sukcesy. O historii tego klubu opowiedzieli nam trenerzy i założyciele. Mówią Leszek Obrzut, Marek Kroczek i Dawid Kopiec.
5: W 1994 roku, dokładnie 26 maja, wtedy ówczesny minister sportu, minister już nieżyjący Stefan Paszczyk, wyszedł z taką inicjatywą tworzenia uczniowskich klubów sportowych, żeby dać młodzieży taką szerszą perspektywę rozwoju w mniejszych miejscowościach. No i my podjęliśmy tą inicjatywę, założyliśmy klub, ponieważ piłki koszykowej w Nowym Sączu nie było. W związku z tym wyszliśmy tutaj z propozycją dla mieszkańców, a był to taki okres transformacji. Przy szkole podstawowej nr 15 w Nowym Sączu funkcjonowała do tej pory szkoła sportów letnich, później na bazie różnych przemian ustrojowych ona została zlikwidowana. Pozostała duża grupa nauczycieli, działaczy, którzy chcieli w dalszym ciągu w tym sporcie działać. W związku z powyższym przystąpiliśmy do tej inicjatywy, założyliśmy uczniowski klub sportowy Żak. Na początku prowadziliśmy tam działalność sekcji koszykówki chłopców, dziewcząt i piłki ręcznej, troszeczkę taką grupę, która później współpracowała z MKS-em Beskid. No ale w późniejszym czasie skupiliśmy się już tylko i wyłącznie na żeńskiej koszykówce. Działamy do tej pory przez 30 lat. No, cieszymy się z tego, że jesteśmy na tej scenie sportowej, bo jeśli chodzi o koszykówkę żeńską, patrzymy to, ile zespołów, ile drużyn, ile klubów było chociażby w samej Małopolsce w tym czasie, a ile przetrwało do chwili obecnej, no to naprawdę my jesteśmy jak gdyby w awangardzie tych klubów, jeśli chodzi o ilość w Małopolsce.
1: A te początki były trudne? Czy to jednak było tak, że jak założyliście ten klub, no to nagle przyszło do was wielu chętnych, młodych ludzi, którzy chcą trenować, chcą robić coś fajnego po szkole?
5: Na pewno jak zawsze początki są trudne, szczególnie wtedy, kiedy nie ma w danej dyscyplinie doświadczeń, nie ma tradycji. Myśmy to budowali jak gdyby od zera.
1: My, czyli kto? Nauczyciele WF-iści?
5: Nauczyciele WF-iści, grupa tak inicjatywna, która ten klub założyła, no a przede wszystkim te dzieci, które bardzo chciały uprawiać sport i młodemu człowiekowi pewnie na początku drogi to tak, no pewnie oprócz piłki nożnej, ale pozostałe dyscypliny jakby to tylko kwestia zainteresowania daną dyscypliną, a czy to będzie siatkówka, koszykówka, czy ręczna, czy jeszcze jakaś inna dyscyplina, no to dzieci się w każdej z tych dyscyplin pewnie by chciały realizować. I tak jak mówię, tutaj wtedy bardzo mocną sekcję ekstraklasową koszykówki posiadał Glimar Gorlice. No i zwykle ta rywalizacja na poziomie zawodów szkolnych, takiego szkolnego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, no wypadała tak, że no niestety my naszymi lekkoatletkami nie byliśmy w stanie w piłce koszykowej, w koszykówce rywalizować, a gdy losy historii tak zrobiły, że tą lekką atletykę troszeczkę przy szkole sportów letnich nam ucięto, no więc klub, który powstał, tam szkoliliśmy właśnie dziewczynki, które za jakiś czas dorównały tym dziewczynom z Gorlic, a za jakiś czas nawet je jakby przeskoczyły.
1: I jakby skupiliście się już tylko na sekcji koszykowej dla dziewcząt, tak?
5: Jeśli chodzi o piłkę koszykową dziewcząt, 10 lat później bodajże, o ile dobrze pamiętam, powstała sekcja męska chłopców przy STK, która też do tej pory działa.
1: Pana prezesa zapytam, jak to jest z tymi koszykarkami, bo rozumiem, że sukcesy na koncie jakieś są przez te 30 lat.
6: Sukcesy są. Ja zaraz poproszę tutaj trenerów, żeby przedstawili szczegółowe sukcesy. Natomiast ja chciałbym wrócić do samych początków, do powstania tego klubu, bo to jest tak, że tutaj kolega bardzo ładnie, bardzo oględnie mówił, zrobiliśmy, założyliśmy, działaliśmy, ale prawda jest taka, że ja jestem prezesem klubu przez ostatnie kilka lat, ale z racji tego, że pracujemy razem z Leszkiem w jednej szkole, nawet w jednym kantorku WF-u od 36 lat, ja byłem naocznym świadkiem narodzin tego klubu. Trochę wtedy z boku patrzyłem, jak to wszystko się działo, i jest to zasługa, właściwie początki to jest zasługa jednej osoby, właśnie Leszka Obrzuta, który, to był jego pomysł. Mnie wydawało się wtedy szalony.
1: Ale czemu?
6: Założyć, on to robił sam. On wymyślił, że powstanie taki klub, on złożył wszystkie dokumenty, sam się za to zabrał, namówił dziewczynki od nas ze szkoły. Najpierw pracował z kilkunastoma dziewczynkami, ale jak, tak myślę, że jak zobaczył, jak chętnie te dziewczyny przychodzą na zajęcia, jak mocno pracują, jak się pojawiły pierwsze postępy, sukcesy, wtedy Leszek postanowił zgłosić pierwszą drużynę do rozgrywek w krakowskim Związku Koszykówki. powstała pierwsza drużyna, potem zgłosił drugą drużynę, potem zgłosił trzecią. Najpierw działał sam. Był wszystkim. Założycielem, trenerem, sekretarzem, księgowym. Potem pojawili się współpracownicy, tutaj obecny w studio kolega Dawid, który zresztą jest absolwentem piętnastki tej szkoły, w której my uczymy. No i potem pojawili się następni trenerzy. Teraz ten klub prężnie działa, jest kilku trenerów. Leszek to wszystko spina, ale ja tu muszę mocno podkreślić, że to jest absolutnie jego zasługa, że ten klub powstał i się tak prężnie rozwija i osiągnął naprawdę spore, jak na nasze możliwości, sukcesy, a o szczegóły poproszę trenerów.
1: No właśnie, ja może pana Dawida zapytam, bo skoro pan absolwentem szkoły jest, czy pan pamięta, jak ten klub powstawał? Być może jako uczeń?
7: Skończyłem troszeczkę wcześniej. Dopiero jak zacząłem pracę jako nauczyciel, to w tym momencie tutaj doszliśmy do porozumienia. Pan Leszek zaproponował współpracę i podjąłem się, bo na początku w szkole numer 20 zajmowałem się koszykówką chłopców, ale że chłopcy uciekali szybko do piłki nożnej, no to szybka refleksja była, że jednak koszykówka, ale to dziewczęta.
1: No i jak się panu pracuje, jak to wszystko wygląda?
7: Pracuje się bardzo dobrze. No, są efekty, mamy kilka programów, które realizujemy w klubie. Dzięki temu ta współpraca z Polskim Związkiem Koszykówki przebiega dużo lepiej niż wcześniej. W tym momencie mamy dofinansowanie, mamy różnego rodzaju sprzęt, który dostajemy, więc ta baza, którą mamy, ułatwia nam znacznie tą pracę, którą teraz, a wcześniej było troszeczkę inaczej.
1: Jak wyglądają treningi? Ile razy zawodniczki w ciągu tygodnia się spotykają z wami?
7: Treningi mamy, jeśli chodzi koszykarskie dla grupy tych najstarszych, 3 razy w tygodniu. Oprócz tego dziewczyny mają 3 razy w tygodniu także motorykę. Młodsze grupy trenują w programie SMOK. Mamy tutaj 2 programy SMOK w szkole numer 20, w szkole numer 15. Współpracuje też szkoła numer 9, z nami szkoła numer 21 i te dzieci mają w zależności od grup 2 razy w tygodniu na każdą grupę wiekową, to jest klasy 1-3, klasy 4 i klasy 5.
1: Jakie sukcesy są na koncie klubu?
8: Te najważniejsze może wymienię, ale najpierw chciałbym podziękować panu prezesowi za miłe słowa, ale przede wszystkim również Dawidowi, bez którego nie wyobrażam sobie tej pracy, no i oczywiście pozostałym trenerom, którzy pracują w klubie. Największe sukcesy, myślę, to są takie, że 7 naszych zawodniczek było powoływanych do kadr narodowych, 2 brały udział w Mistrzostwach Europy kadetek, to była Paulinka Gajdosz i wychowanka Dawida Natalka Popiół, która aktualnie gra w pierwszej lidze w Politechnice Krakowskiej i właśnie walczą o brązowy medal w tym czasie. Naszych wychowanek powyżej 60 było w kadrach Małopolski. Przez kilka lat, w zależności od tego, jak zorganizowane były rozgrywki, graliśmy w pierwszej lidze, w klasie wejścia do pierwszej ligi. Kilkakrotnie byliśmy na finałach Mistrzostw Polski wśród najlepszych 8 drużyn w Polsce. Wielokrotnie zdobywaliśmy tytuły mistrzów Małopolski, wicemistrzów Małopolski. Uczestniczyliśmy w tym szczeblu centralnym od ćwierćfinałów Mistrzostw Polski po finały.
1: Przez UKS Żak od 1994 roku przewinęło się kilkaset zawodniczek. Teraz w naszym magazynie o Sądeczaninie, który Nowy Sącz wielokrotnie podziwia z góry. Darek Żelazko od kilku lat pracuje na pokładzie samolotu jako steward. O takiej pracy marzył od dziecka. Jak udało mu się spełnić to marzenie, z jakimi wyzwaniami mierzy się w codziennej pracy i jak Nowy Sącz wygląda z góry? posłuchajcie mojej rozmowy z nim. Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać. Ciężko się z tobą umówić.
9: Praca, napięty grafik, tak. Ale tutaj do Nowego Sącza zawsze bardzo, bardzo chętnie wracam. Mam ogromny sentyment do tego miasta. Nie dalej jak wczoraj, uwierz bądź nie, ale przeszedłem wieczorem ulicami tego miasta ponad 10 kilometrów. Takimi swoimi starymi ścieżkami. Z wielkim sentymentem.
1: No bo na co dzień pracujesz w jednej z linii lotniczych. Latasz po całym świecie tak naprawdę, co widać na twoim Instagramie i Facebooku. Mhm. Masz czas na to, żeby tutaj jeszcze przyjeżdżać?
9: Na co dzień mieszkam w Lublinie, a pracuję w Warszawie. Chociaż to też jest jakaś bardzo taka, myślę, dowód na to, że ta praca, którą wykonuję, jest moją pasją, gdyż do tej pracy dojeżdżam 177 kilometrów i to jest praktycznie dojazd może nie codziennie, ale jednak taki dystans trzeba pokonać. A skąd znajduję czas? No tak jak wspomniałem, sentyment i tutaj zawsze chętnie wracam. Jeżeli spytasz stewarda czy stewardessy o najlepszą destynację, o najlepsze miejsce na ziemi, do którego wraca, to jest zawsze dom.
1: Czyli ten Nowy Sącz.
9: Czyli ten Nowy Sącz.
1: Ale jak to wszystko się zaczęło w twoim przypadku, że właśnie trafiłeś do tych linii lotniczych? No bo w Nowym Sączu nie ma takich miejsc, nie ma takich szkół. Może wtedy nie było, te lata temu, które właśnie kształcą pod kątem pracownika personelu pokładowego. Mhm.
9: Więc tak, u mnie to się zaczęło bardzo, bardzo, bardzo wcześnie. Ja mam znakomitą większość rodziny, jeżeli chodzi o rodzinę, która przebywa za granicą w Stanach Zjednoczonych. I od małego dzieciaka, pamiętam dosłownie kilkuletniego chłopca, mój tato bardzo często odwoził na lotnisko tutaj w Krakowie, Balicach, zupełnie niedaleko, rodzinę na samolot właśnie do Nowego Jorku. I ja pamiętam, potrafiłem wstać o 3:00 nad ranem, aby pilnować tego wyjazdu taty i prosić go, abym nie szedł do szkoły. Wtedy tylko mógł jechać z rodziną i z nim na to lotnisko. I tak było kilkanaście razy. Po czym w wieku 10-11 lat po raz pierwszy poleciałem samolotem właśnie do Nowego Jorku, do swojej cioci na ferie zimowe. I to był ten moment, kiedy naprawdę błysnęło i już wtedy wiedziałem jako 10-11-letni chłopiec, że będę chcieć to robić, będę latać po prostu, tak sobie gdzieś to w sobie ułożyłem. I następnie, jeżeli chodzi o wybór szkoły tutaj, tak jak wspomniałeś, Nowy Sącz nie miał wtedy, nie wiem czy teraz ma, ale chyba nie z tego, co się orientowałem. Wtedy nie było żadnego takiego profilu stricte zawodowego pod tym względem, ale przyłożyłem się do nauki języków obcych bardzo. Skończyłem liceum ogólnokształcące z rozszerzonym nauczaniem języków obcych i rozpocząłem poszukiwania i pamiętam pierwszą linię lotniczą, do której złożyłem podanie. Była to linia lotnicza, która swoją bazę miała w Londynie. I mając te 18-19 lat, no to był dla mnie wielki szok, wielkie zaskoczenie, kiedy dostałem odpowiedź pozytywną i zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną. I tak to było. Rozmowa odbyła się we Wrocławiu. Pamiętam doskonale swój wylot do Londynu, aby tam zacząć swoją pracę. Następnie po Londynie przyszedł Dubaj, gdzie tam też latałem dla jednej z linii lotniczych, ale z wielką chęcią i z wielkim sentymentem wróciłem właśnie tutaj do Polski i latam już z Warszawy.
1: I od wielu lat tam pracujesz. Mówiłeś chyba przed naszą rozmową, że 7 lat.
9: Tak, tutaj na miejscu już ósmy rok. O, tak, już zaczyna się ósmy rok, gdzie tutaj swoją przygodę w Polsce z linią lotniczą swoją kontynuuję. Jestem naprawdę bardzo, bardzo spełniony i pełen pasji. Mhm.
1: A jakie masz wspomnienia z Nowym Sączem?
9: Bardzo miłe wspomnienia do tego stopnia, że sam tutaj, jeżeli jestem już w Nowym Sączu, tak jak ostatnio jednym z powodów mojej wizyty tutaj w Nowym Sączu, poza samymi świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem, gdzie tutaj ten czas wolny dla mnie, jako dla kogoś, kto pracuje na pokładzie samolotu, jest naprawdę czymś wyjątkowym, że w tym okresie mam wolne, bo tak jak wiemy, same wakacje, okres świąt, to jest ten moment, gdzie my najwięcej pracujemy, a ja mam to szczęście, że po kilkunastu latach latania teraz mogę doświadczyć tego urlopu, tego wolnego właśnie w tym okresie świątecznym. Jeżeli chodzi o samą szkołę, właśnie tak jak tutaj przyjechałem na ten okres, z wielką chęcią odwiedziłem jedno z liceów, jedno z zespołów szkół, gdzie rozmawiałem, mówiłem młodzieży na temat naszego zawodu, swojego zawodu, jak on wygląda, gdyż naprawdę Nowy Sącz jest wspaniałym miastem. Ja z chęcią chciałbym tutaj pewnie zostać i tutaj mieszkać. Mam do niego bardzo, bardzo duży sentyment. Jednak wiem, że młodzież, która w tym momencie stoi przed wyborem swojej kariery zawodowej, jest to bardzo ważne, aby pokazać tym młodym ludziom, to, że są opcje, że mamy opcje i że faktycznie, jeżeli chcemy coś w życiu robić, mamy coś z tyłu głowy, żeby za tym ciosem iść. I nieważne, czy to jest Warszawa, czy inne miejsce na świecie, na ziemi, możemy tam dojść, jeżeli tylko mocno będziemy chcieli. I o tym właśnie młodzieży też mówię i dlatego bardzo chętnie również do szkół w Nowym Sączu wracam, żeby opowiadać o tym swoim zawodzie.
1: Ale to tak samo, jak mówiłeś, że ważny jest ten język jednak w tej robocie.
9: O, bardzo, bardzo. Dzisiaj bez języka angielskiego, myślę, już w większości miejsc pracy jest naprawdę ciężko, a w moim zawodzie jest to absolutna podstawa. Język angielski, każdy dodatkowy język jest dodatkowym atutem, który wiąże się bardzo często z dodatkową gratyfikacją, więc warto tych języków się uczyć.
1: No właśnie, ale powiedzmy, jakie są plusy tej roboty? Roboty jako steward.
9: Plusy. Przede wszystkim ogrom świata, który można zobaczyć. To też zależy, jaką linię lotniczą sobie wybierzemy.
1: Za darmo?
9: Oj, nie, no.
1: Nie za darmo, ale to płacą ci jeszcze za to.
9: Ale oczywiście, że tak, tak. Leżymy czasem na leżaku i tutaj faktycznie gdzieś tutaj ten pieniądz się kręci, przychodzi do nas, oczywiście, że tak. Dodatkowy plus właśnie to jest to podróżowanie, prawda? Gdzie możemy podróżować, zwiedzać świat. I też, tak jak wcześniej wspomniałem, model linii lotniczej, który sobie wybierzemy. Bo jeżeli wybierzemy sobie linię lotniczą, która lata z punktu A do B, powiedzmy, nie wiem, przykładowo lecimy sobie z Warszawy do Londynu, z Londynu do Warszawy i zostajemy u siebie, śpimy w tym swoim łóżku, wtedy wielu osobom taki model odpowiada, z tego względu, że jest prostszy, jeżeli mamy rodzinę. Jest prostszy do tego, jeżeli lubimy systematyczny tryb życia, co u mnie zupełnie jest kompletnym przeciwieństwem, gdyż dla mnie to, że nie ma takiego samego dnia, to, że codziennie widzimy się z innymi osobami, z innymi pasażerami, pracuję z innymi kolegami, koleżankami codziennie, to jest ogromnym plusem. Nie ma rutyny, więc to jest jeden z kolejnych plusów. Wynagrodzenie również jest, myślę, na tą chwilę bardzo dobre i nie ma absolutnie co narzekać na zarobki w tym zawodzie. Co jeszcze? Ten świat, myślę, stoi bardzo, bardzo, bardzo otworem i niesamowite szanse awansu w tej chwili, gdyż rynek lotniczy jest bardzo otwarty i jakby ma bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników w chwili obecnej, więc duża, duża perspektywa awansów również.
1: A minusy? Bo każda praca, jak wiemy, ma swoje plusy i minusy. No, co jest takiego, co na przykład przeszkadza tobie, bądź nie do końca ci odpowiada? Mhm.
9: I to jest bardzo ważna kwestia, którą poruszyłeś, dlatego że o tej pracy możemy mówić w samych superlatywach, ale ja bardzo często rozmowę o tej pracy zaczynam właśnie od tych rzeczy, nad którymi należy się wcześniej zastanowić, czy to jest ta praca właśnie dla nas. I to są te minusy. Bardzo ciężko, zwłaszcza na początku, się przyzwyczaić do tego, że musimy wstawać i być w pracy o różnych porach dnia i nocy. Ja pamiętam a propos Sylwestra u siebie gości w domu, którzy u nas byli, a ja o godzinie 3 nad ranem, już w Nowy Rok, musiałem wyruszać na lotnisko, bo gdzieś czekał mnie dalej lot, więc to wstawanie o nieregularnych porach jest naprawdę minusem. Tak zwane jetlagi, czyli tutaj jakby przełączanie się w daną strefę czasową na innym kontynencie czy w innym mieście, to też jest bardzo ciężkie, bardzo często do wyrobienia, ale tutaj jedna wielka rada, zarówno dla osób, które latają, chcą latać, bądź będą, ale i dla pasażerów. Warto słuchać swojego ciała. Jeżeli nasze ciało mówi, chce spać, śpimy. Jeżeli ciało mówi, nie chce spać, nie śpimy, więc jego słuchajmy. Dla mnie taki złoty klucz w tej sprawie jest taki, jeżeli jestem gdzieś na miejscu krócej niż 2 noce lokalne, dalej sobie biegnę tym polskim czasem, żeby nie rozregulować swojego organizmu, ale jeżeli zostaję gdzieś dłużej niż 2 noce lokalne, wtedy przełączam się na tryb lokalny. To na pewno. Nasz organizm jest bardzo rozregulowany poprzez zupełnie odmienne ciśnienie, które panuje w kabinie pasażerskiej w samolocie. Rozregulowany poprzez strefy czasowe, to też jest takim minusem, a zarazem, myślę, takim mocnym kopniakiem, który sobie czasami trzeba dać, aby o ten organizm zadbać i o swoje ciało fizycznie, jak i mentalnie również. Sposób odżywiania musi być naprawdę bardzo dobry, zrównoważony i tutaj musimy na to bardzo zwracać uwagę, aktywność nasza fizyczna również. Ja ze sobą na pokład samolotu zabieram regularnie swoje posiłki, swoje jedzenie, jakkolwiek linia lotnicza ma bardzo dobry catering, jest to catering, który zwłaszcza ten wylatujący z Polski, jest naprawdę bardzo smaczny. My tutaj swojej kuchni absolutnie nie możemy się wstydzić i jest naprawdę smaczna. Pasażerowie ją bardzo często chwalą, ale ona jest dobra raz na jakiś czas. Jeżeli ja codziennie spożywałbym posiłki samolotowe, częstował się deserami, które są dostępne na pokładzie samolotu, różnego rodzaju serami i tak dalej, tymi wszystkimi dobrodziejstwami.
1: A słodycze kuszą,
9: zwłaszcza w okresie, który teraz mamy, no to byłoby wesoło. Ten mundur naprawdę mógłby gdzieś tutaj wołać stop.
1: Czyli to jest możliwe, ale żeby oczywiście, że tak. W tej robocie ten taki zdrowy tryb życia fit.
9: Oczywiście, że tak. Tak jak mówię, ja swoje dobrze zbilansowane posiłki zabieram na pokład samolotu. W samolocie mamy i kuchenki, i mamy lodówki, w których sobie te posiłki możemy przechować. Ja sobie z dobrym wyprzedzeniem te posiłki szykuję. Również hotele, w których przebywamy, w znakomitej większości posiadają siłownię, więc jak najbardziej mój taki stały rytuał to jest zawsze co najmniej godzina rano po wstaniu od 6 rano lokalnie na siłowni, czy to cardio, czy jakiś trening. 3 razy trening w tygodniu na pewno. Zdrowe odżywianie, nawodnienie jest bardzo ważne, zarówno dla załogi, jak i dla pasażerów. O tym należy naprawdę pamiętać. I przyjęło się, że co najmniej szklanka wody na 1 godzinę. To jest absolutne minimum, które powinniśmy wypić wszyscy na pokładzie samolotu. Zarówno załoga, jak i pasażerowie. I o tym naprawdę należy pamiętać. To jest nasze samopoczucie i to jest przede wszystkim nasze zdrowie na pokładzie samolotu. Mhm.
1: Bardzo często, jak my jesteśmy młodzi, mamy jakieś takie miejsca, które chcielibyśmy w przyszłości odwiedzić. Czy ty też takie miałeś i dzięki tej robocie udało ci się odwiedzić właśnie to konkretne miejsce?
9: Ja zawsze chciałem odwiedzić Los Angeles. To było zawsze moje marzenie. Myślę, że to jest taki American Dream. Wielu, wielu osób, po prostu LA. I tam byłem oczywiście kilkukrotnie. Bardzo chętnie tam wracam. Ale sama Brazylia, Rio de Janeiro to był kierunek, który również zawsze chciałem odwiedzić. Bardzo ciekawy, bardzo gościnny. Również w Rio przełamałem swój strach, lęk wysokości. Trudno uwierzyć, ale ja miałem bardzo, bardzo duży lęk wysokości. Kiedy patrzyłem przez okno samolotu w dół, absolutnie nic się nie działo. Ale jeżeli spytałbyś mnie lub poprosiłbyś mnie, żebym wszedł na 4., 5., 6. szczebel drabiny, to już byłoby ciężko. Więc taki paradoks, ale tam faktycznie nad plażą Copacabana skoczyłem z paralotni, tym samym co miałem swój strach, więc to było takie pamiętne miejsce. Myślę, że Stany Zjednoczone to jest miejsce, do którego wracam bardzo, bardzo chętnie, z tym, że wybrzeże wschodnie niesamowicie różni się od wybrzeża zachodniego. To są dwa różne światy.
1: A liczyłeś, ile miejsc udało ci się odwiedzić, ile miast, ile krajów?
9: Liczyłem, ale przestałem liczyć. Przestałem liczyć, dlatego że chyba już teraz w tej chwili po kilkunastu latach latania można byłoby szybciej powiedzieć i prędzej wymienić miejsca, w których jeszcze gdzieś chyba nie byłem. Przestałem. Miałem specjalną aplikację, w którą sobie wpisywałem każdy rejs.
1: A nie zbierasz magnesów na lodówce?
9: Zbieram.
1: Z braku miejsca?
9: Na lodówce już ich nie ma, dokładnie. Mam w mieszkaniu drzwi widocznie, one są od środka, gdzieś wewnątrz metalowe, dlatego te magnesy świetnie trzymają się na drzwiach wyjściowych, chociaż też już zaczyna na nich miejsca brakować. Zacząłem zbierać filiżanki do espresso z różnych miejsc, dlatego że w kawie espresso, prawdziwej włoskiej kawie espresso, naprawdę się zakochałem i te filiżanki gdzieś do mnie zawsze ze mną wracają do domu.
1: Szkolisz nowe osoby, które przychodzą do linii lotniczych, to są takie totalne świeżaki, czy jednak osoby, które miały wcześniej styczność z liniami lotniczymi? Mm-hmm. Też w jakim wieku ludzie? Mm-hmm.
9: Tak, to prawda, szkolę z kompetencji miękkich personel pokładowy, jak i z procedur serwisowych i z serwisu pokładowego. I ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, co jest piękne również z tej strony swojego życia zawodowego, to jest to, że spotykam ludzi teraz, którzy interesują się tą pracą, którzy są na szkoleniu, na początku swojej nowej kariery, w tak różnym wieku. Są to ludzie, począwszy, którzy skończyli szkołę średnią, bo to jest podstawowy wymóg, jak i ludzie, którzy naprawdę już jakby zaczęli swoją przygodę zawodową i postanowili coś w sobie zmienić. Nie dalej jak na ostatnim z kursów mieliśmy koleżankę, dlatego że wszyscy jesteśmy po imieniu w naszym środowisku zawodowym, która była, a może nadal jest położną, która jest w swoich latach 50., powiedzmy tak, więc ona postanowiła zrobić coś dla siebie w życiu. Odchowała dzieci, jak to już powiedziała, i chciała podróżować, więc rozpoczęła swoją przygodę w wieku około 50 lat, przygodę stewardessy. I to jest piękne.
1: Ale takie umiejętności jak położna, to wiem, że się przydają w powietrzu.
9: Bardzo, bardzo się przydają, zwłaszcza właśnie kwalifikacje medyczne. My stricte takich mocnych nie mamy, jednakże przechodzimy bardzo, bardzo poważny i bardzo taki efektywny kurs medycyny, kurs pierwszej pomocy, gdzie on trwa naprawdę sporo i uczymy się bardzo przydatnych rzeczy, jak reagować na dane sytuacje na pokładzie samolotu, czy to ktoś zemdleje, czy właśnie odbywa się poród, czy cokolwiek innego medycznego się dzieje. Oczywiście wtedy zawsze prosimy o pomoc lekarza. Niejednokrotnie ktoś z Państwa, ktoś, kto nas słucha, mógł, będąc na pokładzie samolotu, usłyszeć takie wezwanie stewardessy, czy zapytanie, czy na pokładzie jest lekarz. Jeżeli jest, uprzejmie prosimy o kontakt z personelem pokładowym, to zapewne wtedy jest sytuacja medyczna. Oczywiście my jesteśmy w jakimś stopniu przeszkoleni, jednakże no, lekarz to lekarz, prawda? On jest w stanie podjąć tutaj jakieś poważniejsze decyzje, nawet co do podania różnego rodzaju leków, gdyż na pokładzie samolotu również mamy różnego rodzaju apteczki, które my osobiście też możemy otworzyć, ale są apteczki, które może otworzyć lub leki z tych apteczek może podać tylko i wyłącznie lekarz, nie my. Więc osoba, która ma kwalifikacje położne, jak najbardziej jest osobą bardzo, bardzo mile widzianą. Mamy sporo ratowników medycznych, którzy latają w roli personelu pokładowego. To też jest naprawdę bardzo, bardzo przydatna dłoń podczas sytuacji takich podbramkowych, które czasami mamy na pokładzie samolotu. I myślę, to jest piękne, że tak bardzo zawodowo, w sensie to, co mamy, bagaż naszych doświadczeń zawodowych wcześniejszych, jest tak bardzo ważny w tej pracy również. Przed każdym rejsem odbywa się briefing załogi, czyli my sobie omawiamy dany rejs, jak on będzie wyglądać, kto na jakiej pozycji z personelu pokładowego poleci, kto za co będzie odpowiedzialny, omawiamy swoje oczekiwania co do serwisu pokładowego i tak dalej, i tak dalej. I tutaj z moich ust bardzo często pada pytanie, czy ktoś z nas, obecnych tutaj z załogi, ma jakieś doświadczenie właśnie zawodowe medyczne, czy może różnego innego rodzaju. Mamy psychologów wśród naszych stewardess i stewardów, więc to są bardzo przydatne rzeczy, informacje, kiedy wyjdzie nam jakaś na pokładzie samolotu sytuacja, która będzie potrzebować jakiejś konkretnej reakcji. I wtedy już wiemy, kogo na pokładzie mamy. A koleżanka położna jak najbardziej. Dodatkowo ta ilość empatii, jeżeli w ogóle możemy mierzyć empatię, naprawdę ta empatia, jaką ona przez siebie przejawia, jest ogromna i pasażerowie to bardzo, bardzo czują, więc naprawdę świetnie się sprawdza również w naszym zawodzie.
1: A jakie predyspozycje trzeba w ogóle mieć, żeby ubiegać się o pracę w liniach lotniczych? O pracę stewarda czy stewardessy?
9: Konkretne predyspozycje trzeba będzie na pewno sprawdzić u danego przewoźnika, do którego aplikujemy, jednakże zawsze będzie to określony wzrost nasz i nie jest on dyktowany tym, że tutaj musi to być, nie wiem, kobieta minimum 1,80 m, dlatego że wysokie panie są bardzo eleganckie i tak dalej. Chodzi tutaj bardziej o to, że sprzęt awaryjny na pokładzie samolotu znajduje się na określonej wysokości i po prostu my musimy go sięgnąć w danej sytuacji, jeżeli go potrzebujemy, czy to jest gaśnica, czy to jest butla tlenowa. Musimy być w stanie bez problemu sięgnąć po ten sprzęt, stąd ten nasz wzrost. Jeżeli chodzi o umiejętności miękkie, tutaj przede wszystkim ja w dzisiejszych czasach postawiłbym zwłaszcza na empatię, na umiejętność pracy w zespole, gdyż pamiętajmy, że na pokładzie samolotu tworzymy zespół i to jest piękne, to jest bardzo mocne, że tym zespołem jesteśmy w stanie zaopiekować się dużo większą ilością naszych gości na pokładzie, więc umiejętność pracy w zespole, umiejętność rozwiązywania trudnych sytuacji, umiejętność pracy pod presją czasu na pewno, w zmiennym środowisku, zarówno kulturowym, jak i pewnie tutaj, jeżeli chodzi o same pory dnia i nocy, to o czym sobie wcześniej mówiliśmy. Języki obce, jak najbardziej, o nich też sobie rozmawialiśmy wcześniej, też są bardzo, bardzo ważne. Ale ja myślę, taką najważniejszą rzeczą, to musimy wiedzieć, że chcemy to robić. I jeżeli będziemy robić to, co kochamy i to, co chcemy robić, to wtedy naprawdę wszystko będzie z dużą łatwością do nas przychodzić. Choć mam znajomych, którzy byli ze mną na kursie stewarda, stewardessy tyle lat już temu, którzy wcześniej w życiu samolotem nie lecieli, więc oni się zastanawiali w ogóle, jak to będzie, tak? Jeżeli wskoczą w mundur i tutaj będą musieli dbać o bezpieczeństwo innych pasażerów, ale latają nadal. Już nawet jeden kolega w roli pilota za sterami, więc to był jego świetny, świetny wybór. Ale myślę, że chęć podróżowania również jest bardzo ważna i tutaj oczywiście jakby to, że jesteśmy daleko od domu, jest dla niektórych plusem, dla niektórych minusem i na to też musimy być przygotowani na częste wyjazdy. Ale jednak zaczynając tą karierę w lotnictwie musimy być przygotowani na to, że czy to są święta, czy to są urodziny kogoś bliskiego, dzień matki, dzień ojca, różnego rodzaju święta, będziemy je często spędzać w powietrzu z innymi, nieraz obcymi nam ludźmi. Co też jest piękne z drugiej strony.
1: Jeszcze chciałem zapytać na koniec naszej rozmowy, czy jak na przykład przelatujesz nad Nowym Sączem, masz świadomość tego, że przelatujesz nad Nowym Sączem i czy patrzysz na miasto z góry?
9: Ale wiesz co, teraz mam ciarki na sobie, naprawdę, bo jest tak i nie dalej jak wracałem, skąd ja to wracałem? Nie przypomnę sobie teraz skąd, ale pamiętam, że przed rejsem rozmawialiśmy z załogą kokpitową, skąd pochodzimy, prawda, gdzie się urodziliśmy. I ja powiedziałem, że faktycznie urodziłem się w Nowym Sączu i to jest moje rodzinne miasto, do którego zawsze z sentymentem wracam. I podczas rejsu kapitan do mnie zadzwonił i mówi: Darek, wejdź do kokpitu na moment. I ja mówię: no co tam, no wejdź, zobacz, tutaj pod nami jest Nowy Sącz. No niesamowicie. Gdzieś tam no, leciliśmy sporo nad ziemią, kilka kilometrów nad ziemią, ale widać było rzekę Dunajec, widać było gdzieś tutaj, dokładnie widziałem wielogłowy i tak dalej, więc to nasze miasto, naszą dolinę jak najbardziej też widziałem. Bardzo duży sentyment. Często również przelatuję nad swoim mieszkaniem w Lublinie i też jestem w stanie zobaczyć swoje mieszkanie, swój ogród nawet, więc to też gdzieś taki mały sentyment, ale Nowy Sącz naprawdę ma szczególne miejsce w moim sercu i zawsze tutaj bardzo chętnie wracam.
1: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać i porozmawiać i czego życzyć?
9: Ja myślę, że częstych powrotów do domu i aby ta pasja nigdy gdzieś nie wygasła, bo jest niesamowicie mocna.
1: Dziękuję Ci bardzo i życzę Ci tego. Do zobaczenia i do usłyszenia.
9: Dzięki.
1: My na koniec naszego magazynu zmieniamy temat, lądujemy na ziemi i lądujemy w miejscu, gdzie są najsmaczniejsze wody mineralne. Rzek Jestów w powiecie nowosądeckim zaprasza do siebie. Warto się tam wybrać i odwiedzić przepiękną, odremontowaną pijalnię Wód Anna. Gdzie dokładnie ją znajdziemy, o tym opowie Zuza Długosz, czyli Baba z Gór, przewodnik po Muszynie i okolicy.
2: To jest taka atrakcja dla wytrwałych w tym momencie, ale moi drodzy, o samym Rzek Jestowie. Rzek Jestów naprawdę warto pociągiem, ponieważ z dworca czy ze stacji PKP całość Rzek Jestowa Zdroju i Łopaty Polskiej w Rzek Jestowie Zdroju jest dostępna na wyciągnięcie ręki. I tutaj naprawdę bardzo polecam to rozwiązanie, bardzo i bez dwóch zdań. No więc gdy już znajdziemy się w centrum Rzek Jestowa Zdroju, to najpierw zobaczymy jeszcze plac przywrócony dawnej świetności. Mówimy o Domu Zdrojowym, o tym projekcie Szyszko Bohusza, jeszcze modernistyczny projekt. Wywołana do tablicy pijalnia Wody Anna znajduje się właśnie za Domem Zdrojowym w Rzek Jestowie Zdroju. Więc przechodzimy, patrząc na wprost Domu Zdrojowego, po pięciu schodkach przechodzimy wzdłuż muru. Jest wyznaczony chodnik spacerowy. Nie, że jakaś ścieżka, nie, jest ścieżka spacerowa, chodnik spacerowy. Z dziećmi oczywiście żadne wyzwanie. I później mniej więcej po 10 minutach od Domu Zdrojowego znajduje się przepiękna, w całości odremontowana, z mini siłownią przed wejściem, więc jest też miejsce, gdzie tam troszkę dzieci mogą pochuśtać się, że tak powiem. Wejść do pijalni, która, moi drodzy, przenosi nas w czasie do lat 20. i 30. XX wieku. Dlatego, że jest to miejsce, które zostało odrestaurowane, przywrócone do dawnego blasku i tam na przykład ktoś powie, no jak, ten gość na tych zdjęciach retro, to chyba będzie Jan Kiepura. A no właśnie, zdecydowanie będzie Jan Kiepura. Może nie będę zdradzać, dlaczego on się tam znajduje. Pozostawimy troszkę takiego niedosytu do tego, żeby móc to przepiękne zdjęcie zobaczyć, żeby te przepiękne meble, które znajdują się w środku, antuaż tego miejsca, ściany, no i przede wszystkim to, ten zapach, ten smak wody mineralnej, żelazistej z naszego terenu skosztować. Troszkę rąbka tajemnicy zostawimy.
1: Okej, okay. A w drugą stronę jak pojedziemy, to czeka
2: nas. W drugą stronę
1: od Muszyny. To
2: tak,
1: oczywiście
2: tak, ale
1: Krynica.
2: Jeszcze mam taki pomysł, że być może kogoś namówiłam do tego, żeby Rzek Jestów był jego destynacją docelową. Ktoś się zastanowi, no dobrze, skosztowałem wodę, być może będę chciał odkryć, co to jest kamień Wandy i jakaż to tajemnica miłosna kryje się z tym kamieniem, ponieważ już będąc przy pijalni można spróbować wejść delikatnie w zbocze i tam odkryje kamień Wandy, to tutaj tak rozbudzę ciekawość. I moi drodzy, jest jeszcze Łopata Polska w Żygiestowie Zdroju, czyli zejście ścieżką ornitologiczną, kawa po drodze i eksploracja wzdłuż brzegu rzeki Poprad. Uważam, że sprowokowałam już do właściwie takiej co najmniej półdziennej wycieczki, szczególnie z Milusińskimi. Tutaj oczywiście woda i własny prowiant będzie mile widziane, bo tamtych punktów gastronomiczne jeszcze się tworzą.
1: Czemu to się nazywa Łopata Polska? Skąd ta nazwa?
2: Świetne pytanie. Prowokując do dalszych rozważań, do tego, żeby nam to łatwo było zapamiętać, to Łopata Polska w Żygiestowie Zdroju jest jedynym miejscem, gdzie Polska sąsiaduje ze Słowacją od północy. No dobrze, rozbudziła, mam nadzieję, ciekawość i teraz idźmy do brzegu. Meandry rzeki Poprad spowodowały, że powstały takie dwa półwyspy, bardzo ciasne półwyspy i osoby dzielące te półwyspy, jedne pozostawił po słowackiej stronie, drugi po polskiej i tak się złożyło, że ten słowacki jest nieco bardziej na północ.
1: Okej. Okay. Myślę, że bardziej można to na mapie zobaczyć.
2: Będzie łatwiej.
1: Bardzo, bardzo ciekawie to wygląda, a my teraz przenosimy się jakby w drugą stronę od Muszyny. Przejeżdżamy przez Krynicę i lądujemy w Tyliczu. To jest miejsce, które co roku wybierają narciarze, bo tam jako pierwsza jest jedna z pierwszych stacji w ogóle w Polsce, które ruszają z sezonem narciarskim. Jest tam specyficzny mikroklimat, dzięki temu właśnie to się udaje, ale myślę, że Tylicz warto odwiedzić zimą, bo właśnie jest ta infrastruktura narciarska, ale fajnie też go odwiedzić chyba latem i wiosną.
2: Z tym, co powiedziałeś, zgadzam się w 100%. Nie mam nic do dodania. Wyczerpały się temat atrakcyjności zimowej. Natomiast, moi drodzy, Tylicz to jest fantastyczne miejsce do wypoczynku letniego, dlatego, że jest tam niesamowita infrastruktura noclegowa,

0: Pamiętajmy, że tricz związany jest z tematem historycznym, może mało kto jeszcze wie, że zarówno w Tyliczu, jak i pod Tyliczem w Muszynce jest, przewija się temat Konfederacji Barskiej, a więc w opowiadaniu wędrujemy do XVIII wieku. Rezerwat historyczny, mało znany, cały czas zbyt mało znany, ale dzięki wielkiej inicjatywie związanej z wokół Janusza Kieblesza, z rewitalizacji tych okopów, myślę, że o nim będzie jeszcze głośno. Czyli temat historyczny, okopy Konfederatów. Drugi temat bezsprzecznie związany ze źródełkiem miłości. Mamy takie w Tyliczu źródełko miłości, stosunkowo blisko rzeki, fantastyczne miejsce na randki, fantastyczne miejsce do tego, żeby odkrywać bogactwo wód mineralnych, czyli mamy z nami dwa źródełka, Tyliczanka i źródełko miłości. Kolejny temat to plac zabaw. Dla mieszkańców południowej części powiatu nowosądeckiego ten plac zabaw w Tyliczu bardzo unikatowy, butikowy, oryginalny, ten, który znajduje się, jak się jedzie do Muszynki, powoduje, że były takie rodziny, które jeździły autobusem do Tylicza po to, żeby można było skorzystać z tego placu zabaw, a więc rzeczywiście warte tego, żeby o tym pamiętać. Z pewnością będą tacy, którzy w Tyliczu również pamiętają Stadninę Koni, która ma również na swoim terenie mini zoo, która daje możliwość jeżdżenia konno, więc też atrakcja na świeżym powietrzu połączona z naturą. No i nie byłabym sobą, jakbym nie zaproponowała jakiejś krótkiej przebieżki górskiej. A więc słuchajcie, w Tyliczu bardzo polecam na dwa samochody. Jeden stawiamy na Przełęczy Tylickiej, czyli na miejscu, gdzie było przejście graniczne polsko-słowackie. Drugie stawiamy na granicy Tylicza i Mochnaczki Niżnej. No i rozumiecie Państwo, tam trzeba sobie zorganizować tak, żebyśmy wszyscy mogli wziąć udział w wycieczce. I zaczynamy na Przełęczy Tylickiej. Idziemy pasmem granicznym, piękne widoki, cały czas poruszając się wzdłuż słupków granicznych. Gdy podróżujemy, tak jak ja zaproponowałam, czyli z Przełęczy Tylickiej na Dzielec, bo taką górę zdobędziemy, to wtedy mamy fantastyczną panoramę odsłaniającą się nad polami, na Muszynkę, na Tylicz. Trasa dla dzieci, dla seniorów, dla rodzin wielopokoleniowych, dla rowerzystów, bo rzeczywiście z Przełęczy będziemy właściwie po płaskim się poruszać. Bardzo, bardzo tą trasę polecam.
1: No to my w takim razie polecamy Tylicza. To jak wiemy od Nowego Sącza jest dosłownie rzut beretem. Warto w weekend pojawić się tam, wybrać się. Dlaczego by nie, skoro pogoda będzie sprzyjać. Zuza Długosz była naszym gościem, czyli Baba z Gór. Dziękuję Ci bardzo za wizytę i za rozmowę.
0: Do zobaczenia na południu.
1: Do Tylicza zapraszała Baba z Gór, czyli Zuzanna Długosz, przewodnik po Muszynie i okolicy.
2: SK Małopolska News.
1: Michał Rejduch, zapraszam. W najbliższych dniach będzie wiadomo, kto dostanie mieszkanie w nowych blokach STBS. Powstały one przy ulicy 29 listopada. Listy są już przygotowane.
3: Więc jesteśmy na etapie takim, że niebawem będzie publikowana już lista tych wszystkich najemców oraz lista rezerwowa. W dniu wczorajszym przesłaliśmy do pana prezydenta listę proponowaną najemców oraz listę rezerwową. No i pan prezydent będzie ją zatwierdzał, albo będzie ją korygował, albo będzie po prostu publikował to, co myśmy przesłali. Ten tryb wyłaniania tych osób był, wydaje mi się, że praktycznie całkowicie zbieżny z minimalnym terminem, jaki był możliwy do osiągnięcia, biorąc pod uwagę zapisy uchwały i ustawy, bo pamiętamy, że 13 kwietnia był termin do doniesienia papierowej wersji wniosków, potem 7 dni na samodzielne skorygowanie tego wniosku, ewentualnych braków. Dopiero później, po tych 7 dniach, mogliśmy przystąpić do wzywania o wyjaśnienia dodatkowe czy ewentualne poprawki błędów. Kolejne 7 dni i potem znowu, gdyby coś się jeszcze nowego pojawiło, bo czasami takie sytuacje były, kolejne 7 dni. No przy takiej ilości wniosków to był naprawdę ekspresowy termin, a myśmy tak się tutaj umówili z panem prezydentem, że będzie to sprawdzane na trzy ręce.

0: więc trzy grupy niezależne między sobą weryfikowały, sprawdzały każdy wniosek osobno, więc mamy nadzieję, że tutaj jest wszystko perfekcyjnie, bez żadnych nawet najmniejszych błędów zrobione.
1: A ile tych wniosków finalnie trafiło do Was?
0: 802 wnioski elektroniczne, z czego 282, o ile dobrze pamiętam, w wersji papierowej, natomiast do formalnej, końcowej oceny 87 wniosków zostało ocenionych na tą podstawową listę najemców, natomiast 71 wniosków trafia na listę rezerwową. Porównując ilość mieszkań, no to mamy 50 mieszkań do obsadzenia z listy rezerwowej, więc myślę, że tutaj uda nam się to zrobić i w najbliższych dniach, tygodniach już będziemy przystępowali do podpisywania pierwszych umów z mieszkańcami.
1: A jak ci, którzy znaleźli się na tej liście 87 szczęśliwców, którzy już mają pewne te mieszkania, w jaki sposób oni dostaną informacje i kiedy te informacje pójdą?
0: Zaraz po zatwierdzeniu listy najemców przez pana prezydenta te osoby będą się dowiadywały poprzez system oraz poprzez wydanie decyzji o tym, że mają, że są upragnieni do podpisania umowy partycypacyjnej i umowy najmu.
2: Ten system, w którym się rejestrowali?
0: Tak.
1: A jeżeli chodzi o osoby z listy rezerwowej, jakby co będzie jeszcze brane pod uwagę podczas weryfikacji tych osób?
0: Znaczy tu już nie będzie weryfikacja taka, jak była na początku, natomiast te osoby dostaną do wyboru wolne mieszkania, które zostały i po prostu będą mogły złożyć oświadczenie, że proszą o przydzielenie ich do takiego i takiego mieszkania. Jeśli na jedno mieszkanie trafi więcej niż jedna osoba, no to wtedy będą brane pod uwagę ta sama kryteria, które były przy pierwszym naborze, tym podstawowym, czyli będziemy oceniali ilość punktów i ta osoba, która będzie miała tych punktów najwięcej, to mieszkanie dostanie i ewentualnie ta osoba, która odpadła, może trafić jeszcze raz na listę rezerwową, o ile jeszcze będą wolne mieszkania.
1: Kiedy będą pierwsze umowy podpisywane z najemcami?
0: No to tu też zależy to od samych najemców, kiedy będą w stanie przyjść tutaj do nas. Natomiast będziemy chcieli, żeby umowy partycypacyjne były pierwsze już podpisywane po maksymalnie kilku dniach od zatwierdzenia tych list.
2: Czyli co, w przyszłym tygodniu?
0: Myślę, że przyszły tydzień to jest jak najbardziej realny termin.
1: A jak wygląda sprawa z budową i wykończeniem bloków? Bo jeszcze widzimy, że prace wokół budynków trwają.
0: Tak, jeszcze są jakieś tam prace porządkowe realizowane. W tej chwili mamy odebrane segment B, C, Z. Natomiast przy D jeszcze trwają kwestie związane z odbiorami tego budynku, uporządkowaniem wokół placu, jakieś tam drobne poprawki wynikające z powiedzmy, nie wiem, jakieś tam gdzieś porysowane ściany czy coś w związku z sprzątaniem czy jakimiś tam innymi rzeczami. To wszystko jest poprawiane, sprzątanie na zewnątrz budynków. Także no, myślę, że tutaj już jesteśmy praktycznie już na finiszu.
1: Kiedy najemcy będą mogli się wprowadzić do mieszkań?
0: Procedura wygląda w ten sposób, że najpierw podpisywana jest umowa partycypacyjna, po opłacie partycypacji podpisujemy umowę najmu i z umową najmu protokół przekazania budynku, klucze, znaczy budynku mieszkania, klucze i mieszkańcy mogą już przystępować do wprowadzania się.
2: Czyli co, teraz na początku czerwca będą mogli...
0: No ci, którzy płacą szybko partycypację, będą mieli ten czas skrócony.
1: To jeszcze powiedzmy, jakie mieszkania w takim razie, przypomnijmy, jakie mieszkania czekają na najemców w tych trzech blokach, które wybudowano przy ulicy 29 listopada, jakie jest wyposażenie, jakie udogodnienie?
0: Przede wszystkim są to nowoczesne mieszkania w bardzo nowoczesnym i na wysokim standardzie wykończonych budynkach. Mieszkania są w pełni wyposażone do tego, żeby się wprowadzić. Łazienka z umywalką, z prysznicem lub wanną, z płytkami oczywiście. Wszystkie podłogi są położone, mieszkania są wymalowane. Na tarasie są, na tarasach i na balkonach są płytki ułożone. wszystkie łączniki, gniazdka, kuchenka, piekarnik, zaległy zmywak są w mieszkaniu, więc można tylko wnieść łóżko, ewentualnie meble i od razu się wprowadzać. Oczywiście jest jeszcze do podpisania umowa o przydział, o dostarczanie prądu, ale to już jest z operatorem, dystrybutorem energii elektrycznej, nie ze spółką. Do mieszkania są przypisane miejsca w garażu podziemnym parkingowe i do tego są komórki lokatorskie. Także to do takich, że tak powiem, benefitów jeszcze mogą się tutaj mieszkańcy spodziewać.
2: Winda?
0: Oczywiście, no każdy budynek ma swoją windę. Generalnie my stoimy na takim stanowisku i przepisy tutaj też mówią jednoznacznie, że jeśli jest więcej niż jedna kondygnacja, musi być winda. Wszędzie są polikwidowane bariery architektoniczne, więc osoby niepełnosprawne nie mają problemu z dostaniem się do windy czy do swojego mieszkania. Tam, gdzie nie ma schodów, są zrobione specjalne takie podejścia bez schodów z bardzo małym nachyleniem, gdzie każdy spokojnie może sobie wejść. Krawężniki są poobniżane tam, gdzie tylko jest to możliwe, także spokojnie tutaj, czy to są osoby niepełnosprawne, czy matki z małymi dziećmi na wózkach, bez problemu sobie będą mogły tutaj się poruszać. Oczywiście pamiętajmy o tym, że mamy jeszcze tutaj tężnię solankową, plac zabaw, górkę nawet taką małą do tego, żeby dzieci sobie mogły w zimie zjeżdżać na sankach. Oczywiście małe dzieci, ta górka jest bezpieczna dla nich, także tutaj naprawdę mamy dużo atrakcji, nowa jakość prowadzona, jeśli chodzi o jakość tworzenia nowych osiedli i nowych mieszkań.
1: A jeszcze chciałem podpytać o te lokale usługowe, które są na parterach tych budynków. Czy one już mają najemców? Co się tam znajdzie?
0: Tu więc będziemy mieli tutaj takie rzeczy, które na pewno będą pomocne dla mieszkańców, czyli będziemy mieli przedszkole. Dla dzieci obok będzie, z tego co wiem, pizzeria, będzie salon fryzjersko-kosmetyczny dla naszych pań. Będziemy mieli też aptekę, gdyby ktoś potrzebował jakichś lekarstw czy suplementów. No i oczywiście piekarnia, obok mamy sklep, pocztę, także wszystko, co będzie potrzebne dla naszych mieszkańców. No i jeszcze musimy tutaj pamiętać o tym, że w segmencie Z będzie świetlica, tak zwany Fab Lab, w którym będą się odbywały bardzo ciekawe zajęcia.
3: Mówił Jacek Żelazko, prezes STBS. W nowych blokach jest 137 mieszkań. Na takie wiadomości Akademia Nauk Stosowanych z Nowego Sącza czekała 3 lata. Do końca nie było pewne, że uda się, ale się udało. Uczelnia ma zgodę Polskiej Komisji Akredytacyjnej na ponowne uruchomienie kierunku lekarskiego. O wielkim sukcesie Akademia poinformowała na specjalnej konferencji prasowej.
4: Decyzja Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest to uchwała, która do nas wpłynęła. Oczywiście pozytywna. Należy tutaj podkreślić, że jest to efekt ciężkiej, trudnej pracy całego zespołu, wszystkich pracowników uczelni, nie tylko, przez ten okres 3 lat. Po prostu wszystkie wizyty, które były, które się odbywały, one miały jeden cel. Po to, aby nam podpowiedzieć, w jaki sposób ten kierunek powinien funkcjonować, aby on spełniał wszystkie wymagania związane ze standardami kształcenia na kierunku lekarskim. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, bez imienia i bez nazwiska, które nam doradzały, pomagały, podpowiadały, które z nami konsultowały różne rzeczy, aby ten finał, który w tym momencie jest, był finałem dla nas bardzo miłym i ciepłym i takim radosnym. Również podziękowania kieruję do zespołów oceniających Polskiej Komisji Akredytacyjnej, którzy przez te 3 lata, jak to ostatnio powiedziała Pani Przewodnicząca, w formie audytu sprawdzali, pokazywali, później rekomendowali, pytali, myśmy odpowiadali. To był cały taki proces dialogu i to dzięki temu, że Polska Komisja Akredytacyjna wyszukiwała to, czego my nie widzieliśmy wewnątrz, to sprawiło, że ta decyzja w mojej ocenie teraz jest pozytywna. W związku z tym, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, ta decyzja jest dla nas bardzo, bardzo miła. Ona otwiera nowy rozdział z tego względu, że jeszcze nas czeka wiele pracy. Polska Komisja Akredytacyjna zasugerowała pewne rekomendacje, które będziemy musieli wdrożyć w ciągu tego roku akademickiego, który jest tutaj przed nami.
5: To były właściwie nie 3, ale 4 lata intensywnej pracy, ponieważ no, przygotowania przed uruchomieniem też no, wymagały dużo, dużo pracy. Natomiast to, co chciałabym powiedzieć, nie będę wszystkiego mówiła, ale to, co zadziało się w ostatnim czasie, myślę, że to jest istotne. Ponieważ no, te wszystkie dotychczasowe opinie Polskiej Komisji Akredytacyjnej zarzucają nam niedostateczną czy niewystarczającą ilość kadr o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach. My staramy się kadrę dobierać zgodnie z wytycznymi, które obowiązują w standardzie kształcenia dla kierunku lekarskiego i powiem tak, że od roku dla cyklu kształcenia 26-27, na którym dostaniemy nabór, w tej grupie osób zatrudnionych będziemy mieć 10 profesorów, 18 doktorów habilitowanych, 59 doktorów oraz 26 lekarzy lub magistrów. W ostatnim czasie udało nam się pozyskać 2 profesorów, 2 doktorów habilitowanych, 4 doktorów nauk medycznych oraz 1 lekarza. Są to osoby, które zastąpią wskazane wcześniej osoby, co do których kwalifikacji, kompetencji, a właściwie tak naprawdę mówiąc naukowości zarzuty miała Polska Komisja Akredytacyjna. Chciałam nadmienić, że kadra realizująca zajęcia na kierunku lekarskim 75,9% to kadra, która zatrudniona jest na podstawowym miejscu pracy w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Proszę Państwa, w ostatnim dla kierunku lekarskiego udało nam się podpisać porozumienie z 15 podmiotami świadczącymi usługi medyczne, usługi zdrowotne. I to są szpitale na terenie Nowego Sącza, na terenie Nowego Sącza to Szpital Specjalistyczny im. Mieczeja Śniadeckiego, w którym już funkcjonują 2 oddziały kliniczne, kolejne będą uruchamiane. Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii, tam również mamy 2 oddziały kliniczne. Szpital Położniczy Medicor w Nowym Sączu, Szpital Specjalistyczny w Gorlicach, Szpital Specjalistyczny w Limanowej, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce, Zatrudnienie Publiczne Zakład Opieki Zdrowotnej Rekstab w Limanowej. Oprócz tego, proszę Państwa, szpital w Nowym Targu, a także szpital w Krakowie, szpital imieniem Józefa Babińskiego, szpital imieniem Stefana Żeromskiego, szpital zespolony w Kielcach. To są placówki, z którymi mamy podpisane porozumienie i w których już realizowane są ćwiczenia kliniczne. Też duży nacisk położyliśmy na rozwój naukowy naszych pracowników oraz studentów. Chciałabym zwrócić uwagę, że w roku 2026 rozpoczęto realizację projektu albo przygotowane są projekty naukowe, projekty badawcze, albo realizowane w oparciu o podmioty z obszaru Nowego Sącza, czyli na przykład współpracę podjęliśmy z klubem sportowym Dunajec, gdzie prowadzimy badania naukowe na potrzeby tego klubu. Poza tym przygotowane są i złożone wnioski do Komisji Europejskiej, w których będziemy realizować projekty badawcze z takimi podmiotami jak uczelnia z Portugalii, uczelnia z Indii, jak również uczelnia ze Stanów Zjednoczonych, tutaj z Arizony. Realizujemy również projekt badawczy we współpracy, przygotowujemy się do realizacji projektu badawczego we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Aktualnie na Wydziale Lekarskim realizowanych jest kilka projektów badawczych, które finansowane są ze środków własnych uczelni. I to są projekty, które obejmują zagadnienia z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Chciałabym również zwrócić uwagę na infrastrukturę, ponieważ no, te zarzuty, które pojawiają się w opiniach zespołów oceniających, dotyczą również naszej infrastruktury. Proszę Państwa, jak wiecie Państwo, mamy własne prosektorium z pełnym wyposażeniem. To prosektorium funkcjonuje, to prosektorium działa i realizowane są tam zajęcia dydaktyczne dla innych kierunków medycznych, jak również zajęcia dla koła naukowego studentów z kierunku lekarskiego, ale również studentów innych kierunków. Utworzyliśmy pracownię biologii molekularnej, immunologii i genetyki, która w dalszym ciągu jest doposażana, ale już zainwestowaliśmy duże środki w jej wyposażenie i te podstawowe sprzęty, które są potrzebne do tego, żeby ta pracownia funkcjonowała, już stanowią jej wyposażenie. Mamy pracownię biochemii bardzo dobrze wyposażoną, pracownię mikrobiologii i parazytologii doposażyliśmy, doposażamy pracownię fizjologii, mamy pracownię dietetyki, również trwają stale działania mające na celu doposażenia Centrum Symulacji Medycznej, w którym to oprócz pracowni laboratoriów mamy również takich typowo do prowadzenia zajęć z zakresu procedur medycznych, mamy pracownię USG, także stałe jest doposażanie tej pracowni.
6: Przede wszystkim chciałam podzielić się z takim swoim przemyśleniem, ponieważ w związku z otrzymaniem pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej można powiedzieć, że czujemy przede wszystkim ulgę. Będąc od samego początku, czyli przez te 3 lata, no nie ukrywam, że towarzyszyły nam różne emocje związane z tymi wcześniejszymi negatywnymi opiniami. Dlatego dzisiaj naprawdę bardzo się cieszymy. Ja w imieniu studentów również chciałam podziękować władzom, panu rektorowi, pani dziekan, ponieważ od samego początku, na każdym etapie czuliśmy wsparcie naszych władz i to nie były to tylko słowa. Widzieliśmy po prostu, że rozbudowuje się infrastruktura. Ona cały czas rozbudowa, mamy prosektorium i ta infrastruktura ciągle się rozbudowuje. Widzieliśmy zabiegania o kadrę, z której jesteśmy bardzo zadowoleni. Jeśli chodzi o obecne zajęcia, na przykład zajęcia kliniczne na 3 roku, które odbywamy i tutaj w Nowym Sączu w szpitalu, i w Interkardzie. Mamy, tak jak pani dziekan wcześniej powiedziała, zajęcia w Rabce, w Limanowej. Uważamy, że poziom kształcenia jest naprawdę na wysokim poziomie. Czujemy się bardzo dobrze zaopiekowani, czujemy wsparcie, również takie logistyczne, ponieważ zarówno dojazd, mogłoby się wydawać, że jest to, że może być uciążliwe, jednak uczelnia przykłada wszelkich starań, zapewniając nam przede wszystkim transport, także nie musimy się o to martwić. Z drugiej strony jeszcze, jeśli chodzi o to, jaka jest możliwość rozwoju na uczelni, działają studenckie koła naukowe, które też dają nam możliwość rozwoju poprzez udział w konferencjach, warsztatach, seminariach. Także naprawdę cieszymy się z dzisiejszego dnia i mamy nadzieję, że będzie to szło w dobrym kierunku. Gdzieś tam z tyłu głowy zawsze była ta nadzieja, że uda się uratować ten kierunek, więc no cieszymy się na pewno i mam nadzieję, że tak jak powiedziałam wcześniej, zmierza to w dobrym kierunku, bo widzimy po prostu też mając kontakt z innymi studentami, którzy przenieśli się na inne uczelnie, my naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Mamy zapewnione kształcenie na wysokim poziomie, mamy zapewnioną kadrę, mamy zapewnione zajęcia kliniczne, więc uważam, moim zdaniem, moje zdanie jest takie, że wszystko jest tak, jak powinno być. Ja oczywiście będę, komu mogę, to polecam i też taki może apel, żeby nie sugerować się jakimiś negatywnymi komentarzami, opiniami, może nagłówkami, które się gdzieś pojawiały na przestrzeni tych 3 lat w mediach, żeby może przyjść, zobaczyć na własne oczy, zapytać, jak to naprawdę wygląda od środka.
7: Rzeczywiście ten wysiłek był duży, on w dalszym ciągu jest. Nie da się powiedzieć, że ta decyzja zamyka. Ona, proszę Państwa, dopiero otwiera to, co jest przed nami. To, co wspomniała pani dziekan, ta infrastruktura, która powstała, ona cały czas powstaje, bo Polska Komisja Akredytacyjna, ona widzi możliwość rozwoju w Nowym Sączu i podpowiada pewne rzeczy, ponieważ nie da się na dzień dzisiejszy uczelni takiej rozpoczynającej działalność na kierunku lekarskim jak Nowy Sącz wyposażyć na dzień dobry wszystkie, całą infrastrukturę. To się tworzy i Polska Komisja Akredytacyjna to widzi. Była kwestia prosektorium. Mamy w tym momencie, komisja podpowiada, w związku z tym, że budujemy, rozbudujemy wydział, mówi, a może tam zakład patomorfologii, a medycyny sądowej ewentualnie również, więc my to widzimy. Proszę Państwa, to co wspomniała pani dziekan. W ostatnim czasie wydaliśmy ponad 2 miliony na budowę nowych pracowni, na ich wyposażenie. Kierunek lekarski jest kierunkiem wymagającym i nikt nie pozwoli na prowadzenie kształcenia studentów, jeżeli nie będą spełnione wymagania. I te laboratoria, o których mówimy, genetyki, biologii molekularnej, immunologii, one są, ale generalnie jeszcze będziemy je doposażać. Ten budynek, który powstaje, tam rzeczywiście będzie sala wierności, będzie rozbudowany centrum symulacji, będzie SOR, wszystko tam się pojawi. W tym momencie jest w stanie surowym zamkniętym, kończymy go w lipcu i będzie kolejny etap jego doposażenia i budowy wewnątrz. To, co pani dziekan wspomniała, oprócz tego, że musimy dbać o naszych studentów, bo oni jakby są naszym oczkiem w głowie, dlatego tutaj też dziękuję za te słowa, że studenci też widzą, że staramy się na wszystkich obszarach państwa tutaj zaopiekować, to również ta naukowość, o której mówiła pani dziekan, ona się pojawia nie tylko w stosunku do pracowników, ale w stosunku do studentów, bo komisja akredytacyjna przyjeżdża, pokażcie mi, jak ten student się rozwija naukowo, ponieważ kierunek lekarski jest kierunkiem ogólnoakademickim, więc ta współpraca mentor, nauczyciel, a student jest bardzo ważny. Dlatego wdrożyliśmy program tutoringu, czyli mentorski, gdzie powiedzmy studenci mają swoich mentorów, którzy ich prowadzą, pokazują tak, jak to jest mistrz i uczeń. Również jeżeli chodzi o pracowników, jak powiedziała pani dziekan, standardy są spełnione. Mamy 75% ponad, czyli na podstawie miejscu pracy, ale nigdy nie jest tak, aby nie było lepiej. Dlatego te zabiegania o tą nową, o tą kadrę, o pozyskiwanie są bardzo ważne z tego względu, że ci pracownicy naukowi, którzy do nas przychodzą, oni rzeczywiście muszą mieć tą naukowość, muszą mieć ten swój dorobek i my właśnie o takich pracowników zabiegamy i takich pracowników pozyskujemy. Oczywiście uczelnia stwarza i ma wiele mechanizmów, które pozwalają na publikacje, na własny projekt badawczy, na udział w konferencjach. To wszystko się dzieje, tylko proszę Państwa, to jest 3 lata dopiero tej pracy, ciężkiej, trudnej pracy i ten pracownik, który u nas był zatrudniony na pierwszym roku, prawda, a kiedy nie było naboru na rok drugi, on nam rezygnował, prawda, więc on wtedy nie mógł nas reprezentować i naszą afiliacją publikować, bo on pracował gdzie indziej, więc tutaj ten zarzut Polskiej Komisji Akademickiej jest bardzo słuszny, ale my to teraz widzimy, że ci pracownicy, którzy pozostali, stanowią ten człon, oni właśnie publikują, tak jak to Polska Komisja Akredytacyjna mówi, nie w kierunku nauk o zdrowiu, ale w kierunku nauk medycznych, dedykowanych dla kierunku lekarskiego i to się w tym momencie dzieje. I te wszystkie plany, które są, one są zapisane, będą realizowane z dokładnością, ponieważ Polska Komisja Akredytacyjna za rok o tej porze przyjedzie i sprawdzi, czy te uwagi, te rekomendacje, które się pojawiły w opinii PAKI, zostały przez nas w tym okresie roku zrealizowane. W tym momencie, proszę Państwa, trwa procedura administracyjna, ponieważ po otrzymaniu decyzji o Polskiej Komisji Akredytacyjnej ta decyzja się musi uprawomocnić. Uprawomocni się szybko, ponieważ my nie wnosimy uwag, więc w dniu jutrzejszym wyślemy taką informację do Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Następnie Polska Komisja Akredytacyjna informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ono zwraca się do nas z informacją odnośnie limitu. My na kierunku lekarskim mamy wyznaczony limit 50 osób, który jak otworzyliśmy i wtedy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwraca się z tą informacją do Minister Zdrowia, która w rozporządzeniu publikuje, bo to jest jedyny kierunek, gdzie są publikowane limity przyjęć dla poszczególnych uczelni. Mamy nadzieję, że to rozporządzenie się pojawi i nasz limit, te 50 osób również w tym rozporządzeniu się pojawi. Czasu jest mało, te rozporządzenia, one się pojawiają w połowie czerwca, więc myślę tak, że no działamy szybko, piątek uchwała PAKI, dzisiaj poniedziałek zbieramy dokumenty, analizujemy, informacja pójdzie potwierdzająca we wtorek i tutaj już jest po stronie władz administracyjnych dalszy ciąg tych spraw.
5: A jeśli chodzi o możliwość powrotu studentów do naszej uczelni, to powiem tak, raczej to jest mało prawdopodobne. Dlaczego? Dlatego, że mimo tego, że kierunek jest objęty standardem kształcenia, to uczelnie mają troszkę inny harmonogram zajęć. I ci studenci, przenosząc się do innej uczelni, musieli wyrównywać tak zwane różnice programowe i myślę, że w miarę upływu lat te różnice pojawiają się. Aczkolwiek powiem, proszę Państwa, że no właśnie w sobotę wieczorem napłynęły do mnie SMS-y od studentów, którzy opuścili naszą uczelnię z gratulacjami, że nam się udało. Jeden ze studentów powiedział, że dla niego Nowy Sącz będzie tą taką macierzystą uczelnią. Także myślę, że powroty raczej są mało prawdopodobne ze względu na te różnice programowe, ale ciepłe słowa od studentów, którzy u nas studiowali, myślę, że są dla nas miłe. W momencie, kiedy ta niepewność była co do istnienia naszego kierunku w naszej uczelni, studenci mieli wiele dylematów i część z nich chciała u nas zostać, natomiast no, proszę Państwa, chociażby z tego względu, że te różnice programowe pojawiają się i z każdym rokiem tych różnic mogłoby być więcej, więc ci studenci od nas odchodzili, tak? No, my ich z żalem żegnaliśmy, oni też, nie ukrywam, że no, chcieli zostać u nas. Jesteśmy spokojni o to, dlaczego? Dlatego, że w momencie rekrutacji, tej pierwszej rekrutacji, na jedno miejsce przypadało osób rekrutujących się zainteresowanych studiowaniem około 10 osób, więc myślę, że tutaj to zainteresowanie będzie. I my o tym wiemy, ponieważ no, środowisko pyta nas, osoby mieszkające tu na terenie pytają nas, czy studia będą, bo chcieliby na przykład, żeby no, ktoś z ich bliskich tutaj studiował. Więc myślę, że o to nie mamy się co obawiać.
3: Mówił rektor ANS Józef Ciuła, jedna ze studentek na kierunku lekarskim oraz Urszula Cisoń-Apanasewicz z Akademii Nauk Stosowanych. Jadą po tytuł Mistrza Polski. Mowa o uczniach zespołu szkół nr 2 z Nowego Sącza, którzy pojawią się na ogólnopolskim przeglądzie musztry klas wojskowych.
8: Uważam, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Wygraliśmy małopolskie zawody, więc jesteśmy najlepsi w całej Małopolski. I myślę, że poziomem możemy dorównywać naprawdę czołówką. Jest nad czym pracować, jeszcze możemy trochę dopracować, doszlifować do 100% do maksymalnego poziomu, ale uważam, że w tym momencie już mamy szanse, duże szanse, wielkie szanse wygrać zawody.
3: A co trzeba jeszcze dopracować Twoim zdaniem?
8: Ja myślę, że trzeba dopracowywać takie szczegóły, takie typu równe odległości, równość wykonywania czynności.
9: Uważam, że nasze przygotowanie jest bardzo dobre, ponieważ wygraliśmy już zawody z dużą przewagą. Jedynie na czym możemy się skupić, to tak jak kolega powiedział, dopracowanie małych szczególików. Twierdzę, że tutaj nie mamy żadnych takich negatywów, bardziej musimy doszlifowywać poszczególne elementy.
3: A to dla Ciebie wyróżnienie, że jedziecie na ten przegląd ogólnopolski?
9: Jak dla mnie to jest na pewno wyróżnienie, ponieważ zostaliśmy wybrani najlepsi z całej Małopolski i jesteśmy bardzo dobrze przygotowani na ogólnopolskie. Jest to bardzo duże wyróżnienie.
10: Ja uważam, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Tak jak koledzy mówili, faktycznie jakieś szczegóły tak dopracować. To naprawdę już takie malutkie rzeczy, jakieś dostawienie nogi, jakieś spocznie, baczność, żeby było wszystko równiutko. Ale uważam, że jest już naprawdę bardzo dobrze.
3: Jest coś, czego się ty tak osobiście najbardziej boisz na tym przeglądzie?
11: Czy rzeczy, których nie ma takich, których się obawiam, ponieważ ćwiczymy już na tyle, że mamy to opanowane do perfekcji. Jedynie jakieś małe szczególiki mogłyby się zdarzyć, ale staramy się je eliminować jeszcze tutaj przed zawodami, żeby pojechać w 100% pewnym tego, co robimy, wiedząc po co tam jesteśmy, no i żeby zrobić wszystko na 110%.
3: A jak często ćwiczycie?
11: Staramy się ćwiczyć tak naprawdę jak najczęściej tylko możemy. Tak głównie to jest raz w tygodniu na pewno, czasami też dwa razy w tygodniu. Jeśli tam się uda zrobić, to już więcej razy staramy się, ile tak naprawdę możemy.
3: Panie dyrektorze, nasza szkoła jedzie na ogólnopolski konkurs musztry klas mundurowych. Po raz kolejny będziecie reprezentować Małopolskę.
12: No tak, po takiej rocznej przerwie, która myślę, że też trochę dobrze nam zrobiła, bo i Zakopane od nas odpoczęło i trochę inne szkoły chyba być może też, ze zdwojoną siłą wracamy do Mistrzostw Polski. No i co? No, tak jak zawsze mówię, będziemy robili wszystko, co w naszej mocy, żeby wyjść tam i zrobić swoje, pokazać się z jak najlepszej strony. Grupa jest przygotowana bardzo dobrze, w związku z tym nie przewiduję tutaj nawet za bardzo ewentualnych błędów, bo wyeliminowaliśmy wszystkie. Jak kwestia chodzi o kwestię stresu, to również szkoliliśmy z tego zakresu młodzież bardzo intensywnie, bo zrobili całą masę pokazów na ważnych imprezach, chociażby na targach służby i pracy. Przez dwa dni te pokazy były robione kilka razy, co dało im bardzo duże poczucie takiej pewności siebie jeszcze dodatkowej. Także tutaj czujemy się mocni, ale jak zwykle wszystko będzie w rękach jury. i tego, jak będą punktować na przede wszystkim tym programie obowiązkowym.
1: Liczycie na wygraną, rozumiem.
12: Liczymy na dobry występ, bezbłędne wykonanie tych elementów, które mamy wyćwiczone, bo zajmuję się tym od samego początku, od pierwszego przeglądu musztra, to już jest chyba 11. W związku z tym no, mam doświadczenie i wiem, jak to wygląda. Czasami drużyny, które robią rzeczy bezbłędne, lądują na 6. czy 7. miejscu z różnych powodów. Czasami jury punktuje w taki sposób, w jaki punktuje i na to wpływu nie mamy żadnego. Liczę na to, że jury będzie profesjonalne po prostu, że to będzie 100% profesjonalistów, którzy faktycznie znają się na musztrze i nie będzie tam przypadkowości. Ale niestety, no, bywały takie przeglądy, gdzie członek jury patrzył w telefon albo akurat wstał napić się wody i trwał pokaz, więc to były takie sytuacje, które myślę, że mają znaczenie bardzo duże, bo jednak trzeba się skupić, skoncentrować na tym, co ta drużyna robi i ewentualnie wyszukiwać te błędy, które są, a jeżeli się ich nie widzi, to trudno potem obiektywnie ocenić, więc ja o naszą reprezentację jestem spokojny, natomiast jeżeli chodzi o inne aspekty, to już jest nie w naszych rękach.
1: Konkurencję macie dużą?
12: No, Mistrzostwa Polski to już nie ma słabych, tak? To są najlepsze szkoły z każdego województwa po jednej szkole, więc tam każda szkoła musiała przebrnąć eliminacje wojewódzkie, więc tutaj zawsze naszym tłumaczę, że nie ma słabych. To już nie ma się co oglądać na pewne rzeczy, trzeba zrobić swoje. Zrobić to perfekcyjnie po prostu, już tak na bardzo wysokim poziomie. Także zawsze jest przynajmniej 6-7 takich szkół, które no, mogą myśleć o tym, żeby zajmować te czołowe lokaty.
3: Wielki finał w czwartek i w piątek w Zakopanem, a mówił dyrektor szkoły Sławomir Szczerkowski. Będą biegać i pomagać. Już w sobotę w Nowym Sączu po raz kolejny odbędzie się bieg po uśmiech. Pieniądze, które uda się zebrać, będą przeznaczone na leczenie chorych dzieci, dziewczynek, którymi opiekuje się Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza. Chętni do biegania i pomagania cały czas mogą się zgłaszać, mówi Justyna Sokołowska-Woźniak z Wyższej Szkoły Biznesu, która organizuje bieg.
13: W tym roku świętujemy 13. edycję naszego wydarzenia. Nie jesteśmy przesądni, wierzymy, że będzie równie szczęśliwa jak poprzednie edycje. A zaczęło się wszystko w 2014 roku od wspaniałego pomysłu grupy studentów zagranicznych, międzynarodowej grupy studentów, którzy zdecydowali, że właśnie taki bieg charytatywny chcieliby zorganizować w ramach kursu Zarządzanie Projektami. I od tej pory z sukcesem prowadzimy to wydarzenie. Główny bieg odbywa się co roku w miasteczku galicyjskim, natomiast pandemia też nas nie zatrzymała i druga forma uczestnictwa w tym wydarzeniu to jest właśnie bieg w formule rywalizacji w dowolnym miejscu na świecie.
14: Biegamy, ale przede wszystkim pomagamy.
13: Tak, całość wpłat od uczestników biegu, jak również od darczyńców jest przekazywana na wsparcie dzieci podopiecznych Stowarzyszenia Sursum Corda, które wymagają intensywnej rehabilitacji. W tym roku będziemy wspierać Milenę Zomber, 6-letnią mieszkankę Cieniawy, zmagającą się z rzadką chorobą neurodegeneracyjną, czyli dziecięcą demencją. Drugą osobą, którą chcemy wspierać, to Maciej Bogoń, 13-letni mieszkaniec Gorlic. Walczy z guzem mózgu, przeszedł już 2 operacje, a obecnie przechodzi leczenie onkologiczne dość intensywne i również zmaga się z powikłaniami choroby. Więc oczywiście dzięki wpłatom darczyńców dzieciaki będą mogły kontynuować swoje leczenie i będą mogły stawić czoła swojej chorobie.
14: Czy lista zawodników jest już zamknięta, czy jeszcze biegacze mogą się zgłaszać?
13: Absolutnie nie, do 25 maja są zapisy elektronicznie. Natomiast oczywiście jeśli ktoś nie zdąży się zapisać, też będzie możliwość zapisu na miejscu, natomiast wówczas nie gwarantujemy pakietu startowego. Czyli lepiej zrobić to z wyprzedzeniem i na spokojnie w dniu biegu pojawić się w miasteczku galicyjskim między godziną 9 a 10. Potwierdzić swoją rejestrację, odebrać pakiet i numer startowy i pobiec w szczytnym celu.
14: Mówimy, że bieg organizuje Wyższa Szkoła Biznesu z Nowego Sącza. Czy to jest bieg tylko dla sympatyków, studentów, przyjaciół uczelni, czy dla każdego?
13: Oczywiście nie. To jest bieg dla wszystkich, którzy chcą pomóc. Najwięcej jest oczywiście osób z Wyższej Szkoły Biznesu, nie tylko biegnących, ale pomagających, bo wolontariuszy rzeczywiście potrzebujemy bardzo wielu do pomocy, do obsługi tego wydarzenia. Natomiast zachęcamy wszystkich, którzy lubią biegać, którzy lubią aktywność sportową, aby zjawili się właśnie w tym dniu i pobiegli razem z nami. Mamy cztery kategorie biegowe, więc i dzieciaczki mogą pobiec, najmłodsze, a więc w zasadzie takie, które już mogą samodzielnie poruszać nogami. Dla nich jest przewidziany bieg o dystansie 150 metrów. Kolejny bieg to bieg dla uczniów klas 1-4, 300 metrów. Bieg dla uczniów klas 5-8, 900 metrów. A oczywiście bieg główny to już bieg dla dorosłych i licealistów po terenie stadionu Mosir i skansenu, oczywiście z metą w miasteczku galicyjskim.
14: Ja tak co roku obserwuję, prawie co roku obserwuję to bieganie, to chyba nie jest trudne zadanie, bo trasa chyba przyjemna, łatwa, piękne widoki, jak pogoda dopisze, to jest chyba fajnie.
13: Tak, trasa jest piękna, więc nie trzeba jej przebiec, można ją przejść równie dobrze. Liczy się tutaj nie czas oczywiście, ale przede wszystkim chęć pomocy.
14: No właśnie co roku przybywa tych pomagających i biegających, jak to wygląda z Państwa perspektywy?
13: Tak, co roku mamy więcej uczestników, troszkę nam zmniejszyła tą liczbę okres pandemii, ale w obecnym czasie wracamy już do tych rekordów sprzed pandemii, więc też oczywiście rośnie cały czas kwota, którą udaje nam się zbierać. W tym roku postawiliśmy sobie bardzo ambitny cel zebrania 110 tysięcy złotych. W zeszłym roku udało nam się zebrać 100 tysięcy złotych, więc teraz ten cel troszkę podnieśliśmy i mamy nadzieję, że uda się zebrać, że przybywa osób pomagających. Również mamy taki bardzo pozytywny oddźwięk ze strony firm w naszym regionie, które chcą wspierać nas tak jak każdego roku.
14: Wspomniała Pani na początku naszej rozmowy, że jest jeszcze bieg wirtualny, tak? Nazwijmy go. Na czym on polega?
13: Jeśli chodzi o bieg wirtualny, to należy się zarejestrować na naszej stronie internetowej, naszej uczelni i oczywiście wpłacić opłatę startową, która, tak jak mówię, to jest cegiełka, która w całości będzie przekazana na cel charytatywny. My przesyłamy numer startowy i uczestnicy biegu w dowolnym miejscu na świecie 30 bądź 31 maja przesyłają nam później wyniki albo tylko przesyłają pozdrowienia dla dzieciaków, bo jeszcze raz liczy się przede wszystkim cel.
14: I stąd te przebiegacze rzeczywiście macie taki kontakt z całym światem, że biegamy dla Nowego Sącza?
13: Tak, oczywiście. Mamy mapkę na naszej stronie, gdzie pokazujemy w jakich miejscach na świecie nasi uczestnicy biegli. Oczywiście jest to cała Polska, bo też mamy studentów w różnych miejscach w Polsce i oni tutaj również nas wspierają i angażują się w tę akcję.
14: Czyli co, na koniec zachęcamy do tego, żeby się rejestrować, zapisywać, zgłaszać, bo biegamy i pomagamy.
13: Tak, oczywiście. Zachęcamy. Pogodę tradycyjnie zamówiliśmy, więc liczymy, że 30 maja będzie piękna, słoneczna pogoda i rodzinnie będziecie Państwo mogli spędzić z nami ten czas, przy okazji robiąc dobre rzeczy.
14: A przy okazji będzie można też zwiedzić skansen i miasteczko galicyjskie.
13: Dokładnie tak. Jest to jedno z piękniejszych miejsc w Nowym Sączu. My bardzo go kochamy jako uczelnia, tak? Także co roku z wielką chęcią odwiedzamy to miejsce i też bardzo często pojawiają się osoby, które mówią, że pierwszy raz były i nie wiedziały, że to rzeczywiście jest tak wspaniała atrakcja i w jakimś, czy w tym samym dniu, czy w innym wracają i zwiedzają ten obiekt.
3: Bieg Run for a Smile już 30 maja. Trasa jak zwykle poprowadzi po terenie skansenu i miasteczka galicyjskiego w Nowym Sączu. To już koniec sezonu grzewczego w Nowym Sączu. Miejska kotłownia przestała dostarczać ciepło do swoich odbiorców, bo poprosili o to zarządcy i administratorzy bloków oraz budynków. Przez mroźną i śnieżną zimę ten sezon grzewczy był wyjątkowy, bo przyniósł rekordy produkcji i sprzedaży ciepła.
15: No jeśli chodzi o ilość ciepła, które wyprodukowaliśmy i sprzedaliśmy, to był historyczny rok. W styczniu osiągnęliśmy historyczną ilość sprzedanego i wyprodukowanego ciepła. Pierwszy raz w historii spółki przekroczyliśmy 100 tysięcy gigajuli w ramach jednego miesiąca. Jeszcze nigdy takiej wielkości nie mieliśmy. Było tam przed kilkoma laty, w jednym miesiącu wyszło 90, chyba 4 czy 5 tysięcy gigajuli, a teraz było to ponad 100 tysięcy. No, taki był właśnie styczeń i taka była ta zima. Natomiast no, dobiegła końca. Właśnie teraz, czyli początkiem maja, nastąpiły już liczne wyłączenia, jeśli chodzi o to, o naszych odbiorców. Dla przypomnienia, jeśli chodzi o samą kwestię czy to włączenia, czy wyłączenia ciepła, My oczywiście dostarczamy ciepło przez cały rok w każde miejsce Nowego Sącza i Starego Sącza, z racji tego, że w każdym miejscu jesteśmy dostępni z ciepłowodą użytkową. Natomiast jeśli chodzi o te wyłączenia centralnego ogrzewania, to zawsze czekamy na zgłoszenia administratora, i to administrator danego budynku, czyli najczęściej albo spółdzielnia mieszkaniowa, albo wspólnota zarządzają, kiedy chcą, żeby dany blok wyłączyć, jeśli chodzi o centralne ogrzewanie.
14: Czyli to nie jest tak, jak było kiedyś, że był sezon od do i tu się zaczynało, tu się kończyło, teraz jest jakby wolny rynek.
15: Dokładnie tak, każdy decyduje, w którym momencie chce, nie ma tego magicznego przycisku i że wyłączamy całe miasto, to jest decyzja każdego obiektu i jego zarządcy.
14: Czy już wpłynęły takie wnioski do Państwa?
15: Tak, właśnie teraz początek maja był takim istotnym momentem. Pierwsze zaczęły już się pojawiać pod koniec kwietnia, natomiast pierwszy tydzień maja to jest ten moment, kiedy było tego najwięcej i już zdecydowanie ponad połowa obiektów jest już włączona, jeśli chodzi o centralne ogrzewanie.
14: Czy jeżeli lato byłoby chłodne, jest szansa na ponowne włączenie? Jest to możliwe?
15: Jesteśmy cały czas przygotowani, nasze źródła są gotowe, w każdym miejscu jest centralne, jest możliwość korzystania z centralnej wody użytkowej, więc taka możliwość cały czas jest. No natomiast nie wiem, czy mieszkańcy by tego chcieli, żeby zima jeszcze wracała.
14: Co wobec tego robi w ciągu roku MPEC, skoro nie grzeje, mówiąc krótko? Czy macie plan inwestycyjny?
15: No właśnie, jeśli chodzi o lato, to dostarczamy ciepłą wodę użytkową. To jest na pewno istotny element, aczkolwiek dużo mniejszy niż to, co się dzieje w zimie. Ale jeśli chodzi o okres grzewczy, to okres pozagrzewczy, czyli taki moment, w którym właśnie się już zaczynamy znajdować, czyli od najczęściej od maja do września, to jest u nas czas intensywnych prac, zarówno tych konserwacyjnych, remontowych, jak i inwestycyjnych. No bo musimy przygotować nasze źródła, nasz każdy kocioł czy silnik gazowy musi przejść odpowiedni przegląd, ewentualne elementy do wymiany, do naprawy muszą być w tym okresie zrealizowane. To samo z naszymi węzłami, z naszymi sieciami. Natomiast równolegle do tego są realizowane prace inwestycyjne. No i te prace inwestycyjne dzielą się, można powiedzieć, na takie dwie kategorie prac. Prace sieciowe, czyli to, co jesteśmy widoczni na terenie miasta, i prace źródłowe, czyli tutaj już na naszych kotłowniach, na obiektach, gdzie to ciepło jest wytwarzane lub gdzie jest wytwarzana energia elektryczna.
14: Będą jakieś nowe sieci w tym sezonie, powiedzmy, na terenie miasta?
15: No, to już chyba przyzwyczailiśmy mieszkańców Nowego i Starego Sącza, bo tutaj ten Stary Sącz też zaczyna się coraz bardziej rozwijać, jeśli chodzi o sieć ciepłowniczą. Więc będziemy realizować szereg inwestycji. Już część tych inwestycji się zaczęła, bo już od kilku tygodni nasze prace są w okolicach ulicy Chopina. Tam idziemy od ulicy Nowy Świat, czyli z drugiej strony torów, przechodzimy pod torami, idziemy w kierunku obiektu ZUS-u i tamte miejsca zostaną podpięte pod sieć ciepłowniczą. Dosłownie wczoraj czy przedwczoraj zaczęły się prace przy ulicy Gucwy, to jest tutaj pierwszej brygady. Natomiast w planach na ten rok mamy szereg innych miejsc, też prace przy ulicy Poniatowskiego, Boja Żeleńskiego. Pewnym wyzwaniem dla nas na pewno będą prace związane z budową sieci na Starym Mieście, czyli okolice ulicy Matejki i Długosza, bowiem tam jesteśmy już na ulicy Matejki od dwóch lat, a teraz te prace będziemy kontynuować. W tym roku będziemy podpinać pierwsze liceum i zespół szkół numer 4 i to są prace, które są przewidziane na ten rok. Natomiast tam też chcemy być przygotowani i jesteśmy w gotowości i to będzie jeden z istotnych elementów, żeby iść właśnie w kierunku Starego Miasta, czyli ulica Kościuszki, przyszły wybudowane obiekty na Rynku Maślanym, to będą te miejsca, gdzie MPEC na pewno się pojawi. No i Stary Sącz, tam też sieć będziemy rozwijać, te nowe obiekty, które się pojawiły na osiedlu Słonecznym, czyli obiekty prywatnego dewelopera oraz SIM-u, one są już podpięte do MPEC-u, natomiast są kolejne zgłoszenia, żeby obiekty w Starym Sączu podpinać, więc tam też będą prace w tym roku realizowane.
14: I jeszcze pytanie na koniec o te nowinki technologiczne w MPEC-u. Ta zima była wyjątkowo mroźna, no i chyba trochę długa. Czy to, czym ogrzewamy ogrzewamy nasze mieszkania. Sprawdziło się. Mówię tu o kogeneracji i o zrębce.
15: Tak, i to też pozwala nam, jeśli chodzi o to, jak wygląda rynek, być odpornymi na różnego rodzaju wahania, no bo jeśli mamy dostęp do trzech surowców, no to zawsze dla nas priorytetem jest wybór tego, który jest dla nas najtańszy, ale to też pozwala to na to, żeby utrzymywać cały czas wymóg, który wynika z dyrektyw unijnych, efektywnego systemu ciepłowniczego. To jest taki system, w którym w takim daleko idącym uproszczeniu ilość spalanego węgla jest poniżej 50%. I tak też ten rok, który był 2025, został zakończony, bo ilość ciepła, która została wyprodukowana ze zrębki, to było 30%, 26% z kogeneracji. Zresztą kogeneracja jest dla nas najbardziej atrakcyjnym i cenowo źródłem i tam, jeśli przychodzi lato, to właśnie ta kogeneracja przy Lwowskiej pracuje jako to źródło podstawowe, czyli równoległa produkcja energii cieplnej i energii elektrycznej. My tu później energię elektryczną wpuszczamy i rocznie produkujemy taką ilość energii elektrycznej, która odpowiada zapotrzebowaniu 2/3 gospodarstw miasta Nowego Sącza. Natomiast no, to nie jest koniec inwestycji w obszarze właśnie tym wytwórczym, bo tak jak w zeszłym roku podpisaliśmy umowę na digitalizację, to jest taki projekt 3-letni. Tam już część prac zrealizowaliśmy w zeszłym roku. Wymieniliśmy prawie 50-letnie rozdzielnie niskiego napięcia, stację trafo. W tym roku planujemy kolejne prace związane właśnie z możliwością już pełnego monitoringu węzłów cieplnych, czyli dyspozytor będący na terenie MPC-u będzie miał podgląd do wszystkich parametrów węzłów cieplnych należących do MPC-u na terenie miasta. Będzie mógł odpowiednio wcześniej na ewentualne awarie reagować i dzięki temu pogotowie ciepłownicze jadąc będzie już miało zdiagnozowaną przyczynę danej awarii, ale to będzie też szereg innych prac związanych chociażby z wzmocnieniem naszego układu pompowego. Dojdą nowe pompy, które zwiększą bezpieczeństwo. Zostaną sprowadzone już cyfrowe rozwiązania, które są niezbędne i będziemy też rozwijać ten obszar cyberbezpieczeństwa, bo na niego jest coraz większy nacisk kładziony, więc tutaj też będziemy w tej materii szereg inwestycji czynić. No i poza tym jeszcze w zakresie źródeł w tym roku czekają nas kolejne wyzwania, bowiem rozwijamy nasze ciepłownie w Starym Sączu i zupełnie nową ciepłownię przy ulicy Dobrzańskiego, elektrociepłownię Węgierska. Tamta ciepłownia pracuje już od grudnia zeszłego roku, zasilając i dostarczając ciepło do tych nowych obiektów na osiedlu Verde. Natomiast w tym roku chcemy te dwie ciepłownie wzbogacić o systemy pomp ciepła. W Starym Sączu dodatkowo jeszcze magazyn energii cieplnej, więc będzie się działo i tych inwestycji, które przyczyniają się do stabilizacji, będzie jeszcze coraz więcej w układach ciepłowniczych i generalnie w układach energetycznych MPC-u.
14: I tak na koniec pytanie, czy widzi Pan taką możliwość całkowitego odejścia od węgla?
15: No właśnie historia nas uczy jednej rzeczy, że ci, którzy mają dywersyfikację, nie są uzależnieni od jednego źródła, mają zawsze najlepiej, bo najgorzej w ostatnich latach było w tych miejscach, które było, nie wiem, 100% węgla albo 100% gazu. Tam były największe trudności, największe perturbacje. A to rozwiązanie, które tu mamy, czyli te trzy różne całkowicie niezależne od siebie surowce, powodują, że właśnie mamy większą możliwość takiego, nazwijmy, stabilnego działania. Więc czy od węgla kiedyś odejdziemy? No pewnie, jak już nie będzie żadnej kopalni i tam ta perspektywa 2049 roku, no to będziemy poniekąd zmuszeni. Natomiast póki co pamiętajmy, że węgiel, zrębka, gaz to są te źródła, które nie są pogodozależne. Czyli my możemy w sposób stabilny dostarczać ciepło, a to jest dla naszych odbiorców najważniejsze. A w tej sytuacji, która jest obecnie, te źródła węglowe będące naszym takim 40-procentowym wsparciem, no, są stabilne i w miarę pewne.
3: Mówił Paweł Kupczak, prezes MPEC Nowy Sącz, a rozmawiał z nim Darek Ryś. Od kilkunastu lat odkrywam z turystami Beskid Wyspowy. Mowa o Czesławie Szynaliku, który 17 lat temu wymyślił akcję Odkryj Beskid Wyspowy, która ma przybliżać najpopularniejsze szczyty tej części Małopolski, ale też tradycje i kulturę. Posłuchajmy teraz o idei tej akcji.
16: Zaprosiłem 8 gospodarzy gmin Beskidu Wyspowego na Śnieżnicę. Przedstawiłem im propozycję akcji, która by promowała ten piękny zakątek, który stosunkowo jest mało znany w regionie, jak i w Polsce. Troszkę wzorowałem się na Dolomitach, bo tam we Włoszech gminy współpracują między sobą i tworzą produkt turystyczny. Ich wzorem taką propozycję złożyłem wójtom i burmistrzom 8 gmin. Oni podjęli wyzwanie i co roku przystępują kolejne gminy.
3: Na czym cała akcja polega?
16: Akcja polega na tym, że na popularyzacji aktywnego spędzania czasu, a więc pokazanie tego regionu, jakim jest Beskid Wyspowy. To są jakby trzy elementy. Pierwsza to jest ta przyroda, czyli propozycja wędrówek rodzinnych. W związku z tym, że na przykład w ubiegłym roku najmłodszym uczestnikiem była dwumiesięczna Karolina, a najstarszym uczestnik miał 91 lat, jest to propozycja dla każdego. Zawsze jest przewodnik, na szczycie zawsze jest msza polowa, występy, konkursy, pamiątkowe odznaki. Jest to propozycja dla ludzi, żeby nie siedzieli przed telewizorem, ale ruszyli w trasę. Drugim elementem to jest pokazywanie bogatej kultury, jakim jest region Beskidu Wyspowego. Ten region zamieszkuje 5 grup etnicznych. To są Zagórzanie, to są Biali Górale, Podhalanie, Kliszczacy i Lachy. Również w ramach akcji Odkryj Beskid Wyspowy organizujemy Festiwal Kultury Beskidu Wyspowego, Beskidzkie Rytmy i Smaki. No i przeważnie wędrujemy koło 2-2,5 godzin. O 11 jest tam msza polowa, konkursy, można pamiątkowe odznaki, jest dobra zabawa. No i przede wszystkim trzeba podkreślić, że widzimy uśmiechniętych ludzi. Podkreślają to uczestnicy, że tyle uśmiechniętych ludzi nie widzą, bo nie wiem, co się dzieje z Polakami. Standard życia się poprawia, my coraz bardziej jesteśmy smutni. W związku z tym myślę, że to jest też wielka wartość dodana, że ludzie potrafią między sobą rozmawiać, pomagać, jak to w górach.
3: Takie wyjście, taka wycieczka z przewodnikiem i z wami jako organizatorami, to też jest chyba dobra okazja do tego, żeby poznać nowych ludzi.
16: No muszę powiedzieć, że już kilka małżeństw zostało zawartych dzięki znajomości na szlaku Beskidu Wyspowego. Mamy część stałych bywalców. Jeżeli tak podzielimy turystów, którzy uczestniczą w akcji Odkryj Beskid Wyspowy, to 50% to są miejscowi mieszkańcy i trzeba podkreślić, że oni również są zaskoczeni, że często mieszkali u podnóża danej góry, a nigdy na tej górze nie byli. Zdziwieni są, że można w ten sposób w znakomitej atmosferze spędzać wolny czas, a 50% to są mieszkańcy z Polski i zagranicy. Zależy nam, żeby jak najwięcej turystów przyjeżdżało, żeby poznawało, bo to ma zachęcić turystów do odwiedzenia przez cały rok beskidzkich szlaków, bo wszystkie szlaki w Beskidzie Wyspowym liczą 1200 km, także każdy może sobie wybrać, na co ma ochotę. Chciałem również podkreślić, że te wędrówki są bezpieczne. Oczywiście trzeba się przygotować, zawsze dobre buty, coś, ewentualny deszcz, wodę mineralną, no a przede wszystkim dobry humor.
17: Czy te trasy są trudne czy łatwe dla takich, którzy zaczynają dopiero albo no, na swoim koncie mają niewiele przebytych kilometrów?
16: No nie można powiedzieć, że one są w jakiś sposób trudne, ale oczywiście troszkę kondycji i trochę siły potrzeba, dlatego że jak nazwa wskazuje, każdy szczyt jest innym szczytem, czyli trzeba wyjść i zejść. No przeciętnie można powiedzieć, że w takiej wędrówce pokonujemy około 10-15 kilometrów. Także ja myślę, że to jest do przejścia i dla małego, i dla dużego. Oczywiście zauważyliśmy, że te osoby, które się już włączyły, to już za drugą, trzecią wędrówką dużo im to łatwiej przychodzi, ale również zauważyliśmy, że można ich spotkać również poza wakacjami, że wędrują po Beskidzie Wyspowym, ale to też ma zachęcić nie tylko do wędrówek po Beskidzie Wyspowym, ale również po Beskidzie Sądeckim, Gorcach, Tatrach i innych zakątkach. Musimy się ruszać, bo jeżeli będziemy się ruszać, no to będziemy się lepiej czuć i będziemy zdrowsi.
3: W tym roku akcja Odkryj Beskid Wyspowy ruszy w najbliższy weekend. Informacje można znaleźć na odkryjbeskidwyspowy.pl. Można zgłaszać

0: No jak można się zgłosić?
1: Zgłosić można się przez formularz internetowy, który jest na naszej stronie. Jest on też udostępniony na naszych social mediach, także znajdziecie go Państwo na stronie www.sc.org.pl. W zakładce Pomoc Seniorom jest przygotowana do tego dedykowana strona, poczta obiadowa, więc wchodząc na stronę trzeba uzupełnić króciutki formularz, on zajmuje około 5 minut. Żeby się zgłosić, trzeba, że tak powiem, spełniać główne kryteria, czyli wiek ukończenia 70 lat. Trzeba być oczywiście seniorem, żeby w ogóle tutaj próbować się zgłosić. Program jest co do zasady dedykowany seniorom, którzy są samotni, którzy nie mają wsparcia rodziny, którzy są niesamodzielni, którzy mieszkają tutaj w terenie powiatu nowosądeckiego, jednak głównie skupiamy się na miejscowości Nowy Sącz, Stary Sącz, Chełmiec i Grybów. Natomiast bierzemy pod uwagę też miejscowości w okolicach tych głównie miast. Wchodzi tutaj też gminę Rytro, gminę Podegrodzie, więc śmiało można się zgłaszać. Jeżeli chodzi o nasze kryteria, mamy możliwość zakwalifikowania też seniorów, którzy nie do końca spełniają wszystkie te warunki, natomiast nie jest ich dużo, więc jeżeli znacie Państwo lub jesteście Państwo seniorem, który takiego wsparcia potrzebuje, to jak najbardziej zachęcamy, żeby się zgłosić. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy potrwa rekrutacja, ponieważ w tym roku możemy zakwalifikować do tego programu 200 seniorów. Jeżeli do końca tygodnia zgłosi nam się po prostu dwukrotna ilość po prostu osób, które możemy zakwalifikować, no to rekrutacja wtedy się zakończy. Natomiast jeżeli te zgłoszenia nie będą spływać tak szybko, no to prawdopodobnie potrwa to trochę dłużej.
0: Mamy kryterium dochodowe?
1: Mamy kryterium dochodowe. W tym roku jest to 2670 netto miesięcznie. Natomiast tak jak wspomniałam, w wyjątkowych sytuacjach możemy zakwalifikować seniorów, którzy ten próg przekraczają.
0: Kiedy ruszy poczta obiadowa?
1: Poczta obiadowa rusza od 1 czerwca, dokładnie pierwszy wtorek, bo będziemy obiad dowozić we wtorki, środy i piątki. Wypada, jeżeli się nie mylę, 2 czerwca, więc już niedługo, więc ten czas na zgłoszenia i na przeprowadzenie całej rekrutacji już też został nam niewielki, więc zachęcamy do zgłoszeń.
2: Mówiła Julia Sadoń ze Stowarzyszenia Sursum Corda z Nowego Sącza. Szczegóły są na sc.org.pl. I to wszystko w tym magazynie. Michał Rejduch, dzięki, że byliście z nami i do usłyszenia.
3: SK Małopolska News.
2: Michał Rejduch, zapraszam. Przedstawiciele uczelni wojskowych, a także specjaliści do spraw obronności z Polski i Europy przyjechali do Nowego Sącza. W Akademii Nauk Stosowanych odbyła się konferencja, która dotyczyła bezpieczeństwa, mówi rektor Akademii Nauk Stosowanych Józef Ciuła.
4: Szanowni Państwo, serdecznie witam na konferencji prasowej zorganizowanej z okazji trzeciej międzynarodowej konferencji dotyczącej szeroko pojętego zagadnienia bezpieczeństwa. Organizatorem jest Wydział Nauk o kulturze fizycznej i bezpieczeństwie Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu z partnerami, z Wojskową Akademią Techniczną, Akademią Wozlądowych oraz Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. Konferencja jest finansowana ze środków publicznych z programu Wektory Nauki. Te środki finansowe pozwoliły na szerszy zakres merytoryczny i personalny tej konferencji. W związku z tym udało się zaprosić do Nowego Sącza specjalistów wojskowych z całego świata. W tym momencie oddam głos pani dziekan, która przybliży to dzisiejsze wydarzenie.
5: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, niezmiernie jest mi miło gościć u nas naszych partnerów, mogę tak powiedzieć, ponieważ ze wszystkimi tymi uczelniami, które wcześniej wymienił pan rektor, podpisaliśmy porozumienia, na bazie których między innymi zobowiązaliśmy się do współpracy naukowo-badawczej. Mam nadzieję, że ta wspólna konferencja jest takim początkiem dobrym za rozpoczęciem tego punktu porozumienia. Przed Państwem, gośćmi, którzy do nas przyjeżdżali, jest 3-dniowa konferencja, na której będą goście rozmawiać o bezpieczeństwie, o zagrożeniach. No, temat bardzo na czasie, więc myślę, że te dyskusje przyniosą tutaj jakieś owocne rezultaty. Dziękuję bardzo i życzę wszystkim owocnych obrad, a teraz poproszę pana profesora Mariana Żubera, kierownika Katedry Bezpieczeństwa, o zabranie głosu.
6: Szanowni Państwo, zebraliśmy się tutaj właśnie w naszej uczelni, w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, na trzeciej międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu Współczesne Bezpieczeństwo, Wyzwania, Szanse.

0: zagrożenia. Ma ona charakter po raz pierwszy, ten charakter międzynarodowy. Było to możliwe dzięki temu, o czym powiedział pan rektor, dzięki otrzymaniu dofinansowania i realizacji projektu finansowego z budżetu państwa przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu Wektory Nauki. Dzięki temu mogliśmy zaprosić wielu uczestników z różnych zakątków Europy, a także ze Stanów Zjednoczonych, gdzie jeden uczestnik przyjechał właśnie z Nowego Jorku. Jeśli chodzi o Europę, mamy tutaj uczestników z Norwegii, z Estonii, z Litwy, z Ukrainy, Chorwacji, Rumunii oraz Słowacji. Sprzyja to wymianie doświadczeń. Szczególnie uczestnicy z Ukrainy mogą nam opowiedzieć o tym, co się dzieje za naszą granicą z własnego doświadczenia, o tych przyczynach, o tych skutkach tego konfliktu. Jest to bardzo istotne dla nas, jako kraju sąsiadującego z Ukrainą, który, jak to mówi się dzisiaj, jest także, może być następnym celem tego imperializmu rosyjskiego. Tak więc myślę, że będzie to duża wartość dla naszej współpracy międzynarodowej, a przede wszystkim dla wizerunku naszego regionu, naszej uczelni.
1: Proszę o zabranie głosu naszego partnera, pana rektora Akademii Wojsk Lądowych Wrocławia.
2: Szanowni Państwo, magnificentio. Niedawno podpisaliśmy porozumienie pomiędzy dwoma uczelniami i jest to pierwsza nasza wspólna tak naprawdę konferencja, ale nasza współpraca jest dużo wcześniejsza, bo właśnie pan profesor Żuber, który przed chwilą komentował i parę słów powiedział na ten temat, jest byłym pracownikiem i cały czas utrzymuje łączność z Akademią Wojsk Lądową i myślę, że to jest najlepsza więź, jaką do tej pory mieliśmy, a teraz kolejny etap to jest uczestnictwo w tej konferencji. A żeby za dużo nie mówić, zarówno ci, którzy zostali zaproszeni na konferencję jako prelegenci, jak i układ konferencji jest naprawdę świadczy o wysokim poziomie i o tym, że ta konferencja zakończy się sukcesem, bo wnioski, które z niej wyjdą, na pewno przydadzą się zarówno w procesie edukacji, jak i, co głęboko wierzę, w budowaniu świadomości społeczeństwa na co tak naprawdę w zakresie bezpieczeństwa narodowego powinniśmy robić, żeby zarówno odstraszyć, jak i ewentualnie, jeżeli nie zdążymy odstraszyć, to skutecznie odeprzeć jakiekolwiek wrogie działania. Obojętne, czy będą one w zakresie wojny hybrydowej, czy będą ewentualnie w ramach konwencjonalnych działań. Także serdecznie gratuluję tej konferencji już dzisiaj po pierwszym panelu i cieszę się, że możemy być razem i życzę wszystkim, zarówno słuchającym, jak i będącym obecnie tutaj na konferencji, jak i tym czytającym sprawozdania później pokonferencyjne, aby mieli takie same wrażenia i uczucia jak ja teraz. To nie jest tak, że Wojskowa Akademia Techniczna sama w sobie robi rzeczy potrzebne dla wojska. Wręcz odwrotnie. Wojskowa Akademia Techniczna robi te rzeczy, które każe im żołnierz z pola walki. A my jesteśmy tą uczelnią, która kształci dowódców i to my do Wojskowej Akademii Technicznej w ramach również współpracy, nie tylko resortowej, ale współpracy pomiędzy uczelniami mówimy, potrzebne nam jest to, to, to i to. I również na takich konferencjach jak dzisiejsza spotykamy się i mówimy, co by należało zmienić, żeby polepszyć skuteczność żołnierza na polu walki, jak i również oddziałów, pododdziałów, związków taktycznych i całych sił zbrojnych. To na tym polega. Żadna uczelnia typu politechnicznego, czyli taka politechnika, jak jest Wojskowa Akademia Techniczna, sama z siebie nie wymyśli, co jest potrzebne. Także na tym to polega i myślę, że ta współpraca jest super, ale chciałem również powiedzieć, że my mamy również bardzo prężny ośrodek, jeżeli chodzi o informatykę i w tym zakresie konkurujemy mocno z Wojskową Akademią Techniczną, więc wszystkich chętnych na informatykę zapraszamy, zarówno na cywilne, jak i na wojskowe.
3: Mówił generał Marek Tomaszycki, rektor Akademii Wojsk Lądowych i jeden z prelegentów. Nowa klasa sportowa od września ruszy w 4 Elo w Nowym Sączu. Będzie ona miała profil piłki nożnej kobiet, mówi Jerzy Galara, dyrektor szkoły.
4: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na konferencji prasowej poświęconej utworzeniu, kontynuacji klasy kobiecej piłki nożnej. No i mamy taką naprawdę prawdziwą sportową bombę, jeśli chodzi o kobiecą piłkę nożną, bo koło mnie, po mojej lewej stronie, siedzi już, można powiedzieć, gwiazda Ekstraligi kobiecej piłki nożnej. No i wschodząca gwiazda reprezentacji Polski. Myślę, że, że taka największa gwiazda, która gdzieś tam za chwilę nam w tej kobiecej reprezentacji zabłyśnie, bo już zaczyna nam błyszczeć. Jak to jest ważne dla naszej szkoły? Bardzo ważne, ponieważ trafiają do nas naprawdę zdolne dziewczyny, które mogą się realizować i które chcą się realizować, jeśli chodzi o piłkę nożną kobiecą, która rozwija się naprawdę w bardzo szybkim tempie i może jeszcze jest daleko do męskiej piłki, jeśli chodzi o zarobki, jeśli chodzi o popularność. Natomiast myślę, że ten czas nadejdzie i on się zbliża naprawdę wielkimi krokami, ponieważ kobiety z racji swojego charakteru, z racji agresywności, z racji takiej wytrwałości do pracy będą za chwilę prezentować równie wysoki poziom jak mężczyźni, ale nie będę przedłużał. Tu mamy prawdziwą gwiazdę, więc chciałbym, żeby ona przede wszystkim nam tutaj parę słów powiedziała, jak widzi tą naszą współpracę, jak widzi szkołę, do której przecież chodziła i jak jej się podoba w Ekstralidze, no i ewentualnie jakie plany na przyszłość i reprezentacyjne i klubowe.
5: To jeśli chodzi o szkołę, wspominam ją bardzo dobrze. Lubiłam tutaj spędzać czas z rówieśnikami, jak i z nauczycielami. Bardzo dobrze mi się tutaj współpracowało. Na pewno byłam zadowolona z tego, że po prostu mogłam się rozwijać piłkarsko, na czym tak naprawdę mi zależało. W reprezentacji i w klubie czuję się naprawdę bardzo dobrze i jestem zadowolona, że tam trafiłam. Również jestem zadowolona z tego, że tyle lat spędziłam w Jelnej razem z trenerem Wojtkiem. I do dzisiaj, jeżeli wspominam te czasy i te momenty, to uważam, że trener Wojtek to jest taki mój drugi tata. I tak naprawdę do dzisiaj, jeżeli mam jakikolwiek problem, dzwonię do niego i pytam się, czy jest w stanie mi pomóc. Więc tak w sumie zapraszam wszystkie piłkarki tutaj do szkoły 4 Liceum Ogólnokształcącego. No jeżeli chodzi o plany reprezentacyjne, to na pewno chciałbyśmy wygrać 2 najbliższe mecze. A jeżeli chodzi o plany karierowe, zostawię to na ten moment dla siebie.
6: Ja może zacznę od tego, że jesteśmy bardzo dumni, że taka piłkarka jak Paulina Tomasiak chodziła do naszej szkoły, tutaj podnosiła swoje umiejętności piłkarskie i grała w naszym klubie UKS Trójka Fakrojelna, który współpracuje ze szkołą i z panem dyrektorem Galarą i ta współpraca układa się bardzo dobrze. Mogę powiedzieć tylko tyle, że Paulina Tomasiak jest taką samą dziewczyną jak wszystkie inne dziewczyny, które chodzą do tej szkoły. Niczym się nie wyróżniała, poza tym, że była bardzo pracowita, bardzo zdeterminowana i chciała zawsze dążyć do celu, jaki sobie wyznaczyła, dlatego osiągnęła sukces. Natomiast jej kariera, jej historia powinna być inspiracją dla innych młodych zawodniczek, ponieważ każda, która tylko ma determinację, zaangażowanie, chęć odniesienia sukcesu, może to zrobić i wszystko zależy tak naprawdę od osoby, a nie od tego, co się dzieje dookoła. Cieszymy się, że Paulina przyjęła nasze zaproszenie. Wiemy, jak ma napięty grafik, jak trudno było tu przyjechać. Cieszymy się, że poukładała swoje sprawy tak, żeby być z nami, że będzie takim patronem tej szkoły i patronem klasy sportowej. Mam nadzieję, że jak najwięcej piłkarek w tej klasie kolejnej utworzonej będzie od przyszłego roku i będziemy podnosić umiejętności tych zawodniczek i niedługo kolejna Ewa Pajor oraz Paulina Tomasiak wyjdą z murów tej szkoły.
7: Przede wszystkim na początek chciałem podziękować serdecznie panu dyrektorowi Jerzemu Galarze za zaproszenie na dzisiejszą konferencję. Bardzo się cieszę, że mam przyjemność wziąć udział w takim wydarzeniu i bardzo mi miło i tutaj jeszcze osobiście chciałbym pogratulować Paulinie wybitnego osiągnięcia, jakim jest dostanie się do reprezentacji Polski. Serdeczne gratulacje też składam trenerowi Wojtkowi Mrozowi, który w dużej mierze tutaj przyczynił się do tego, żeby tak było. Ja chociaż wywodzę się z męskiej piłki i funkcjonuję na co dzień w akademii, która w większości skupia chłopców, to mimo wszystko te dziewczynki pojawiały się i mam nadzieję pojawiać się też będą w piłce coraz częściej. Liczymy na to tutaj wspólnie z obecnym panem radnym Dawidem Dumaną, że frekwencja w klasie sportowej kobiecej, jeśli chodzi o piłkę nożną, będzie jak największa. Nam na tym bardzo zależy. Zależy nam na tym, aby ten poziom zarówno sportowy, jak i edukacyjny był jak najwyższy. Sami też współpracujemy ze szkołą jako klub sportowy Dunajec, mając tutaj klasę sportową i liczymy, że w przyszłości będziemy jeszcze bardziej rozbudowywać tą naszą współpracę. Także serdecznie zachęcam wszystkie dziewczyny trenujące piłkę nożną do uczęszczania do szkoły sportowej liceum numer 4.
8: Szanowni Państwo, ja również następnie bym chciał podziękować tutaj Jurkowi Galarze za to, że właśnie taka klasa o profilu piłki nożnej dziewcząt jest w tej szkole cały czas tworzona, kolejne roczniki. Podziękowania dla trenerów, którzy prowadzą, bo po prostu robią fantastyczną pracę, fantastyczną robotę wykonują. Dla Pauliny, bo Paulina pokazuje, że tutaj właśnie w naszym regionie jest pełno wartościowych zawodniczek, zawodników i można zdobyć ten sukces, można osiągnąć sukces, trzeba mieć marzenia i dążyć do tych marzeń, a my tak naprawdę w tej szkole jesteśmy po to, aby pomagać zdobywać te cele, realizować swoje marzenia. No i co? No i jestem pewien, że Nowy Sącz również będzie bardzo mocno kładł nacisk, aby to szkolenie piłki nożnej dziewcząt, kobiecej szedł jeszcze na wyższy poziom, żebyśmy go rozwijali i również z mojej strony będzie pełne wsparcie o to, aby realizacja tych naszych planów była jak największym tego znaczeniu, jak największym szerszym polu. Dziękuję bardzo.
4: Rekrutacja do klasy piłki nożnej kobiet i mężczyzn, bo to jest łączona klasa, ruszyła nam już w zeszłym tygodniu od poniedziałku, od 18 maja i będzie trwać do 1 czerwca, więc trzeba się sprężyć i nie zapomnieć sobie o tym terminie, bo ten termin jest bardzo ważny i on obliguje nas do przyjęcia do szkoły i do tak naprawdę takiego drugiego etapu rekrutacji, jakim są testy sprawnościowe. 24 osoby przewidujemy do tej klasy, już jest zapisanych spora grupa. Tak jak powiedziałem, no trzeba wykorzystać moment i jak najszybciej się po prostu do tej klasy zapisać. We wrześniu ruszamy treningami, treningi będą się odbywać w różnych miejscach, jeśli chodzi o boisko naturalne, to na Kielińskiego, jeśli chodzi o boisko ze sztuczną nawierzchnią, to na Zawadzie, także te warunki mamy bardzo dobre. O kadrze trenerskiej pan Dawid Dumana wspomniał, no filarem kadry trenerskiej jest przede wszystkim pan Wojciech Mróz, który jest łowcą i tych talentów, no i szlifuje te diamenty do takiego poziomu, jakim jest właśnie między innymi pani Paulina, czyli do topowych zawodników i zawodniczki na skalę Polski, a nawet i za chwilę świata. To będzie łączona klasa, czyli męsko-żeńska, natomiast zajęcia się odbywają się w podgrupach i tam jest tak, że dziewczyny mają osobno treningi, chłopcy mają osobno, inna kadra trenerska do dziewczyn, a inna kadra trenerska do chłopców. My, tak jak we wcześniejszych konferencjach, nasza szkoła jest szkołą publiczną, jest szkołą otwartą dla wszystkich klubów w Nowym Sączu i spoza Nowego Sącza. My przede wszystkim przyjmujemy każdą młodzież, nie koncentrujemy się na ścisłej współpracy z danym klubem, tylko każda osoba, która chce pograć w piłkę, chce się rozwinąć, to może przyjść do naszej szkoły i wydaje mi się, że z jednej strony to jest dla nas handicap, bo my jakby nie promujemy tylko zawodników z danego klubu i nie robimy tego, natomiast no pewnie trudność jest organizacyjna, ale łapiemy to i myślę, że przynosi to efekty w postaci choćby właśnie osoby, która dzisiaj jest tu bohaterką.
3: Rekrutacja do klasy potrwa do 1 czerwca. Tak powinien zachować się każdy z nas, mówi kierowca miejskiego autobusu z Nowego Sącza, który podczas jednego ze swoich kursów pomógł pasażerce. Kobieta nie mogła oddychać i traciła przytomność, opowiada pan Przemysław.
9: Ja się nie czuję bohaterem, bo mi się wydaje, że to, co ja zrobiłem, powinien każdy tak zareagować, więc dla mnie to było coś normalnego. Tak, to była niedziela, około godziny 11, wykonywałem kurs linii 7, i w autobusie zaczęło się poruszenie, zasłabła dziewczyna, no i wtedy ja zareagowałem, zatrzymałem autobus dziewczynie została udzielona pomoc, przyjechała karetka, zabrała dziewczynę i ja wykonywałem dalej swoją pracę.
10: Czy w codziennym życiu, w codziennej pracy w MPK jesteście specjalnie szkoleni jakoś? Macie taką wiedzę, jak udzielać, jak pomagać w kryzysowych sytuacjach?
9: Jesteśmy przeszkoleni. Na szkoleniach BHP mamy pierwszą pomoc i ogólnie wiemy, jak się zachować wtedy.
10: Jak reagowali pasażerowie? Oni starali się panu pomóc?
9: Większość tak. Większość się starała pomóc i zareagowała. Byli też tacy, co obojętnie reagowali, o tak to mówimy.
10: To tak trochę wyróżnienie, trochę zachęta, docenienie, jak pan to odbiera?
9: Myślę, że tak. Jest to dla mnie jakieś tam wyróżnienie małe.
10: Ale bohaterem pan się nie czuje?
9: Nie, nie czuję się bohaterem.
10: Zrobiłby pan to jeszcze raz, gdyby była taka sytuacja?
9: Tak, gdyby była taka sytuacja, to bym to powtórzył.
11: Pan Przemysław Biedrawa, jako kierowca naszego autobusu, zachował się fantastycznie, udzielił pierwszej pomocy, ściągnął wsparcie. Stąd moja decyzja bardzo szybka o nagrodzeniu właśnie pana Przemysława, bo myślę, że trzeba promować tego typu postawy. Tym bardziej, że były osoby, które wtedy się odsuwały, uciekały, bały się. No, też to może ludzka reakcja, ale musimy wszyscy reagować. Każdemu z nas, z naszych najbliższych może się to zdarzyć. I myślę, że tutaj ta postawa zasługuje na właśnie nagrodę. Pracownicy są przeszkoleni, jak udzielać pierwszej pomocy, są w stanie udzielić takiego wsparcia i jak widać, to działa.
3: Mówił prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel, który przyznał panu Przemysławowi wyróżnienie. Kobieta, która zasłabła, wróciła do zdrowia. Do czasów średniowiecza będzie można przenieść się w Nowym Sączu. Na wycieczkę wybiorą się ci, którzy już w sobotę odwiedzą okolice ruin Sądeckiego Zamku. Będą tu czekać różne pokazy, warsztaty czy walki rycerskie. Będzie też można zwiedzić Basztę Kowalską.
12: 30 maja otwieramy Basztę Kowalską dla mieszkańców, ale też oczywiście dla turystów. Jest będzie to taka podróż w czasie do średniowiecza. Przygotowujemy plenerowe przedstawienie historyczne, które będzie trwało od godziny 11 do godziny 16. Pojawią się na przykład jako ciekawostka pojedynki rycerskie i o pełnych godzinach te pojedynki będą się odbywały i oczywiście pojawią się takie elementy, z którymi się często też spotykamy w różnego rodzaju takich historycznych miejscach, jak warsztaty rzemiosł historycznych, tkactwo, gancarstwo, wikliniarstwo, wypiek podpłomyków. Pojawi się oczywiście możliwość wielu atrakcji dla dzieci, jak strzelanie z łuku, walka bronią, tańce średniowieczne. No i tutaj osobą prowadzącą, muszę powiedzieć, udało się pozyskać pana Piotra Krigera, mistrza Polski, mistrza świata w konkurencjach walki długiego miecza i tarczy. Oczywiście, tak jak powiedziałem, pojawi się możliwość zwiedzania już Baszty Kowalskiej, bo wprowadzamy to jako atrakcję. Na razie będą to takie grupowe możliwości zwiedzania tej baszty, żeby zachować bezpieczeństwo, żeby się pojawia się osoba, która też opowie o historii naszego Nowosądeckiego Zamku. I będzie można rzeczywiście cieszyć się z odnowionej Baszty Kowalskiej i zabezpieczonych naszych ruin zamkowych.
3: Mówił prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Ja przypomnę, że to wszystko już w sobotę od godziny 11 do 16. Paweł Kluska z sądeckiej samochodówki najlepszym młodym mechanikiem w Polsce. Uczeń wygrał konkurs Young Car Mechanic i będzie reprezentował nasz kraj w zawodach międzynarodowych, mówi Ewa Zielińska, dyrektor szkoły.
13: Tym razem uczeń zespołu szkół samochodowych Paweł Kluska, uczeń technikum pojazdów samochodowych, został mistrzem Polski Young Car Mechanic. To są zawody ogólnopolskie dla mechaników samochodowych. Finały odbywały się w Warszawie i Paweł pod opieką naszego nauczyciela, pana Grzegorza Poręby, przygotowywany był też przez pana Jarosława Adamczyka, pojechał i przez 2 dni wykonywał różne zadania z zakresu mechaniki samochodowej.
14: A to były też zawody dla zawodowych mechaników, czy tylko dla uczniów szkół o profilu samochodowym?
13: Tylko dla uczniów. Young Car Mechanic, czyli młody mechanik.
14: Ile osób wzięło udział?
13: 12 uczniów z całej Polski.
14: To chyba jest duma, bo poza tym, że wasz uczeń zdobył pierwsze miejsce, będzie teraz reprezentował Polskę na tych mistrzostwach międzynarodowych, to też przywiózł konkretną kasę dla szkoły na zakupy.
13: Oczywiście, przy okazji dostaliśmy voucher na kwotę 5000 od firmy Intercars i to jest nagroda za zajęcie pierwszego miejsca przez Pawła. No dalej Paweł ćwiczy, zresztą on jest pasjonatem mechaniki, więc on cały czas spędza swój wolny czas przy samochodach. To jest właśnie ta pasja, którą pokazał teraz na zawodach. No i przygotowuje się do finału w Rydze 11 czerwca.
14: Paweł, to teraz pytania do ciebie. Opowiedz mi, jak w ogóle wyglądały te zawody.
15: No to jest nas 12 uczestników, mamy 12 zadań. Z każdego zadania, każde zadanie jest punktowane. Oczywiście każde zadanie przygotowane przez inną firmę. Nie są to proste zadania. Na każdym mamy 45 minut. Wszystko jest punktowane od BHP krok po kroku.
14: Możesz opowiedzieć, na czym polegały te zadania?
15: Każda firma przygotowała inne zadanie, na przykład od wymiany akumulatora aż po część mechaniczną typu wymiana sprzęgieł. Oczywiście zmierzyć musiałem się z zawodnikami, z czasem, ale tak naprawdę z zadaniami różnej kategorii, na które nie zawsze jesteśmy przygotowani, ale mamy instrukcję serwisową i na tym musimy polegać, na swoim doświadczeniu również, którą zdobędziemy m.in. w szkole, bo nie jest to tylko praktyka, ale też teoria.
14: Było coś, co cię zaskoczyło podczas tych zawodów?
15: Tak naprawdę wszystkie zadania są zaskoczeniem, bo nie wiemy, jakie one będą. Przygotowujemy się z ogólnej wiedzy, a to, co nas spotka, dopiero dowiadujemy się chwilę przed. Są konkretne modele samochodów, głównie to jest grupa Volkswagena, ale też są silniki na stojakach, nie pracujemy stricte na pojazdach. Wiadomo, oczywiście jak mamy silnik w samochodzie, to jest trochę trudniej, ale jak mamy na stojaku, mamy konkretną wymianę na przykład osprzętu, czyli całego zasilania silnika, musimy zadbać o każdy szczegół. Zgodnie z procedurami producenta nie możemy pominąć żadnego kroku. Musimy dokręcić oczywiście z odpowiednim momentem każdą śrubę. Nie możemy pomijać żadnych uszczelnień i tak dalej, bo to wszystko potem wpływa na pracę silnika.
14: Okay. Teraz przygotowujesz się do tego etapu międzynarodowego, tak?
15: Tak, dokładnie. Finał jest na Łotwie w Rydze. Tam będzie trochę dłużej, ponieważ 3 dni, trochę więcej zadań, więcej uczestników, 1 uczestnik z każdego kraju. No nie będzie to proste zadanie.
14: A co czułeś, jak dowiedziałeś się, że zdobyłeś pierwsze miejsce w tym konkursie?
15: Tak naprawdę do samego końca nie wiedzieliśmy, czy zdobędę to pierwsze miejsce, czy nie, bo ponieważ tabeli wyników nie było widać, była dopiero po 8 rundzie, ale naprawdę było wielkie szczęście i zadowolenie.
14: Też zdobyłeś nagrodę pieniężną nie tylko dla szkoły, ale również dla siebie.
15: Tak, oczywiście jest to nagroda 3000 zł oraz dodatkowo od Intercarsu stypendium 4000 zł, czyli łącznie 7. Naprawdę bardzo duża kwota. Oczywiście chciałbym rozwijać się dalej, jakieś kursy, tego typu sprawy, może narzędzia się uda pokupić.
3: Mówił Paweł Kluska. Konkurs międzynarodowy zaplanowano 11 czerwca w Rydze. To będzie połączenie przeszłości z przyszłością. Taki ma być Dzień Dziecka w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu. O tym, co tam będzie się działo, opowiedziała nam Małgorzata Łukasik-Kogut z Muzeum Ziemi Sądeckiej.
16: W tym roku, 1 czerwca, w to szczególne właśnie święto, zaznaczone myślę w kalendarzu każdego milusińskiego, zapraszamy do miasteczka galicyjskiego w godzinach od 9 do 14. Zapraszamy przede wszystkim szkoły, przedszkola, żłobki, placówki dydaktyczne, edukacyjne, bo to głównie do nich ten czas jest tutaj kierowany, ale oczywiście zapraszamy również wszystkich tych, którzy w tym dniu mają po prostu wolne od szkoły, mają możliwość spędzenia tego czasu z dziadkami, z rodzicami, więc w tym dniu tutaj apelujemy do nauczycieli, do edukatorów, może na chwilę odłóżmy książki, zeszyty i przyjdźmy do miasteczka galicyjskiego, by już świętować od rana, od 9 godziny razem z nami w miasteczku, z kolegami z wspólnej szkolnej ławki. Myślę, że to będzie bardzo dobry czas na integrację grupy, na to, żeby wspólnie podjąć wyzwanie wyzwania, które czekają na nich w miasteczku galicyjskim. A tych wyzwań i atrakcji jest całkiem sporo, bo jak co roku Muzeum Ziemi Sądeckiej przygotowuje dość bogatą ofertę, wydaje nam się, że co roku tych atrakcji jest więcej i co roku one są, no staramy się, żeby były one różnorodne. I tak też w tym roku miasteczko wczoraj i dziś, taki tytuł wydarzenia nadaliśmy, aby pokazać dzieciakom, ale nie tylko dzieciakom, bo w tym dniu wstęp oczywiście jest jednakowy dla wszystkich, którzy czują się dziećmi. Zatem pokażemy nie tylko naszą ekspozycję, która w tym dniu będzie właśnie jak nigdy w poniedziałki, bo w poniedziałki akurat w Muzeum Ziemi Sądeckiej zazwyczaj jest zamknięte, z racji, że jest muzeum rejestrowanym i jeden dzień w tygodniu jest muzeum zamykane. Natomiast w tym dniu, w poniedziałek, no nie da się, po prostu trzeba się otworzyć i należy się to naszym najmłodszym pociechom. W związku z tym serdecznie zapraszamy do widzenia naszej ekspozycji miasteczkowej, a to w zderzeniu z tym, co nowoczesne, współczesne. Czyli będziemy oglądać remizę strażacką z przełomu XIX-XX wieku, czy chociażby sklepik kolonialny albo aptekę, ale tutaj, tuż za rogiem, czaić się będzie chociażby wóz, dzisiejszy wóz strażacki, razem ze służbami, które chętnie pokażą zarówno pracę strażaka, jak i pracę policjanta, jak to wygląda na co dzień. Będą z nami również psy ratownicze i to wszystko pod okiem właśnie służb ratowniczych, ratunkowych. Będą przygotowywane pokazy psów ratowniczych, warsztaty pierwszej pomocy. Także serdecznie zapraszamy. Oczywiście nie zabraknie strefy animacji, czyli dmuchańców, skakańców, balonowego zoo. Będą brokatowe tatuaże, więc uspokajam wszystkich rodziców. To się zmywa, to po prostu wygląda przepięknie, barwnie, kolorowo, bo tak też ma wyglądać tego dnia, ale tutaj nic wbrew rodzicom przygotowywać nie będziemy. Będą malowane twarze, aby te dzieci promiennie, kolorowo właśnie wyglądały tego dnia, czuły się wyjątkowe. O to zadba oczywiście Sursum Corda, które już od kilku lat z nami współpracuje w ramach tego wydarzenia. Będzie z nami w tym roku również Klub Zabaw Fikołki. No i już też kilka lat z rzędu współpracują z nami przy tym wydarzeniu uczniowie zespołu szkół imieniem Władysława Orkana w Marcinkowicach i to za ich sprawą. Przygotowany zostanie również tor przeszkód, także lekcja WF-u się odbędzie, drodzy Państwo, bo na pewno uczniowie zespołu szkół w Marcinkowicach o to zadbają, żeby było aktywnie, sportowo, wyczynowo. Tutaj serdecznie w ich imieniu również zapraszam do tej strefy. Zapraszamy także do strefy nowoczesnych technologii, która to strefa przygotowana przez Wyższą Szkołę Biznesu. Zawierać będzie zarówno okulary VR, będą pokazy kina 9D, będzie też szczególny gość, który w zestawieniu z psem ratowniczym, myślę, że też dzieciakom da wiele do myślenia, też poda łapę. Tutaj taka właśnie zagadka dla Was, kto to będzie. Przyjedźcie, zobaczcie, na pewno Was to też zafascynuje. Ale to też nie koniec, bo tak jak to dawniej w naszej aptece galicyjskiej bywało, że leki i różnego rodzaju mikstury były sporządzane na miejscu, tak i tym razem w miasteczku będą sporządzane różnego rodzaju mikstury, a to za sprawą otwartego laboratorium Mały Alchemik, które tuż przy scenie plenerowej w miasteczku galicyjskim będzie i tam na dzieci będzie czekać właśnie firma Chemical World, która to będzie przygotowywać pokazy. Także lekcja chemii, fizyki też się odbędzie i dzieci namacalnie, naocznie będą mogli podglądnąć, jak działają prawa fizyki, chemii na co dzień, jak to właśnie wygląda. Serdecznie do tej strefy również zapraszam. No i oczywiście na pierwszym piętrze naszego galicyjskiego ratusza to coś, co dzieci ostatnio bardzo lubią i często na te zajęcia się właśnie bardzo licznie zapisują, to są warsztaty z robotyki, czyli przygotowujemy własną konstrukcję, uruchamiamy ją, podajemy komendy i to działa. I to też cieszy, że pod naszym okiem, za naszą sprawą takie drobne właśnie działanie takiej konstrukcji, którą sami zbudowaliśmy, możemy podglądnąć. Drodzy Państwo, oczywiście będą też warsztaty geograficzne, bo będziemy robić tutaj taką mapę Polski i zaznaczać krainy geograficzne. Będziemy też magiczne drzewo z mchu wykonywać, także takie ciekawe, niespotykane do tej pory działania, warsztaty w miasteczku galicyjskim. I cóż, serdecznie zapraszam w godzinach od 9 do 14 wszystkich. Oczywiście bilet wstępu jest w tym dniu dla wszystkich jednakowy, w cenie 6 zł, a kto jest posiadaczem vouchera, a są tatkowi, bo bywały grupy w miasteczku galicyjskim na warsztatach na wiosnę i otrzymały voucher, który upoważniał do 50% rabatu na ten właśnie szczególny dzień, czyli Dzień Dziecka, wówczas bilet mają w cenie 3 zł. Myślę, że to jest całkiem atrakcyjna cena. Tak jak powiedziałam, każdy w tym dniu czujący się dzieckiem korzysta z tego właśnie przywileju i może nabyć ten bilet w cenie ulgowej 6 zł, więc serdecznie zapraszam. Czekamy oczywiście już od godziny 9.
10: I ważna informacja, czy trzeba się zapisywać wcześniej, czy po prostu można przyjść?
16: Oczywiście jak najbardziej słusznie tutaj zauważono, że można się zapisać, bo część warsztatów jest oczywiście na zapisy, także proponuję kontaktować się telefonicznie. Natomiast oczywiście miasteczko otwarte jest dla wszystkich tego dnia i bez względu na to, czy Państwo skorzystacie z tych warsztatów, na które są zapisy, czy nie, czy skorzystacie z wszystkich pozostałych atrakcji, bo to jak gdyby jest zupełnie wszystko w jednej, w tych samych godzinach. Można przyjść zupełnie spontanicznie. Do tego również namawiam, żeby przyjść, zobaczyć w odpowiednich dla Państwa godzinach. Do 14 jesteśmy z Wami.
10: No i chyba dorośli będą mogli też zwiedzić miasteczko galicyjskie, które jest jedyne i niepowtarzalne.
16: Oczywiście, tak. Tym bardziej serdecznie tego i gorąco polecam. I jest to nietypowy dzień, bowiem w poniedziałki na co dzień Państwo nie macie możliwości zaglądać do nas, więc tym bardziej serdecznie, gorąco polecam.
10: Czyli okazji do odwiedzenia sporo.
16: Sporo i tak też liczymy na Państwa obecność. Zresztą zawsze liczyliśmy i zawsze Państwo byliście z nami. Cieszymy się bardzo i już trzymamy kciuki, że pogoda dopisze i im wydarzenie się oczywiście uda.
3: Dzień Dziecka w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu już w najbliższy poniedziałek od godziny 9 do 14. W temacie Dnia Dziecka jeszcze pozostajemy, bo nie jeden, a kilka dni będzie trwał Dzień Dziecka w Nowym Sączu. Najwięcej atrakcji na najmłodszych mieszkańców miasta będzie czekać w Parku Strzeleckim. To m.in. niedzielny wyścig kolarski i poniedziałkowy rodzinny piknik. Mówi Tomasz Baliczek z Urzędu Miasta.
10: Przed nami 1 czerwca. Dzień Dziecka. My w Nowym Sączu świętujemy nieco wcześniej, bo dwie duże imprezy rowerowa, a potem piknik rodzinny.
17: Tak, to szanowni Państwo, Dzień Dziecka zaczyna się już w piątek tak naprawdę. Imprezy, zawody między innymi pływackie są dla dzieci w piątek. W sobotę są kolejne imprezy. W niedzielę jest rowerowy Dzień Dziecka, o którym za chwilę, a w poniedziałek, czyli faktycznie 1 czerwca w Parku Strzeleckim całodzienna, wielka, rodzinna dla dzieci impreza z niesamowitą ilością atrakcji, ale to później ja myślę, że skupmy się właśnie na tym rowerowym Dniu Dziecka, który Urząd Miasta, Wydział Kultury i Sportu dla Państwa i dla dzieci przede wszystkim przygotowuje. O co chodzi w tym naszym rowerowym Dniu Dziecka? 31 maj, Park Strzelecki, zawody zaczynają się o godzinie 11 dla dzieci do 12 roku życia z podziałem na 5 kategorii. Wszystko jest na plakatach w mediach społecznościowych Urzędu Miasta, panów prezydentów, naszego również referatu Sport Nowy Sącz. Jest na plakatach wszystko opisane, jakie to są kategorie wiekowe. Dzieci będą rywalizowały na różnych dystansach w zależności od kategorii wiekowej. Dzieci najmłodsze do 4 roku życia to będzie najkrótszy odcinek 80-100 metrów w Parku Strzeleckim, szanowni Państwo, czyli jeżeli będzie takie słoneczko jak obecnie, duży upał, tam też mamy warunki bardzo fajne, jest to zacienione, jest dużo drzew, które też dają tą ochłodę. I kolejne kategorie wiekowe będą troszeczkę dłuższe, osobno oczywiście dziewczynki, osobno chłopcy. Jeżeli w danej kategorii, tak jak w tamtym roku, było dużo chętnych, puszczaliśmy w kilku wyścigach, w kilku właśnie takich startach ze względów bezpieczeństwa. Do piątku trwają zapisy jeszcze poprzez tutaj wizytę u nas w referacie sportu albo poprzez wysyłanie maila. Można również zadzwonić do nas, do wydziału i zgłosić dziecko. Natomiast jeżeli ktoś nie zdąży z różnych przyczyn, to wtedy w Parku Strzeleckim trzeba być wcześniej. Biuro zawodów będzie już od godziny 9 otwarte i osoby, które się zapiszą, to też właśnie prosimy, żeby wcześniej przyjść, odebrać numer startowy, potwierdzić obecność dziecka. Przypomnę też jeszcze taka kwestia organizacyjna. Sprawny rower i kask na głowie jest obowiązkowy. Dzieci bez kasku nie będą dopuszczane do rywalizacji. Wiemy, że to jest rywalizacja sportowa, co prawda dzieci, ale tutaj nie są mniejsze emocje, nawet bym powiedział, że nawet większe, bo oprócz emocji, które są udziałem naszych najmłodszych, to nie mniejsze emocje tutaj rodzicom i dziadkom, bo też widzimy, że to jest już wielopokoleniowe, rodziny całe przychodzą, te emocje się udzielają też wszystkim, jest doping, więc może się, jak to w takiej rywalizacji, zdarzyć jakiś wypadek, wywrotka, musimy głowę naszego dziecka chronić, więc kaski sztywne, obowiązkowe.
10: Czyli jeżeli ktoś nie zdąży się zapisać do piątku czy w piątek, to nie przekreśla to jakby jego możliwości udziału, można przyjść i spróbować wystartować.
17: Tak, oczywiście. Jeżeli ktoś nie zdąży, tylko tak jak mówiłem wcześniej, żeby tutaj pobrać ten numer startowy i zapisać się do odpowiedniej kategorii wiekowej, żebyśmy też wiedzieli, jaka będzie ilość dzieci. Oczywiście dla wszystkich startujących przewidziane są nagrody, niespodzianki, będą słodycze, owoce, woda zabezpieczona, również medale dla każdego uczestnika, lody, natomiast zwycięzcy w odpowiednich tych kategoriach wiekowych będą jeszcze dodatkowo nagradzani pucharami i nagrodami rzeczowymi w postaci gier planszowych i innych niespodzianek. Także dużo atrakcji będzie się działo, a wiemy, że w tamtym roku zawodników, naprawdę dzieciaków było kilkaset, także emocji nie brakowało.
10: Emocjonująco zapowiada się 1 czerwca. Wtedy ruszamy z takim miejskim dniem dziecka właśnie w Nowym Sączu, w Parku Strzeleckim. Też będzie chyba się sporo działo.
17: Tak, Park Strzelecki przez cały weekend jest dedykowany dzieciom. 1 czerwca, czyli to jest poniedziałek. W Parku Strzeleckim jest mnóstwo atrakcji dla dzieci. Taką główną atrakcją będzie bicie rekordu Guinnessa w żywym pociągu. Każdy będzie mógł wziąć w tym udział. Taka inauguracja, początek tego bicia rekordu to jest godzina 10.30, ale od 9.30 do 12.00 wszystkie dzieciaki, które przyjdą, będą miały naprawdę moc atrakcji. Lody, słodycze, warsztaty modelarskie, kraina opowieści, występy artystyczne, taneczne, malowanie twarzy, różne konkursy z nagrodami, pokaz służb mundurowych. Tutaj nasze jednostki kulturalne, jednostki miasta, Miejski Ośrodek Kultury, Mała Galeria, Pałac Młodzieży, Sądecka Biblioteka Publiczna przygotowały dla Państwa dzieci naprawdę moc atrakcji. Będzie bardzo wesoło, będzie bardzo kolorowo. Również też, tak jak mówiłem, to bicie rekordu Guinnessa jest taką niespodzianką, ale ono jest w nawiązaniu do Sądeckiego Roku Kolejarzy, bo 2026 rok jest dedykowany właśnie dla kolejarzy i to bicie rekordu Guinnessa nie jest przypadkowe i ta żywa kolejka nie jest przypadkowa, bo ona jest w ramach obchodu roku właśnie Sądeckich Kolejarzy. Także naprawdę będzie bardzo ciekawie, trasa będzie wyznaczona, będzie ciufcia, będzie konduktor, będzie naprawdę wiele atrakcji, wiele niespodzianek. No już się nie możemy doczekać. Pogoda też ma być. Wszystkich serdecznie zapraszamy i widzimy się w Parku Strzeleckim również 1 czerwca w poniedziałek. Czerwiec to wiemy, że rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski i właśnie zawodami na Dzień Dziecka będziemy zaczynali tą naszą rywalizację, która będzie w dniu następnym miała swoją inaugurację, bo przypomnę, kręcimy przez cały czerwiec, nie w jeden dzień, tylko przez cały czerwiec. Można kręcić codziennie, można kręcić co kilka dni. Wszystko zależy od Państwa, jak sobie tutaj czasowo ustalicie te swoje treningi. Kręcimy poprzez aplikację Aktywne Miasta, który musi być ściągnięty na telefon komórkowy, z którym będziemy jeździć. I tam, jeżeli sobie Państwo ściągniecie, kto jeszcze nie ma aplikacji załączonej, założonej, ściągniętej, to jak wypełniamy wszystkie dane, które są wymagane przez tutaj administratora tej aplikacji, dojdziemy do miasta, dla którego będziemy kręcić kilometry, trzeba koniecznie zaznaczyć Nowy Sącz. Dlaczego to jest ważne? Bo wtedy wszystkie kilometry nie tylko naliczają się na nasze prywatne konto, co też jest bardzo istotne, ale również na konto miasta. Mamy kilka kategorii wiekowych, w których rywalizujemy, jeżeli chodzi właśnie tutaj o tą, o nasze miasto, o Nowy Sącz. I tych kategorii wiekowych jest 7. I każdy, kto zajmie odpowiednio pierwsze, drugie, trzecie miejsce, dostanie na koniec, na takim podsumowaniu we wrześniu, oczywiście po zliczeniu i sklasyfikowaniu wszystkich tych miejsc i kilometrów, odpowiednio za te swoje kategorie wiekowe, oczywiście oddzielnie dla pań i panów, vouchery, które będzie można zrealizować w sklepach sportowych i w serwisach sportowych. Tych serwisów jest 6, które z nami współpracują. One też się na naszych profilach pokazują, gdzie wszystkie te rzeczy, te vouchery można będzie realizować. Ale te vouchery są w wysokości 500, 400 i 300 zł. Natomiast mamy kategorię Open, taką najmocniej klasyfikowaną, czyli 3 osoby, które zajmą czy nakręcą najwięcej kilometrów, otrzymają voucher w wysokości odpowiednio 1500, 1500 zł, również do wykorzystania w tych sklepach i serwisach sportowych. Kręcić można wszędzie, nie tylko w Nowym Sączu, może to być również za granicą, może to być na innym kontynencie. Ważne, żeby kręcić dla Nowego Sącza i poprzez tą aplikację. Przed każdym treningiem trzeba aplikację włączyć i po przejechaniu odpowiedniego dystansu tą aplikację trzeba wyłączyć i wtedy w sposób automatyczny te kilometry nam się naliczą. Może to być 5 kilometrów, może być 10, może być 100, może być 500. Jak się każdy zaangażuje, to im więcej osób, może w ten sposób, im więcej osób włączy się do tej naszej akcji, to Nowy Sącz będzie w tym rankingu wyżej. Wiemy, że mamy bardzo mocną taką ekipę, kilkuset rowerzystów, którzy naprawdę kręcą bardzo duże kilometry i też dla nich są dedykowane dodatkowe upominki w postaci koszulek rowerowych, które otrzymuje się za przejechanie minimum 1000 km i są takie osoby, co roku jest około 200 dedykowane, natomiast osoby, które nakręcą mniej kilometrów i też liczymy właśnie na takie osoby, tak jak powiedziałem, i ilość kilometrów tutaj zależy tak naprawdę od Państwa. Zresztą to nie musi być trening, to może być dojazd do pracy, może być na zakupy, gdziekolwiek będziemy się poruszać na tym rowerze. Ważne, żeby to było jak najszersze, można powiedzieć nawet, żeby to takie było masowe kręcenie dla Nowego Sącza, żeby wspomóc też tych rowerzystów, którzy angażują się tutaj już na takie 200% i też czasami kosztem urlopów kręcą przez te 30 dni bardzo, bardzo intensywnie. Ale to też chodzi właśnie o zabawę, osoby pracujące po południu, żeby na rower sobie wsiadły, czy codziennie 50 km więcej, żeby też nakręciły i dorzuciły do tej naszej wspólnej puli. Również jest klasyfikacja grup, bo jak sobie wejdziemy w aplikację, oprócz tego, że kręcimy dla miasta Nowego Sącza, są grupy i ogólne, ale są również na przykład kluby sportowe, szkoły, instytucje, firmy i inne, gdzie możemy dołączyć do takiej grupy i te grupy między sobą też rywalizują i na tej podstawie też będą między innymi nagrody i będą uhonorowane na takim oficjalnym podsumowaniu, które jest w czerwcu, właśnie z wręczeniem tych wszystkich nagród, koszulek, bo osoby, które nakręcą odpowiednią ilość kilometrów, więcej bądź mniej, również będą brały udział w losowaniu nagród, które też mamy przygotowane z Urzędu Miasta i od naszych sponsorów czy firm współpracujących z nami. I tak jak co roku, takich osób nagrodzonych jest nawet i 300 i więcej osób. Także, szanowni Państwo, zaangażujmy się, sami jeździmy na rowerach, zachęćmy innych i cały czerwiec należy do rowerzystów.
3: Miejski Dzień Dziecka w Nowym Sączu już 1 czerwca, a wyścig kolarski dzień wcześniej w niedzielę 31 maja. Jedno i drugie wydarzenie odbędzie się w Parku Strzeleckim. Znany jest już program jesiennego festiwalu teatralnego w Starym Sączu. Tym razem będzie to 30. edycja tego wydarzenia. Jak zwykle w Starym Sączu będzie można spotkać znanych i lubianych aktorów telewizyjnych, serialowych i teatralnych. O szczegółach mówią organizatorzy: Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza, Janusz Michalik, dyrektor artystyczny festiwalu oraz Wojciech Knapik, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu.
18: Organizatorzy przygotowali dla Państwa mnóstwo fantastycznych wieczorów. Festiwal, który w Starym Sączu przyjął się naprawdę świetnie i czują się tutaj kapitalnie i aktorzy, i wszyscy goście, jak i przede wszystkim publiczność, bo na tym nam bardzo zależy. Więc chcę tutaj, zapowiadając ten jubileusz, bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, dzięki którym ten festiwal w ogóle jest organizowany, ale również dzięki którym ta jubileuszowa wersja festiwalu będzie, edycja festiwalu będzie tak znakomita. Bardzo dziękuję wszystkim tym sponsorom, partnerom, którzy tak chętnie zechcieli współuczestniczyć w tym wydarzeniu, które jest takim absolutnym świętem całej Sądecczyzny. I ten czas, kiedy powoli żegnamy się już z latem i wchodzimy w czas jesiennej szarugi, tak naprawdę w Starym Sączu jest czasem bardzo takim ciepłym, radosnym i wyczekiwanym.
19: Przypomnę, że wszystko zaczęło się w 1997 roku od jubileuszu 75-lecia Teatru Robotniczego imienia Bolesława Barwackiego w Nowym Sączu, który to jubileusz dał taki asumpt do zorganizowania pierwszego spotkania w gronie znakomitych artystów spoza Nowego Sącza wówczas. No a potem już w następnych latach to się potoczyło aż do tej chwili, aż do tegorocznego jubileuszowego 30. jesiennego festiwalu teatralnego, który, no, co tu dużo mówić, obliguje nas, organizatorów, do przygotowania szczególnie atrakcyjnej i na wysokim poziomie artystycznym edycji, takiej, która zadowoli wszystkich odbiorców sztuki, zarówno tych, którzy szukają w niej trudniejszych nieco rozwiązań formalno-treściowych, jak i tych, którzy z kolei szukają w teatrze relaksu, rozrywki, ale nie pozbawionej też refleksji czy zaskoczeń i pozwalającej na zbudowanie własnej interpretacji dzieła scenicznego. Mam nadzieję, że przy zbudowaniu repertuaru tegorocznego festiwalu to nam się udało. Oczywiście to już widzowie jesienią jakby potwierdzą ten fakt. Krótka statystyka, proszę Państwa. 30. festiwal potrwa od 25 września do 18 października 26 roku, czyli 24 dni. W tym czasie proponujemy 40 wydarzeń, w tym aż 18 spektakli, 14 z nich będzie granych dwukrotnie. Policzyłem też, że na scenie Sokoła pojawi się 102 artystów, a wśród nich tak wybitni, ale też bardzo popularni aktorzy, jak wymieniam w kolejności ich występów w Sokole w Starym Sączu: Anna Seniuk, Jan Englert, Daniel Olbrychski, Maria Dejmek, Karol Dziuba, Paweł Burczyk, Arkadiusz Smoleński, Renata Dancewicz, Lucyna Malec, Maria Pakulnis, Angelika Piechowiak, Magdalena Wójcik, Marcin Troński, Piotr Dąbrowski, Mirosław Zbrojewicz, Piotr Cyrwus, Marta Ścisłowicz, Piotr Głowacki, Leszek Lichota, Jędrzej Hycnar, Katarzyna Zielińska, Barbara Kurdej-Szatan, Ewa Prus, Mariusz Ostrowski, Piotr Polk, Piotr Szwedes, Karolina Chapko, Daria Widawska, Marcin Korcz, Mariusz Zaniewski, Bogdan Kalus, Tomasz Dudkiewicz, Magdalena Kumorek, Magdalena Górska, Agnieszka Więdłocha, Marek Kalita, Paweł Ławrynowicz, Antoni Pawlicki, Mariusz Benoit, Jerzy Radziwiłowicz po raz pierwszy na naszym festiwalu, Mariusz Benoit również, Bartłomiej Bobrowski, Cezary Kosiński również po raz pierwszy na festiwalu, Tomasz Schimscheiner, Karolina Glinka, Jan Butruk, Andrzej Grabarczyk, Jacek Łuczak i wielu, wielu innych. W głowie może się zakręcić od myślę, nazwisk. Gościć będziemy tak renomowane teatry, jak w tym roku Teatr Narodowy z Warszawy. To dla nas naprawdę ogromny zaszczyt i powód do dumy. Teatry Polonia, Kamienica, Kwadrat, Muzyczny, Roma czy Kompania Teatralna także z Warszawy, Wrocławski Teatr Formy, Poznański Teatr Ósmego Dnia, Teatr Lalek Rabcia z Rabki Zdroju. Swoje najnowsze produkcje pokażą też renomowane warszawskie agencje artystyczne Palma, Joanna Cywińska Produkcje, Wydział Produkcji Idea Art, Green Production Katarzyny Zielińskiej, Krakowska Agencja Artystyczna CDN oraz Agencja Artystyczna Certus w Częstochowie. Oczywiście oprócz nich swoje premiery zagrają nasze rodzime sceny amatorskie, Teatr Robotniczy imienia Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu i Scena Teatralna przy Sokole w Starym Sączu. Przekrój gatunkowy, treściowy i formalny spektakli, jak wspomniałem na początku, bardzo szeroki. Od klasyki komediowo-farsowej, na przykład takie tytuły jak Kto tu zwariował, Oscar, Żona potrzebna od zaraz, Na boku, poprzez komedię współczesną z taką znutą refleksji i romantyzmu, Tam gdzie ty, Terapia dla par, Degustacja, komedię kryminalną i thriller komediowy, Pułapka i Pół na pół, poprzez satyrę społeczną, Takie mamy procedury, poprzez musical, tutaj Aniołki Mussoliniego z Teatru Roma w Warszawie, dramat namiętności, Żar z Teatru Polonia, komediodramat historyczny, Kolacja na cztery ręce, spektakl familijny Trzy Świnki, alternatywny performance i Odpuść nam wszystkim, widowisko o Zuzannie Leśniak, Teatr Ruchu w plenerowym widowisku o księżnej Kindze, czyli myślę, że wszyscy mieszkańcy Starego Sącza powinni to zobaczyć, taką mam nadzieję, że tak będzie. Po klasyczną wreszcie awangardę i tutaj dwa tytuły, Kafka, tekst Urywa się Teatru Ósmego Dnia i Czekając na Godota Teatru z Warszawy, Teatru Narodowego. Podstawowemu nurtowi prezentacji spektakli towarzyszyć będą, to już tak klasycznie można powiedzieć też, spotkania i rozmowy z artystami w ramach cyklu Scena bliżej widza. Wieczór artystyczny Sądeckie Diamenty z udziałem artystów pochodzących z Sądecczyzny, którzy zaczynali swoją przygodę teatralną na naszych amatorskich scenach. Myślę, że to będzie bardzo sentymentalne i niezwykłe spotkanie. Jubileuszowa wystawa fotografii Jerzego Cebuli, Andrzeja Ramsa i Daniela Janiszyna, na poczet której swoich podwoi użyczy nam na cały miesiąc IMO Galeria w Starym Sączu. Oraz promocja wydawnictw dokumentujących 30 lat historii jesiennego festiwalu teatralnego, czyli obszernego albumu fotografii oraz zbiór 30 rozmów z artystami przeprowadzonych rozmów w trakcie poprzednich edycji festiwalowych. To oczywiście w takim, można powiedzieć, dużym skrócie, ponieważ wszystkie szczegółowe informacje o festiwalu, o samych również spektaklach, będziecie Państwo mogli przeczytać, zobaczyć. One się będą ukazywać wkrótce już na stronie festiwalowej i na naszym Facebooku.
20: To będzie pod wieloma względami rekordowy festiwal. On ma rekordowy budżet. Wynika to z tego, że udało nam się pozyskać kilka dofinansowań. Nasi główni mecenasi zostali już wspomnieni, to jest zarówno Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, jak również nasz lokalny samorząd, jak powiat nowosądecki. Także pod wszelkimi względami będzie to rekordowa edycja. Ilość spektakli, ich różnorodność, to jest skala organizacyjna, ilość tych wydarzeń towarzyszących. Pewno mediom nasuwa się takie pytanie, w związku z czym zapewnie z takim wielkim budżetem Centrum Kultury zarobi tutaj olbrzymie pieniądze. To też od razu chciałem powiedzieć, że cała impreza jest skonstruowana w ten sposób, że ona jest imprezą niedochodową. Tutaj nie chodzi o to, żeby Centrum Kultury zarabiało na tym pieniądze. Wszystkie środki z biletów, jak i również środki od sponsorów są zbierane na to, żeby ten festiwal mógł mieć taką formę i taką rangę, na jaką zasłużył. I rzeczywiście wielkie podziękowania należą się w tym wypadku naszemu zespołowi, bo Marto, nikt tutaj jeszcze ani Januszu, ani Kasiu wam nie podziękował. To jest olbrzymia praca, całoroczna, to, że my teraz pod koniec maja pokazujemy Państwu, zdradzamy Państwu ten program. To jest no, tak naprawdę 6-7 miesięcy wielkiej pracy, często również wielu dyskusji programowych. W tym roku one były wyjątkowo burzliwe, no, ale z wielką satysfakcją można powiedzieć, że nasza publiczność chyba dostanie po raz kolejny to, na co czeka, a może jeszcze więcej. Są tutaj pewne niespodzianki, to jest nasza wspólna wielka duma.
3: Jesienny Festiwal Teatralny w Starym Sączu ruszy 25 września i potrwa prawie miesiąc. Program znajdziecie na jftwstarymsonczu.pl. Pałac Młodzieży dołączył do obchodów Roku Sądeckich Kolejarzy. Obchodzony jest on właśnie w Nowym Sączu. O tym, co będzie się działo, mówi Milenia Małecka-Rogal, dyrektor placówki.
0: Drodzy Państwo, witam serdecznie. Pałac Młodzieży przeważnie kojarzony jest z dziećmi i tak to też bywa, że nasze działania są do nich skierowane, jak i do młodzieży, ale myślę, że akurat oferta związana z Rokiem Kolejarzy będzie również miłą ofertą dla szerszego grona mieszkańców Nowego Sącza. Zaczynamy od takich działań zupełnie naszych wewnętrznych. Marzec, listopad to podcasty z naszą grupą dziennikarską na temat Kobiety na kolej. Taka intrygująca nazwa, ale chcemy przez to podkreślić rolę kobiet w tej takiej branży, która może kojarzy się mimo wszystko bardziej z mężczyznami, a okazuje się, że wiele kobiet przez wiele stuleci było z tą właśnie koleją związanych. O tym chcemy opowiedzieć w naszych podcastach. Następnie warsztaty, konkursy plastyczne, które toczą się w zasadzie od maja do czerwca, to pociąg wyobraźni, ale taki bardziej w grafice związany z wagonami, mapami, biletami, a więc takie gadżety czy przedmioty związane z koleją, nietypowe rysunki. Walizka pełna marzeń to kolejny konkurs plastyczny, myślę, ciekawy na wykonanie walizki retro, która będzie potem zaprezentowana między innymi w trakcie naszego spektaklu, o którym za chwilę. I wreszcie projekt Lokomotywy 3D, lokomotywy

0: Jacka będzie żywy pociąg, bicie rekordu Guinnessa w żywych wagonikach. Tu już serdecznie Państwa zapraszam. Oczywiście to będzie poprzedzone naszym regulaminem, który wyślemy do przedszkoli i szkół nowosądeckich. Tam dokładnie wyjaśnimy, na jakiej zasadzie zaprosimy Państwa do tego bicia rekordu. Potem dzień najważniejszy chyba dla Pałacu i najbardziej spektakularne takie działania, 9 sierpnia. Modernizacja ulicy Piastowskiej, upiększenie tej ulicy i przeznaczenie jej dla dzieci. Bardzo dziękuję za zaakceptowanie przez pana prezydenta tego pomysłu. Myślę, że on będzie służył przez wiele, wiele lat. Akurat w tym roku przekształcimy naszą uliczkę w stację Pałac. Tam będą rzeczywiście, myślę, że to będzie miła niespodzianka przy otwarciu 9 sierpnia, ale powiem tylko, że będą instalacje przypominające dworzec kolejowy, przypominający peron kolejowy. Tam dzieci będą mogły przez wiele miesięcy poznawać właśnie tajniki związane z koleją, a cała ulica zrobi się kolorowa i bardzo dziecięca, ale to niespodzianka. 9, tak jak mówię, otwarcie, wtedy też zapraszamy do działań bibliotekę, która będzie tam prezentować swoje różne działania związane z koleją, a my zapraszamy jeszcze wszystkich w tym dniu, bo 9 sierpnia to taki dzień rodzin i dzieci. Na Rynku Sądeckim będziemy spektakl prezentować dla dzieci, Wesoły Pociąg, a wcześniej będziemy muzyką, piosenką i tańcem też opowiadać, kochani, o kolei. O 18 będzie z kolei spektakl i jego premiera. To takie dwa najbardziej najważniejsze rzeczy. Natomiast jeszcze wciąż mamy przed sobą starą kolonię greko, taką terenową z, razem z Wydziałem Kultury.
1: Mówiła Milenia Małecka-Rogal, dyrektor Pałacu Młodzieży.
2: Muzyką się żyje.
3: Znowu im się to udało. Hymn męskiego grania ponownie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem jeden ostatniego notowania jest hit Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Tegoroczna trasa męskiego grania startuje w ostatni weekend czerwca w Żywcu, a później zatrzyma się m.in. w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Zakończenie w drugiej połowie sierpnia w Warszawie, a co jeszcze słychać w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Bauza z hitem Magnetic, a podium zamyka hit sprzed kilkunastu lat, który teraz dostał drugie życie. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten numer ponownie stał się hitem po występie Justina Biebera na festiwalu Coachella i teraz podbija listy hitów na całym świecie. Cała lista czeka na sk.pl, tam możecie głosować na wasze ulubione kawałki. Nowe notowanie jak zawsze w piątek po 18:00. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. Ten weekend Igo zapamięta na długo. Dzisiaj zagra drugi koncert na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu pierwszego koncertu zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo szybko ogłosił drugi termin, dokładnie dzień później. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i tam zaczęła się jego kariera. Na koncertach zapewne usłyszymy jego największe hity z ostatnich miesięcy, to m.in. Bruce czy To nie koniec. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja, to w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieć dla Was bilety. A dzisiaj przed nami drugi dzień SK Music Tour. Bawimy się z Wami na Dniach Obornik Śląskich. Wczoraj zagrała Agnieszka Chylińska i Miu, a dzisiaj scenę przejmie Bryska. Wstęp jest darmowy, imprezę poprowadzi dla Was Ola Kot i Michu Sobkowski. Jest niedziela. 2,5 minuty po godzinie 9. Część z Was dopiero przewraca się na drugi bok, ale część już w pracy albo w samochodzie. No to dla wszystkich tych, którzy już nie śpią i działają od rana aktywnie, gram najlepsze hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Dawid Podsiadło.

jest pan, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Sean Paul, 18,5 minuty po godzinie 9 w Radiu SK w niedzielę. To są hity na czasie. A ja przychodzę do was z pytaniem właśnie, jak tam wam mija poranek niedzielny. No bo na przykład Karol odezwał się na Messengerze Radia SK i kiedy ja was tutaj oficjalnie witałam o godzinie 9, to on napisał, że kiedy niektórzy wstają, to inni kładą się spać. Na przykład studenci, którzy bawili się na juwenaliach. Na Kortowiadzie dokładnie. Pozdrawiamy wszystkich studentów, nie tylko z Kortowiady, nie tylko tych, którzy bawili się na Kortowiadzie, ale także w innych miastach, no bo teraz sezon juwenaliowy trwa, świętujecie w swoich miastach, więc mam nadzieję, że ten poranek nie będzie taki zły. A wszystkich tych, którzy już wstali i którzy dzisiaj planują niedzielę, to chciałabym się was o te plany zapytać. Dajcie znać, co robicie, gdzie jesteście i opowiedzcie, co tam u was. Czekam na wasze wiadomości i głosówki na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej. Będzie Gips i Win, ale będzie też Swedish House Mafia i Wait So Long.

To jest Radio SK.

0: Kobieta z głosem jak dzwon. Adele, tak wam gramy w Radiu SK. 35 minut po godzinie 9. Ja pytałam się, co u was słychać, co robicie? I odezwała się m.in. Aleksandra. Halo, Olu.
1: Cześć, Radio SK. Ja właśnie jadę do szkoły. Mam dzisiaj dwa zaliczenia, także trzymajcie kciuki. Pozdrawiam, Ola z Legnicy.
0: Olu, mocno trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że te zaliczenia pójdą ci bardzo dobrze i bardzo szybko i że będziesz miała resztę niedzieli wolną. Ale to nie jest jedyna wiadomość, jaką otrzymaliśmy, bo odezwała się też Vera. No, ja też dzisiaj jestem w pracy. Wczoraj skończyłam o 23, a dzisiaj od 9 do 15.30, więc pozdrawiam. No, ale spokojnie, Vera. Po 15.30 już można uderzać na drzemkę. Oczywiście cały czas czekam na wasze wiadomości, co u was, jak wam mija niedziela i jakie macie na nią plany. I za chwilę wracam z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Zara Larsson, ale także Sanach.
2: Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
11: Reklama. Nowy salon Dako już otwarty przy Piłsudskiego 88. Wygodny parking i łatwy wjazd od głównej bramy fabryki Dako. Aż 3 piętra ekspozycji. Zobacz na żywo, jak działają okna, drzwi, rolety i bramy. Dako, Piłsudskiego 88. Zapraszamy.
12: Słyszysz? To góry wołają. I to jak? Z wieży widokowej Skywalk Serce Poronina w Małym Cichem. Gotowa na coś naprawdę wyjątkowego? Największy szklany taras w Europie? Serio? Serio! Ścieżka w chmurach i panorama Tatr pełne 360 stopni. Wow, już czuję ten zew przygody. A na górze? Siatka relaksacyjna i dwie zjeżdżalnie. Idealne na wypad z przyjaciółmi i z rodziną. Skywalk Serce Poronina. Poczuj wysokość emocji. Sprawdź na skywalk-poronin.pl.
13: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
14: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
13: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
15: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Autospektrum Nowy Sącz, ulica Pierwszej Brygady 2. Autospektrum.pl.
17: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Z rodziną najlepiej wychodzi się na Pustynię Błędowską. Małopolska Tour Pustynia Błędowska. Rodzinne święto rowerowe i aktywna przygoda dla każdego. 20 i 21 czerwca rodzinny rajd, kids race, wyścigi dla dzieci także na rowerkach biegowych, strefa relaksu i zabaw, stoiska, lokalne przysmaki, konkursy z nagrodami, DJ, a dla łowców mocnych wrażeń MTB Gravel. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
20: I po reklamie.

Madonna, Sabrina Carpenter, tak wam gramy 7 minut przed godziną 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK, jest niedziela i jeśli właśnie włączyliście radio, to przypominam, że zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 10. Po 10 nie dość, że najnowsze informacje ze świata muzycznego, to jeszcze kolejne hity na czasie. Będzie m.in. Męskie granie, Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie, ale będzie też Rosé i Bruno Mars z kultowym już Apathé.

0: Autopromocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
0: To będzie ostatnia reklama.
12: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77.

0: W planie są występy artystyczne, wokalne i pokazy taneczne, a także warsztaty modelarskie oraz podróże do krainy opowieści. Będzie też bicie rekordu w tworzeniu najdłuższego żywego pociągu. Impreza potrwa od 9 do 12. Tymczasem najsmaczniejsze góralskie potrawy można próbować w Zakopanem w ramach festiwalu restauracji, który trwa w stolicy Tatr. Mamy podwójne vouchery na kolację, możecie po nim pisać na malopolska@sk.pl.
1: Muzyką się żyje.
2: To jedna z najbardziej osobistych piosenek w jej karierze. Ania Karwan wydała nowy numer, w ostatnich miesiącach podbijała listy hitów numerem W to mi graj, a teraz przychodzi z nowością Wiemy, co było warto. Ania Karwan w tym kawałku rozlicza się z przeszłością, śpiewa o kryzysie, który przeszła i o relacji, która się skończyła.
3: Ta piosenka to jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu. Co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna. I ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła, bo są też sytuacje, które nam nie służą. Ale w tym wszystkim pozostał w moim sercu taki sentyment, który wzbudza we mnie wręcz wzruszenie. I też wiem o tym, że energia działa tak, że po tej drugiej stronie, nawet jeżeli już nigdy w życiu nie spotkasz tej osoby, to w jej sercu na pewno zjawia się również ten rodzaj wzruszenia.
2: Przy tworzeniu tego kawałka Ania Karwan współpracowała z Leonem Krześniakiem. Zdradziła w naszym studiu, że numer powstał w zaledwie 6 minut. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas posłuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radio SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od właśnie tego producenta. A już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw także polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami, słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieć dla Was bilety na tę imprezę. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie Progresji. Tak się składam, że już minuta po godzinie 10. A co to oznacza? Oznacza to, że już za chwilę połączymy się z naszą ekipą, która odpoczywa w słonecznej Maladze. Odlot ściśle tajny już nie jest taki tajny, więc sprawdzimy, co się u nich dzieje i jak sobie tam działają. Ale zanim to nastąpi, to gramy hity na czasie.

0: Thomas Gray i Rumors, 15,5 minuty po godzinie 10, a już teraz łączymy się z naszą porankową ekipą. Odlot ściśle tajny trwa w najlepsze. Jankę z Kama i Wiktor są z naszymi słuchaczami w słonecznej Maladze w Hiszpanii, a my właśnie teraz się z nimi łączymy. Halo, halo, ekipa, jak tam? Żyjecie? Wyspani jesteście?
1: Czy wyspani? No pewnie, że wyspani. Jeśli mamy okazję wstawać później niż 5 rano, to najczęściej codziennie robimy, no to jesteśmy wtedy w niebo wzięci.
2: No i pyszna hiszpańska szyneczka na śniadanie. Czy może być coś lepszego? I to słońce, które wpada nam tutaj przez balkonik. I te palmy, które stoją obok. Tak piękne okoliczności przyrody, że aż sam sobie zazdroszczę, że tu jestem.
3: A my cały czas przypominamy, jesteśmy w pracy, jesteśmy w pracy, jesteśmy w pracy.
1: Jesteśmy z naszymi słuchaczami, cały czas trwa akcja Odlot ściśle tajny, Malaga, okolice. Słuchajcie, za chwilę zabieram was na pyszną kawkę. To jest moja ulubiona kawa w Hiszpanii, cortado. Czarna, mocna kawa, niewielkie ilości, do tego troszkę mleczka. No i lecimy dalej. Jesteście za?
3: Tak, si, si, senor, si, si, gracias. Szczególnie jeśli ty płacisz.
1: Oczywiście, że tak, zapraszam, no nie są. Ale właśnie kawa kosztuje tutaj jakieś niecałe 2 euro, jakieś niecałe 8 zł.
2: Przypominam, że ja mam cały czas to 100 euro, które wygrałem za najlżejszą walizkę i muszę to wydać na nas i na naszych słuchaczy przede wszystkim, więc już obmyślam plan, co każdemu kupić.
3: O, to może nasi słuchacze nam trochę pomogą. Kinga, jeżeli jesteś w stanie, zapytaj się naszych fantastycznych słuchaczy i przekaż nam proszę informacje, na co powinniśmy wydać 100 euro, tak żeby wszyscy nasi słuchacze, którzy są razem z nami na wyjeździe, byli zadowoleni.
2: Może tak, dla każdego po paczce zapałek, a reszta dla mnie.
1: Namówiłeś nas. Dziękujemy, machamy wam gorąco z Malagi.
0: Oj, zazdrościmy wam, korzystajcie z tych ostatnich godzin w Maladze, a ja wracam do was tutaj z pytaniem na prośbę Kamy. Na co powinni wydać 100 euro, żeby wszyscy słuchacze, którzy są z naszą porankową ekipą, byli zadowoleni? No czekamy na wasze propozycje. Messenger Radia SK jest otwarty, tam wysyłajcie swoje pomysły. A my gramy dalej, hity na czasie, z ekipą z Odlotu ściśle tajnego będziemy się jeszcze łączyć. A już teraz Kuban, Mrozu i Faust, zanim spadnie deszcz. No w Maladze to padać na pewno nie będzie, a u nas to sprawa dyskusyjna.

Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: Pitbull. Tak wam gramy 33,5 minuty po godzinie 10. Swoją drogą przed chwilą całkiem niedawno łączyliśmy się z porankową ekipą, czyli z Jankesem, Kamą i Wiktorem, którzy są w Maladze na odlocie ściśle tajnym. Już nie takim ściśle tajnym. No i oni się tam bardzo dobrze bawią. No i dostali 100 euro. I teraz pytamy was, na co te 100 euro powinni wydać, tak żeby wszyscy słuchacze, którzy są tam na miejscu, byli zadowoleni. I dostaliśmy jedną z propozycji od Kasi jest czapka z daszkiem. Czy macie jakieś inne pomysły? Jeśli tak, zapraszam was na Messenger Radia SK. Możecie podsyłać propozycje. Co takiego powinni kupić, żeby wszyscy słuchacze byli zadowoleni? A może, żeby jeszcze przywieźć coś dla ekipy eskowej, która została tutaj na miejscu? A może jeszcze tak, żeby zostało też coś dla was? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości i wracam do was za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Armin van Buuren.
1: Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
4: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Nowy salon Dako już otwarty przy Piłsudskiego 88. Wygodny parking i łatwy wjazd od głównej bramy fabryki Dako. Aż 3 piętra ekspozycji. Zobacz na żywo, jak działają okna, drzwi, rolety i bramy. Dako, Piłsudskiego 88. Zapraszamy.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: Z rodziną najlepiej wychodzi się na Pustynię Błędowską. Małopolska Tour Pustynia Błędowska. Rodzinne święto rowerowe i aktywna przygoda dla każdego. 20 i 21 czerwca rodzinny rajd, kids race, wyścigi dla dzieci, także na rowerkach biegowych, strefa relaksu i zabaw, stoiska, lokalne przysmaki, konkursy z nagrodami, DJ, a dla łowców mocnych wrażeń MTB Gravel. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek Zarządu Województwa Małopolskiego.
9: To będzie ostatnia reklama.
1: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

Marisa i Odkochaj, tak wam gramy 6 minut przed godziną 11. To są hity na czasie, to jest Radio SK. A kiedy my jesteśmy w Polsce, no pogoda za oknem trochę się psuje, no to są tacy słuchacze i są tacy tutaj współpracownicy Radia SK, którzy jeszcze wygrzewają się w słonecznej Maladze w Hiszpanii, a to w ramach projektu Odlot Ściśle Tajny. No i właśnie tutaj Kama rzuciła temat, a wy bardzo szybko podłapaliście, no bo oni mają 100 euro i zastanawiają się, na co te 100 euro wydać. I pojawiły się wasze propozycje. Na przykład Magda napisała: hej Eska, za 100 euro powinni kupić każdemu koktajl i wypić zdrowie wszystkich słuchaczy Eski. No, brzmi jak plan idealny, ale to nie jedyna wiadomość, jaka się pojawiła, bo jeszcze napisał Paweł: magnesy zawsze na czasie, najlepiej takie z otwieraczem. Osobiście takie zbieram, z Malagi jeszcze nie posiadam. Proszę bardzo, nie dość, że daję pomysł, to jeszcze się przypomina, że on też by chciał taki magnes zgarnąć. Halo Porankowicze, halo Jankes, halo Kama, halo Wiktor. Mam nadzieję, że słuchacie i zbieracie te wszystkie pomysły, bo jeszcze Przemek się odezwał i napisał, że na taką pogodę za oknem to chyba skarpetki mogliby przywieźć. No, oby oni przywieźli, ale dobrą pogodę. My już wracamy za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Joe między innymi. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
5: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana z

0: elektrum.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: Czegoś takiego nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, a teraz dokładnie kolejny hit. To kawałek Tańcze, który doczekał się też teledysku. Reżyserem tego klipu jest Vito Bambino, a oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Trasa męskiego grania startuje za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Zalia, PZT i Przona z Fryderykami za ostatni rok. W tym tygodniu w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała dwie statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, oraz za najlepszy popowy singiel. Tu nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. PZT nagrodzono za muzykę popularną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Ten raper nie pojawił się na gali, uznał też, że nagroda należy się BDOS-owi i przekazał swoją statuetkę na licytację na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Najlepszym debiutantem został Przona, którego doskonale znamy z hitu Zły. Ale największą triumfatorką tegorocznej gali była Kasia Linz, która dostała 3 Fryderyki, w tym dla artystki roku. Gips zmienia nurt. Ukazał się nowy album artysty, jego tytuł to właśnie Nurt, a sam Gips tłumaczy, że postanowił pójść w nieco inną muzyczną ścieżką niż do tej pory. Zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym gościnnie pojawia się też Igo. Ten numer czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK, możecie na niego głosować. Mata dołącza do line-upu kolejnej imprezy. Raper wystąpi na festiwalu Podlaskie dla Ciebie. Na zakończenie wakacji szykuje nam się gruba impreza w Białymstoku. Wystąpi tam sporo gwiazd polskiej muzyki, Zalia, Kizo, Grubson, BDOS, Bledka, Problem czy Nita, a także Mata, który przypomnijmy zagrał ostatnio 2 koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Podlaskie dla Ciebie festiwal potrwa 4 i 5 września. SK będzie tam oczywiście razem z Wami. A ja już teraz gram kolejne hity na czasie. Dzisiaj 31 dzień maja, to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Dzień Rodzeństwa. Co nam dają te siostry i ci bracia? O tym opowiem Wam za chwilę. Ale już teraz Joe w Radio SK, Kinga Baryga. Witam i zapraszam w niedzielę do słuchania hitów na czasie.

0: Shakira. 17 minut po godzinie 11. A czy wy wiecie, że SK daje kaski? Tak się składa, że daje.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Wręczamy wam dzisiaj kaski i właśnie z tej okazji łączymy się teraz z Edytą, która się do nas zgłosiła. Halo, halo, cześć Edytko.
2: Dzień dobry wszystkim, witam.
0: Dobrze, ja słyszałam, że ty potrzebujesz kasku, no to pokrótce opowiedz, dla kogo i po co?
2: Tak, potrzebuję kasku dla mojego wnusia, który ma 4 latka, bardzo niedługo, za 2 miesiące będzie miał 5, ale ma 4. Bardzo lubi jeździć na rowerku, nauczył się jeździć z pedałkami sam, bez niczyjej pomocy, jeździł na biegowym. Ma kask, ale już słyszę, że jest za mały i potrzebuję, żeby miał wymieniony. Więc pomyślałam, że jeśli mogę, to może babcia mu kupi ten kask.
0: No dobrze.
2: A trafiła się okazja, więc bardzo chętnie skorzystam.
0: Proszę bardzo, to babcia już nie musi żadnych pieniędzy wydawać, bo SK daje kask zarówno tobie, jak i twojemu wnukowi. Bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję.
2: Dziękuję również, chociaż usłyszałam, że babcia na Dzień Dziecka nie musi kupować prezentów.
0: No ale to babcia może rozpieszczać w każdym momencie, nie musi to być z okazji Dnia Dziecka.
2: Ależ oczywiście, bardzo dziękuję.
0: Super, dziękuję, trzymaj się w takim razie, Edytko, i życzę wam bezpiecznej drogi na tych, bezpiecznej podróży na tych jednośladach.
2: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki, hej! A my kolejne kaski będziemy rozdawać już za godzinę. Możecie się zgłaszać na sk.pl, wypełniajcie formularze. Kto wie, może to właśnie ktoś z was zgarnie kaski dla siebie i dla swojej pociechy.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard TeoPay Kids.
0: A my gramy dalej. Alex Warren już teraz.

0: Ellie Goulding, 27,5 minuty po godzinie 11. A co powiecie na wakacyjny numer, z którym do Was przyjdziemy? O, proszę bardzo, czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to przychodzimy do Was z takim bardzo wakacyjnym numerem, takim letnim, idealnym na wakacje. A że do wakacji zostało 25 dni, to ja myślę, że to już jest ten moment, kiedy możemy Wam takie numery grać. Hugel i Mal Angel, Ultranate, Moving to the Sun. No to co? Posłuchajcie, gramy.

0: To jeśli. Tak, gramy wam w Radio SK, to są hity. Na czasie jest niedziela, wielkimi krokami zbliżamy się do południa, a to oznacza, że wy już mogliście tam palniki w swojej kuchni poodpalać i gotować na przykład dobry rosół, albo jakiegoś schabowego, albo chłodnik. No bo teraz już sezon nowaliki już są, więc chłodnik brzmi idealnie. No to wy sobie gotujcie, a ja będę dalej grała kolejne hity na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną m.in. Coldplay. Zostańcie z nami.
1: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Nowy salon Taco już otwarty przy Piłsudskiego 88. Wygodny parking i łatwy wjazd od głównej bramy fabryki Taco. Aż 3 piętra ekspozycji. Zobacz na żywo, jak działają okna, drzwi, rolety i bramy. Taco Piłsudskiego 88. Zapraszamy.
4: To będzie ostatnia reklama. Z rodziną najlepiej wychodzi się na Pustynię Błędowską. Małopolska Tour Pustynia Błędowska. Rodzinne święto rowerowe i aktywna przygoda dla każdego. 20 i 21 czerwca rodzinny rajd, kids race, wyścigi dla dzieci, także na rowerkach biegowych, strefa relaksu i zabaw, stoiska, lokalne przysmaki, konkursy z nagrodami, DJ, a dla łowców mocnych wrażeń MTB Gravel. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: I po reklamie.

czasem. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

ale sobie spokojnie kończymy godzinę 11. Milki i David Guetta. Tak wam gramy 5,5 minuty przed godziną 12. Po 12 SK rozdaje kaski. Kto jeszcze się nie zgłosił, to zapraszamy na esk.pl. A już za chwilę wracamy z kolejnymi hitami na czasie.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
3: Odpalamy. SK Toy Story Radio.
4: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
5: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
6: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
7: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
8: Już chwileczkę, bez paniki.
3: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
15: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
18: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
17: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl / kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
1: To będzie ostatnia reklama.
19: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
18: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.

0: XX wieku, czy chociażby sklepik kolonialny albo aptekę, ale tuż za rogiem dzisiejszy wóz strażacki. Będą z nami również psy ratownicze.
1: Mówiła Małgorzata Łukasik-Kogut z Muzeum Ziemi Sądeckiej. A Kino Helios z Nowego Sącza ma dla Was nowości. To film akcji Zawodowcy oraz film przygodowy Drzewo Magii. Godziny seansów są na helios.pl.
2: Muzyką się żyje.
3: To będą trzy imprezkowe dni ze światowymi gwiazdami. Zbliża się Warsaw Music Festival. Jedną z gwiazd jest formacja Black Eyed Peas, która zagra w stolicy 17 czerwca. To okazja, by poszaleć przy hitach, które zawsze są na czasie. Let's Get It Started, I Got A Feeling czy Where Is The Love. Na Warsaw Music Festivalu zagra też legendarny producent Armin van Buuren, który zaprezentuje swoje show Estate of Trance. Polski zestaw gwiazd też będzie bardzo mocny. Na tej imprezie wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Tripsy czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 3 dni. 13, 17 i 20 czerwca na stadionie Legii Warszawa. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieć dla Was bilety na to wydarzenie. Michał Szpak zaczyna nowy rozdział w swojej karierze. Tak, dobrze słyszeliście. Wydał właśnie singiel Maj, który jest dla niego nowym otwarciem. Jak przyznał w naszym studiu, przyszedł czas na zmianę muzycznego wizerunku. A o czym jest tak właściwie ten Maj?
4: Numer opowiada trochę o tym, że często ludzie mówią, o, ale ci zazdroszczę takiego życia, możesz po prostu używać, być w wielu miejscach naraz, ale nie zdają sobie sprawy, jakim to jest kosztem, że to zawsze ma swój koszt, że tak naprawdę nie jesteś w stanie zbudować niczego trwałego.
3: 10 lat temu Michał Szpak reprezentował Polskę na Eurowizji z hitem Color of Your Life. Zajął wtedy wysokie 8 miejsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White, 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo my będziemy mieć dla Was bilety na to wydarzenie. Oki wydał nową epkę, fani dostali 4 nowe kawałki, a w niektórych pojawią się goście. To m.in. Ewa Farna, Young Iggy, O Co Chodzi i Sobel. No my też tu mamy niezłych gości. Offenbach na dobry początek godziny 12. Kinga Baryga, witam i zapraszam. To jest niedziela, to jest Radio SK, to są hity na czasie. 2,5 minuty po godzinie 12. To co, wy niezależnie od tego, czy w kuchni, czy może w domu, w samochodzie, albo na mieście, gramy.

0: Rihanna, ale to dobrze brzmi. 17 minut po godzinie 12 w Radiu USK. A teraz czas na naszą akcję specjalną.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: I właśnie w tym momencie łączymy się z Asią. Halo, halo, Asiu, jesteś?
2: Tak, jestem.
0: No bo dobrze, jeśli dobre słuchy do mnie dotarły, to ty byś chciała taki kask zgarnąć, a nawet dwa kaski dla swoich córek. Ale chciałabym, żebyś opowiedziała, o co tak właściwie chodzi.
2: Chodzi o to, że mój mąż bardzo chciał mieć syna i dlatego ma dwie córki, ale on tego chyba nie rozumie i cały czas organizuje dla nich takie męskie dni, żeby dziewczyny były zaprawione i zawsze to się tak bardzo źle kończy, a przed nimi kolejny taki męski dzień.
0: Rozumiem, że ty jesteś pełna obaw, pełna strachu i po prostu chcesz zadbać o ich głowy.
2: Mhm, tak.
0: Bardzo dobrze się składa, bo my wręczamy wam te kaski dla twoich córek, żeby one były bezpieczne i żeby nic się nie stało podczas tych męskich wypadów. Ale jeśli twój mąż nas słucha, to panie tato, panie mężu, ostrożnie prosimy, ostrożnie.
2: Dziękujemy serdecznie.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, Asiu, i miłego dnia ci życzę.
2: Dziękuję.
0: Hej! A ja przypominam wam, że cały czas możecie się zgłaszać na sk.pl, bo SK daje wam kaski. Tak po prostu.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową, Mastercard.

0: I poker face. Ale wy nie róbcie żadnego papa, bo my tutaj jeszcze dalej będziemy wam grać hity na czasie w Radiu SK. 34 minuty po godzinie 12. Zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 13. Ale zanim 13, to jeszcze między innymi PZ, Mata i Kac Bałagane, Plan B, ale także Alex Warren i Ordinary. Zostańcie z nami.
1: Radio SK. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
4: Barbara?
5: No?
4: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i mistrzostwa?
5: Co, Marian?
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
5: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
4: No.
6: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop.

0: Nowy salon Taco już otwarty przy Piłsudskiego 88. Wygodny parking i łatwy wjazd od głównej bramy fabryki Taco. Aż 3 piętra ekspozycji. Zobacz na żywo, jak działają okna, drzwi, rolety i bramy. Taco Piłsudskiego 88. Zapraszamy.
1: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Autospektrum Nowy Sącz, ulica Pierwszej Brygady 2. Autospektrum.pl.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
6: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
5: To dobre cechy charakteru.
6: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
7: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: Katy Perry, 6 minut przed godziną 13 w Radio SK, a ze mną jest już Łukasz Duńczyk.
1: La, jaki ten numer jest dobry, jak mi wpadło to w ucho.
0: Jest przyjemne, dobrze się tego słucha i buja.
1: Dokładnie tak, buja jest bardzo, dobrze, zwłaszcza w niedzielne popołudnie.
0: O właśnie, które spędzicie razem z Łukaszem, z Duńczykiem. Jakieś plany szczególne?
1: Ja będę w obiedzie towarzyszył, w spacerach.
0: I jeszcze kaski masz do rozdania.
1: No, to tych kasków jest naprawdę dużo, słuchajcie. Co godzinę SK daje kaski. Darmowe zgłoszenia na sk.pl. Polecam, po 13 dzwonię do kogoś z was w tej sprawie.
0: Zapraszamy, a ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, pa! Radio SK.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
12: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: To będzie ostatnia reklama.
1: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Czegoś takiego nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy

0: Ania Karwan wydała nowy numer. W ostatnich miesiącach podbijała listy hitów numerem W to mi graj, a teraz przychodzi z nowością Wiem, co było warto. Ania Karwan w tym kawałku rozlicza się z przeszłością. Śpiewa o kryzysie, który przeszła i o relacji, która się skończyła.
1: Piosenka to jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu. Co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna. I ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła, bo są też sytuacje, które nam nie służą. Ale w tym wszystkim pozostał w moim sercu taki sentyment, który wzbudza we mnie wręcz wzruszenie. I też wiem o tym, że energia działa tak, że po tej drugiej stronie, nawet jeżeli już nigdy w życiu nie spotkasz tej osoby, to w jej sercu na pewno zjawia się również ten rodzaj wzruszenia.
0: Przy tworzeniu tego kawałka Ania Karwan współpracowała z Leonem Krześniakiem i słuchajcie, zdradziła w naszym studiu, że numer powstał w zaledwie 6 minut. Bardzo się przy nim nie napracowała. W ten weekend i go zapamięta na długo. Dzisiaj artysta zagra drugi koncert na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu pierwszego koncertu, który był wczoraj, zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo bardzo szybko ogłosił drugi termin, dzień później. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i właśnie tam zaczęła się jego muzyczna kariera. Na koncertach można usłyszeć jego największe hity z ostatnich miesięcy, m.in. Bruce czy To nie koniec, które doskonale znacie z Radia SK. A to jest niedzielne popołudnie z hitami na czasie, już prawie 2 minuty po godzinie 13. Dużo się będzie działo, bo SK daje kaski, jak mówiłem, w tej godzinie dzwonię do kogoś z Was. Zgłoszenia darmowe przyjmujemy na sk.pl. A poza tym, słuchajcie, za chwilę sprawdzimy, co się dzieje w Maladze, bo tam jest eskowa ekipa. Połączymy się z Jankesem, Kamą i Wiktorem i słuchaczami Radia SK, bo oni polecieli na odlot ściśle tajny do Hiszpanii. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Śląska, Małopolska.
1: I mamy sportowego newsa z ostatniej chwili. Iga Świątek niestety odpada z French Open. W 1/8 przegrała 0-2 z Martą Kostiuk, ale ja też, słuchajcie, przypominam, że Iga Świątek dzisiaj świętuje 25 urodziny. Także może i dobrze wyszło, słuchajcie. Teraz będzie miała dużo czasu na świętowanie. Odpocznie sobie, prawda? A to jest chyba najlepszy prezent na urodziny. Gramy dalej. September z hitem zawsze na czasie na antenie Eski.

0: Jaki to piękny czas, że do końca weekendu jeszcze tak dużo czasu. Dopiero 18 minut po 13. Wiktor Waligura gra w Radiu SK. I odlot ściśle tajny w Radiu SK też się jeszcze nie kończy. Ekipa porannego programu Radia SK zabrała słuchaczy w wyprawę tajemniczą do hiszpańskiej Malagi. I oni przez ten cały weekend, no po prostu są jak na wakacjach. Kąpią się w morzu, opalają się, zwiedzają miasto. I już teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się z Malagą. I słuchajcie, Janka z Kama i Wiktor mają chyba jakąś zagadkę dźwiękową. Halo, halo?
1: Hiszpańska mucha?
2: Nie, drugą, możesz jeszcze mieć drugą opcję?
3: Popsuty alternator prądowy.
2: Blisko.
1: Maszynka do robienia tatuażu.
2: Brawo! Justyna i Maciek, nasi słuchacze są z nami. No i opowiadajcie, jak wyglądała ta historia?
4: Historia wyglądała w taki sposób, że szliśmy sobie w Maladze i stwierdziliśmy, kurczę, no musimy zrobić tatuaż.
5: Wybraliśmy wspólnie. No co za kłamczu.
4: Nie, no nie, sorry, przepraszam.
1: To był jakiś challenge.
4: Tak, challenge. Challenge był taki, że założyliśmy się, jak wygram ja, to ja wybieram wzór tatuażu, jak wygra Justynka, Justynka wybiera wzór tatuażu, wygrała Justyna, no i również wygrał też wzór, który wybrała.
6: A jaki wzór wybrałaś?
7: Tak, no jako, że jesteśmy na odlocie ściśle tajnym, no to mamy odlotowy samolocik.
2: I pokażcie te samolociki, pokażcie te swoje tatuaże. Jest!
7: Ojej!
2: U Justynki troszkę mniejsze serduszkiem,
7: tak,
2: u ciebie...
7: Tak, Dreamlinera.
2: Tak, u ciebie, rzeczywiście.
1: Taka Cessna mniejsza, wylatująca z serduszka. Słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądają te tatuaże, to oczywiście wskakujcie na nasze sociale, bo tam już te foty i przed, i po, i w trakcie są do obejrzenia.
6: Macie fantastyczną pamiątkę z waszej kolejnej podróży. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy być częścią tego i zostaniemy na waszym ciele do końca waszego życia.
7: Tak, ale no z takiego super wyjazdu taka pamiątka to musi być.
2: Super, rewelacja. Cieszymy się bardzo. To co, Wiktor, Kama, może my też zrobimy sobie jakiś tatuaż?
6: Tak, dobrze, no
2: na czole.
6: Odlot się ściśle tajny.
1: Wiesz co mówiła moja mama, gdzie masz sobie zrobić? No właśnie tam.
2: Dziękuję.
0: Jak wygląda ten odlot ściśle tajny? Polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK. Tam pokazujemy wszystko od kulis. Zobaczycie na przykład, jak Jankes sobie znalazł zagranicznych kolegów na mieście w Maladze. Polecam Instagrama Eski. Gramy dalej, Taylor Swift już teraz.

0: Ed Sheeran w Radiu SK. Gramy weekendowe hity na czasie i odkrywamy najlepsze nowości. Ten numer może być hitem tego lata.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tu się zaczynają same najlepsze nowości. Wy wiecie, że jak SK coś świeżego podrzuca, to warto posłuchać, bo to dobre jest. I teraz niesamowite połączenie Bebe Rexha i David Guetta. Ten duet już kilka hiciorów na koncie ma, na przykład I'm Good, a teraz dokłada kolejny. To jest taki numer, który ekspresowo wchodzi do głowy i wam też wejdzie, gwarantuję. Sad Girls już teraz w SC. To jest klasyczne brzmienie dla Davida Guetty. Głos Bebe Rexha. I tak się właśnie ładuje baterie przed nowym tygodniem z Radiem SK.

0: Hit zawsze na czasie od Beyoncé na antenie Radia SK. My co godzinę dzisiaj mówimy do Was Halo i dajemy kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: I razem ze mną na antenie teraz Szymon. Cześć Szymon, Halo.
2: Cześć, hello.
0: Słyszałem, że Twoja córa Tosia uczy się jeździć na rowerze. Jak tam idzie?
2: Tak jest, dokładnie.
0: Jak idzie?
2: Idzie jakoś pomału, na razie odkręciłem kółeczka i uczymy się z tą sztycą jeździć, ale ciężko jeszcze równowagę złapać. Ostatnio miała upadek, ale
0: się nie zniechęca.
2: Się nie zraziła.
0: Ale to słuchaj, to w takim razie jak się upadki zdarzają, a się zdarzają, prawda? To prawda. My głowę twojej córy ochronimy, bo już teraz dostajesz
2: super
0: kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Elegancko.
0: Tosia będzie miała na głowie kask i ty jak będziesz za tym kijem i za tym rowerem biegał, żebyś się nie przewrócił.
2: No,
0: zwłaszcza,
2: dokładnie,
0: że słuchaj, od 3 czerwca wszystkie dzieci poniżej 16 roku życia zgodnie z przepisami muszą mieć na głowie kask, jeżeli jeżdżą na rowerze albo na hulajnodze. Więc wszystkiego dobrego, żeby się szybko nauczyła, życzę.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Trzymaj się, cześć. A jeżeli wy też potrzebujecie kasku dla siebie i swojego dziecka, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard Peopay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
11: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
14: Jakich ludzi?
13: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
14: Ojciec, nie to okno. To tu.
13: Gdzie?
14: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
13: AI? Ajajaj.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
16: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
17: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: To będzie ostatnia reklama.
18: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

0: a Nader w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie, to są właśnie hity na czasie, a ja się, słuchajcie, dowiedziałem, ile obecnie wynosi najwyższa emerytura w Polsce. Pobiera ją pewien pan ze Śląska. Odszedł na emeryturę dopiero w wieku 86 lat i przepracował 67, także dużo, zasłużył sobie i miesięcznie dostaje, uwaga, 54 tysiące brutto. Chciałbym być wnukiem tego pana i dostać kopertę na święta.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro.
2: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jedziemy!
5: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
8: Harmonizer.
9: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: I po reklamie.
13: SK Małopolska. Na czasie.
14: Michał Rejduch, zapraszam. Kolejną premierę szykuje nam grupa teatralna Cudoki Szuroki z

0: 5 do 7 i 1 do 6 i nie zagra w ćwierćfinale French Open. Świątek triumfowała na kortach Rolanda Garrosa w latach 2020 i 2022-2024. 7 zarzutów dla znanego adwokata z Warszawy. Mężczyzna informował służby o rzekomych zagrożeniach i przygotowaniach do zamachów.
1: Załączał do przesłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty. W jednym z listów znajdowała się amunicja.
0: Informuje Ewelina Gromek-Oćwieja ze stołecznej komendy. Podejrzany nie miał związku z grupą, która wszczynała fałszywe alarmy o zagrożeniach w domach osób związanych z PiS oraz w siedzibie Telewizji Republika. To największe wydarzenie ze świata influencerów. W samym centrum Łodzi trwa festiwal Sea Bloggers 2026 w łódzkim EC1.
2: Fajnie spędzony czas, można poznać też nowe marki, wymienić się doświadczeniami.
0: Mówi jedna z uczestniczek, właśnie trwają m.in. warsztaty makijażowe czy spotkanie pod hasłem Niewidzialne koszty marki osobistej.
3: Jest niedziela, więc potrzeba nam czegoś dobrego na głowę. Kaski rowerowe albo takie na hulajnogę. SK daje kaski co godzinę. Takie kaski dla was i waszego dziecka lecą. Jeśli chcecie zgarnąć, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl, a ja za chwilę w tej sprawie dzwonię. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Przy tym numerze można robić zimny łokieć w samochodzie. David Guetta, Kid Cudi w Radiu SK, chociaż teraz samochód zamieniamy na rower albo hulajnogę.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Nie ma co czekać do 1 czerwca, my już dzisiaj robimy Dzień Dziecka i rozdajemy prezenty, a konkretnie kaski dla Was i Waszych dzieci. I razem ze mną teraz chyba największy fan rowerów wśród słuchaczy Radia SK. Cześć Bartek.
2: Dzień dobry.
0: O której Ty dzisiaj byłeś na rowerze?
2: 4:39.
0: Czajcie to, zamiast spać do 10 w niedzielę, to on jeździ na rowerze, ale powiedz mi jeszcze jedno, czy Ty córkę tym rowerem zaraziłeś?
2: Staram się jedną i drugą córkę zarazić. Chyba ta młodsza bardziej się zarazi.
0: A jeszcze jedno ważne hasło na teraz. Rowerowy maj, który dobiega końca. Jak rozumiem, wy w tym rowerowym maju w szkole z córą uczestniczyliście.
2: Uczestniczyliśmy bardzo aktywnie, zgadza się. Codzienne dojazdy rano.
0: I tyle, córce się chciało, bo to trzeba troszkę wcześniej wstać. To córka miała tyle chęci, żeby z tatą jednak na rower wskoczyć.
2: Róża, pada deszcz, może pojedziesz z mamą? Tato, to nie jest deszcz, jedziemy.
0: Wow, jaka zmotywowana. Nie no, słuchaj, teraz to ja już jestem pewien, zasłużyła na niespodziankę, bo już teraz zgarniacie kask dla ciebie, Bartek, i dla twojego dziecka.
2: Pięknie, dziękuję. To ja ten kask, który dostanę, to na urodziny, które mam za 3 dni od Radia SK sobie wymarzyłem, a dla Róży to dla Róży na Dzień Dziecka. I wszystko gra, kumulacja.
0: No i wszystko mamy to i jeszcze, żeby ten rowerowy maj się nie kończył, żeby czerwiec też był rowerowy. O, tego wam życzę, skoro już kask nowy jest.
2: I sierpień, i wrzesień. Pięknie.
0: Trzymaj się, Bartek, cześć.
2: Pozdrawiam.
0: A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, wpadajcie na sk.pl i się zgłaszajcie, bo dzisiaj co godzinę SK daje kaski, bo przypominamy, od 3 czerwca wszystkie dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze muszą mieć na głowie kask.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową.

0: Iban w Radiu SK, gramy hit na czasie i znowu w Radiu SK przenosimy się do słonecznej Malagi, bo tam trwa odlot ściśle tajny. SK zabrała ekipę swoich słuchaczy na weekend, na wakacyjny weekend w maju za granicę, do Hiszpanii i poczuli się tam naprawdę jak na wakacjach, kąpali się w morzu. Było dużo fajnych atrakcji, no ale wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć, prawda? No i ten wyjazd powoli dobiega końca, dlatego teraz na żywo na antenie SK łączymy się z naszą ekipą, która cały czas w Maladze jest. Halo, Jankę, Skama, Wiktor, czy się słyszymy? Halo, halo. Po dźwiękach słyszę, że to już chyba jest lotnisko.
1: Tak, Łukasz, zgadłeś i jesteśmy już na lotnisku.
2: Jesteśmy na lotnisku!
1: Są z nami nasi słuchacze.
2: Na lotnisku w locie powrotnym do nas. Uwaga, pytanie brzmi następująco.
1: Mianowicie, co najbardziej zapamiętaliście z tego całego wylotu? Co będziecie najlepiej wspominać?
3: Kąpiel w morzu nocą.
1: O. Była taka przygoda. Była.
2: Cholera, żeby wtedy nie było, no.
4: No dobra.
5: A ja przede wszystkim was wszystkich. Was wszystkich, tych ludzi!
6: Ja się cieszę, że w końcu mogłam spędzić czas trochę z przyjaciółką.
7: Tak, imprezka z najlepszą ekipą pod słońcem i na wybrzeżu.
4: Tak, kąpiel słoneczna i kąpiel w morzu, zdecydowanie.
8: Poznanie was już od pierwszej chwili na lotnisku do ostatniej chwili też teraz na lotnisku. Naprawdę super, bardzo wam dziękuję i super, że was poznałam.
6: No chyba te spalone ramiona Juda.
2: Ja cały czas namawiam Jankesa, żeby pokazał swój brzuch, dobra, bo on się bardzo nieproporcjonalnie opalił.
9: Wspaniałą skórę do opalania. Wczoraj kawałek odkryłem tej skóry i zasnąłem na ponad godzinę. Uwaga, gotowi jesteście?
4: Trzy.
8: Co? Nikt się tego nie spodziewał.
9: No. Jest pasek, mam czerwony pasek na brzuchu.
4: Bardzo patriotycznie, to jest polski brzuch.
9: Było pięknie, cudownie, wspaniale. My od siebie możemy powiedzieć, że co było najpiękniejsze? Słuchacze, słuchacze, słuchacze!
8: No. I prowadzący.
4: A gdyby Andrzejek nam taki numer wykręcił, czyli nasz szef promocji, który organizuje ten wyjazd i ten samolot, w który wsiądziemy, nie będzie do Warszawy, tylko gdzieś dalej?
8: Super!
1: Jesteśmy już gotowi na kolejny odlot ściśle tajny. Dziękujemy wam, naprawdę bycie z wami i zabawa z wami to była czysta przyjemność.
8: Wzajemna.
10: Dzięki bardzo!
0: Jak słyszycie, opłacało się pobrać jabłkę Radia SK i zgłosić się do odlotu ściśle tajnego, bo z nami można właśnie przeżyć taki weekend za granicą. Co było w Maladze, zostaje w Maladze i oczywiście na Instagramie Radia SK, tam możecie zobaczyć, co się działo. Na przykład wielkie poszukiwanie nakładki na zęby Jankesa. Takie rzeczy tam się działy. Polecam eskowego Instagrama. Radio
11: SK. Reklama. Tymczasem w górach zapowiada się pyszna zabawa. Bachleda Festiwal Restauracji. Najsmaczniejsze wydarzenie na kulinarnej mapie Zakopanego. Przez 5 tygodni od 14 maja do 14 czerwca 6 restauracji. Kulik, Zbyrcok, La Prima, Trattoria Parmigiano, Grand Kasprowy i Góralska Tradycja zaprezentuje 12 różnych menu. Dołącz do uczestników festiwalu i poznawaj zakopiańskie smaki od kuchni. Liczba miejsc ograniczona. Zrób rezerwację już dziś. Festiwalrestauracji.pl.
12: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
13: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
14: Słyszysz? To góry wołają. I to jak? Z wieży widokowej Skywalk Serce Poronina w Małym Cichem. Gotowa na coś naprawdę wyjątkowego? Największy szklany taras w Europie? Serio? Serio! Ścieżka w chmurach i panorama Tatr pełne 360 stopni. Wow, już czuję ten zew przygody. A na górze? Siatka relaksacyjna i dwie zjeżdżalnie. Idealne na wypad z przyjaciółmi i z rodziną. Skywalk Serce Poronina. Poczuj wysokość emocji. Sprawdź na skywalk-poronin.pl.
15: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
16: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
15: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
17: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Autospektrum Nowy Sącz, ulica Pierwszej Brygady 2. Autospektrum.pl. Zamieszkaj przy ulicy 5 Kresowej w Nowym Sączu, w spokojnej, zielonej okolicy, z doskonałym dostępem do miasta. Nowoczesny apartamentowiec oferuje 35 komfortowych mieszkań, od 30 do 60 metrów kwadratowych. Jasne wnętrza, balkony, ogródki, podziemny parking oraz winda. W pobliżu sklepy, szkoły, komunikacja miejska oraz tereny rekreacyjne. 5 Kresowej w Nowym Sączu. Idealne miejsce dla rodzin, par i wszystkich, którzy cenią komfort, bezpieczeństwo i dobrą lokalizację. Sprawdź na www.5kresowej.pl.
18: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Kochanie, dokąd jedziesz?
19: Do mojej małej galerii. Na jogę, do fryzjera i na masaż. A ty?
20: Ja w to samo miejsce, ale na siłownię i przegląd samochodu. A przy okazji ubezpieczę go.
19: A Lilka?
20: Z nami, tyle że zostanie w sali zabaw.
19: Wszystko w jednym miejscu. Moja mała galeria, stacja kontroli pojazdów, autoszyby, sala zabaw, kwieciarnia, fotograf, kebab, studio tatuażu, joga, ubezpieczenia i finanse, stylizacja paznokci, fryzjer, psycholog, masaż, siłownia. Moja mała galeria. Nowy Sącz, Lwowska 238. www.firmabiznes.pl.
21: I po reklamie.

0: Eska, już można planować wakacje. Takie letnie numery dla was mamy. Kuba i Kuba. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. I Dzień Dziecka w Radiu Eska też się zaczyna. Nie czekamy do jutra, już teraz przenosimy was do magicznego świata zabawek z Toy Story. Wystartowała Eska Toy Story Radio, które możecie znaleźć w naszej eskowej aplikacji na smartfony. Nasi prezenterzy wcielają się w różne role, pokazują, co się dzieje w świecie zabawek. Jeżeli chcecie sprawdzić, co się dzieje w dziecięcym pokoju, kiedy dziecko wyjdzie z pokoju, a zabawki szaleją, polecam wam odpalić Eska Toy Story Radio. No to podsłuchajmy.
1: Eska Toy Story Radio.
2: Do końca świata i jeszcze dłużej.
3: A teraz uwaga, uwaga. Raport spod kołdry.
4: Żebyś mi nie rozmawiał z żadną obcą bulwą.
5: Ratujcie baterię.
6: Nie czas na wyjaśnienia.
7: Zostaw baterię, ratuj siebie.
6: Czekaj, posłuchaj mnie.
8: Eska Toy Story Radio.
4: Słuchaj w aplikacji Radia Eska.
0: I tam nie tylko newsy ze świata zabawek, ale też najpiękniejsze bajkowe hity, przy których można się poczuć jak dziecko.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert! Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
7: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
12: To będzie ostatnia reklama.
1: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Iga Świątek poza turniejem w Paryżu. Polka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk.
15: Iga od pewnego momentu po prostu nie wygrywała swojego serwisu i to, myślę, jeden z podstawowych powodów.
14: Tłumaczył redaktor naczelny magazynu Tenis Club Adam Romer. Przypomnijmy, Ukrainka zdominowała Polkę, awansując do ćwierćfinału turnieju French Open. Poważny wypadek na Krajowej 60 Trójce w okolicach Białej Podlaski na Lubelszczyźnie. Dwie osoby zostały ranne po zdarzeniu autokaru i samochodu osobowego. Autokarem podróżowały 22 osoby. Są utrudnienia w ruchu, mówi

hit zawsze na czasie. Przy niej zawsze się można fajnie kołysać, można się rozmarzyć. Nelly Furtado w Radiu SK. 16 minut po godzinie 15. No to jest po prostu szaleniec. Ja inaczej tego gościa nie nazwę. Niesamowity, niewyobrażalny wyczyn dzisiaj w Warszawie. Słuchajcie, pewien pan przeszedł po linie między dwoma najwyższymi budynkami w Warszawie. Jan Rose, estoński, no taki slackliner, czyli gość, który zawodowo chodzi po linie, przeszedł po taśmie 180 metrów nad ziemią. Trasa wynosiła pół kilometra między Pałacem Kultury a Warsaw Tower i przeszedł i dał radę, nie spadł, słuchajcie, mimo że wiatr był silny, to on dał radę po tej linie przejść. Nawet jakby tam z tej liny zszedł, to chyba była tam jakaś uprząż, więc nie spadłby na dół, ale i tak szacun dla tego gościa, szalony wyczyn. A my możemy sobie tylko wyobrazić, jak będą wyglądały jego jutrzejsze rozmowy z kolegami z pracy rano, prawda? No i jak ten weekend minął? No dobrze, w sumie chodziłem po linie między budynkami. Wtedy będzie wiadomo, że impreza była udana. I jakby co, mamy zdjęcia z tego wyczynu na sk.pl.

0: Eminem i Rihanna z hitem zawsze na czasie na antenie Eski. My dzisiaj robimy wszystko, żeby nie było żadnych siniaków na głowie. Eska daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Taki będzie obowiązek. Już od 3 czerwca dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze będą musiały mieć kask. No i się szykuje wielkie jeżdżenie u Moniki. Cześć Monika.
2: Cześć, cześć, cześć.
0: Chwal się, jakie zadanie przed twoją córką teraz stoi?
2: 3 czerwca w szkole będzie zdawała kartę rowerową na rower.
0: A, no czyli
2: będzie uprawniona.
0: Pierwsze prawo jazdy w życiu młodego człowieka. Stresuje się trochę?
2: Bardzo, bardzo, bo to tak nie coś innego.
0: Ale to wiadomo, trochę się postresuje, ale i tak na pewno zda, a ty już masz dla niej niespodziankę, bo teraz dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Super, dziękujemy, świetnie.
0: To powodzenia dla córki na egzaminie. Będzie dobrze.
2: Nie, dziękujemy.
0: Na pewno będzie dobrze. Trzymaj się, cześć. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, to jeszcze takie okazje dzisiaj będą, bo co godzinę Eska daje kaski, zgłoszenia darmowe na eska.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PO Pay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
11: Reklama. Wielosztuki w RTV Eura GD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
13: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż 2 naklejki na Brico Misie. Złap aż 2 naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
14: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
15: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
16: Kto zwalcza ból? Kto?
17: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
19: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
20: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
21: Nowy salon Dako już otwarty przy Piłsudskiego 88. Wygodny parking i łatwy wjazd od głównej bramy fabryki Dako. Aż 3 piętra ekspozycji. Zobacz na żywo, jak działają okna, drzwi, rolety i bramy. Dako Piłsudskiego 88. Zapraszamy.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Wszystko brzmi lepiej
24: w harmonii.
23: Dwa głosy współgrają
24: ze sobą.
23: Przekazują z lekkością
24: trudne wiadomości,
23: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
24: betonowy mur.
23: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
24: zostać influencerką.
23: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix
24: Harmonizer.
23: I po reklamie.

Taki piękny głos, że aż się ciepło na sercu robi. Olivia Rodrigo w Radiu SK, a teraz was zmrozi, bo uwaga, w tym momencie trwa próba pobicia rekordu Guinnessa w czasie spędzonym w lodzie. To w miejscowości Słupca w Wielkopolsce. Ten rekord bije pan Wojciech Pruński, aktualny rekordzista Guinnessa. Kiedyś wytrzymał 4 godziny i 6 minut, a dzisiaj planuje ten rekord pobić i wytrzymać w lodzie 5 godzin. Dobrze mu idzie, bo wystartował o 14, już prawie 2 godziny minęły i daje radę, cały czas w tym lodzie siedzi. Słuchajcie, to jest prawdopodobnie jedyny Polak, który jak wejdzie do Bałtyku w wakacje, to powie, ciepła. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.

0: będzie ostatnia reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie. SK Małopolska. Na czasie.
7: Michał Rejduch, zapraszam. Park Strzelecki w Nowym Sączu zamieni się w wielką krainę zabaw. Już jutro odbędzie się tam piknik z okazji Dnia Dziecka. W planie są występy artystyczne, wokalne i pokazy taneczne, a także warsztaty modelarskie oraz podróże do krainy opowieści. Będzie też bicie rekordu w tworzeniu najdłuższego żywego pociągu. Impreza potrwa od 9 do 12. Tymczasem najsmaczniejsze góralskie potrawy można próbować w Zakopanem w ramach festiwalu restauracji, który trwa w stolicy Tatr. Mamy podwójne vouchery na kolację, możecie po nie pisać na malopolska@sk.pl.
2: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby badają przyczynę tragedii w małopolskim Łapanowie. 3-letnie dziecko wpadło tam do stawu, jego stan jest ciężki, mówi Iwona Szelichiewicz z tamtejszej policji.
8: Dziecko zostało wyciągnięte ze stawu przez bliskich, którzy natychmiast podjęli reanimację.
2: A wiadomo, że rodzice byli trzeźwi. Rannych 219 osób, 8 jest w ciężkim stanie. Francuska policja podsumowała zamieszki, do których doszło po finałowym meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów. W finale rozegranym w Budapeszcie PSG pokonał Arsenal Londyn w rzutach karnych 4-3. W całej Francji aresztowano łącznie 780 osób. Piłkarze ręczni Industrii Kielce mistrzami Polski pokonali we własnej hali Orlen Wisłę Płock 36-27 i po raz 21 w historii klubu zostali mistrzami Polski.
9: I już punktualnie godzina 16. Dzisiaj Światowy Dzień Bez Majtek, także miłego świętowania życzę. I z tego co wiem, chyba nie ma takiego przepisu, który by zakazywał jazdy na rowerze bez majtek. Można. Co innego, jeżeli chodzi o kask. Dzieci do 16 roku życia od 3 czerwca będą musiały mieć kask na rowerze i na hulajnodze. I za chwilę dlatego SK daje kaski. Zgłaszajcie się za darmo na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: No i tak właśnie brzmi spokojne popołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. To Bausa nas rozluźnia. Na rozluźnienie dobry jest też rower albo hulajnoga. I my was na to przygotujemy.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo SK daje kaski. Razem ze mną teraz mama 13-latka Iwona. Cześć Iwona.
2: Dzień dobry.
0: To pochwal się wszystkim, co ten twój 13-latek w tym momencie robi.
2: No, siedzi przed komputerem.
0: Jak zawsze. Tak, zamiast się ruszyć na podwórko, wyjść z kolegami w piłkę pograć, to ten gra. I co ty byś chciała? Chciałabyś go zachęcić, żeby on się ruszył i wyszedł na świeże powietrze, tak?
2: Dokładnie. Rok temu sobie kupiliśmy wspólnie porządne rowery. Ja jeżdżę, jego ciężko wyciągnąć, więc pomyślałam, że teraz będzie miał kolejną wymówkę, że nie mam kasku, nie będziemy jeździć. Więc teraz już no nie będzie miał wyboru.
0: Wtedy wchodzi mama i mówi, ha, masz kask, nowiutki kask. Iwona, bo właśnie teraz do ciebie leci kask i dla ciebie, i dla twojego dziecka.
2: Super, świetnie.
0: Teraz już nie będzie miał wymówki. Mam nadzieję, że nie będzie mówił, ale ja nie chcę, bo to wstyd tak z mamusią jeździć.
2: A no to ja mu powiem to dalej na podwórko do kolegów. Koledzy też już pewnie mają. O,
0: a kask będzie dla ciebie i dla męża. Też tak możemy zrobić. Dobrego popołudnia życzę, trzymaj się.
2: Ja również.
0: Mamy kaski i nie zawahamy się ich użyć. Wpadajcie na SK.pl, za darmo się zgłaszajcie, bo jeszcze za godzinę do kogoś z was w tej sprawie zadzwonię.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową, Mastercard

0: Peja Islam, co tak na antenie Radia SK. Gdy zgasną wszystkie światła, nadejdzie głucha noc i dzieci pójdą spać, to wtedy zabawki z pokoju dziecięcego zaczynają żyć, a my was o tym wszystkim informujemy, co się w świecie zabawek dzieje. Wystartowało jedyne takie radio w Polsce, SK Toy Story Radio. Nadajemy ze świata zabawek, spod kołdry na przykład.
1: A teraz uwaga, uwaga, raport spod kołdry, raport spod kołdry będzie. Ciepło, miękko, bardzo przytulnie. Pluszaki twierdzą, że to ich baza dowodzenia. Samochody z kolei, że to świetne miejsce do jazdy terenowej. A ja twierdzę, że to najlepsze miejsce na drzemkę.
0: Poznajecie DJ-a Sprężynkę? I tych głosów znanych z anteny Radia SK jest więcej. To był oczywiście Rafał Adamczak. Odpalajcie SK Toy Story Radio. Za darmo możecie tego radia słuchać non-stop w SK-owej aplikacji na smartfony i na sk.pl.
2: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Jak wkręcać? To

0: lecieć w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
1: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
3: Kochanie, dokąd jedziesz?
4: Do mojej małej galerii. Na jogę, do fryzjera i na masaż. A ty?
3: Ja w to samo miejsce, ale na siłownię i przegląd samochodu. A przy okazji ubezpieczę go.
4: A Lilka?
3: Z nami, tyle że zostanie w sali zabaw.
4: Wszystko w jednym miejscu. Moja mała galeria, stacja kontroli pojazdów, autoszyby, sala zabaw, kwieciarnia, fotograf, kebab, studio tatuażu, joga, ubezpieczenia i finanse, stylizacja paznokci, fryzjer, psycholog, masaż, siłownia. Moja mała galeria. Nowy Sącz, Lwowska 238. www.firmabiznes.pl. To będzie ostatnia reklama.
5: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

Taylor Swift w Radiu SK. Gramy hit na czasie, a licznik pokazuje dokładnie 35 minut i 30 sekund. Do pierwszego gwizdka w meczu Polska-Ukraina. Dzisiaj nasi piłkarze towarzysko grają we Wrocławiu. No i chyba już, słuchajcie, zjedli niedzielny obiad, odpoczęli trochę i już wybiegli na boisko. Trwa teraz rozgrzewka, no a potem gramy. Przypomnę, to jest mecz towarzyski, czyli jak za starych, dobrych, nastoletnich czasów. Chłopaki z kumplami się w niedzielę zebrali na boisku i będą grać. I już wiemy, jakie są składy. Szczegóły w newsach Radia SK o 17.00.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro.
2: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
5: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
4: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: Tymczasem w górach zapowiada się pyszna zabawa. Bachleda Festiwal Restauracji. Najsmaczniejsze wydarzenie na kulinarnej mapie Zakopanego. Przez 5 tygodni od 14 maja do 14 czerwca 6 restauracji. Kulik, Zbyrcok, La Prima, Trattoria Parmigiano, Grand Kasprowy i Góralska Tradycja zaprezentuje 12 różnych menu. Dołącz do uczestników festiwalu i poznawaj zakopiańskie smaki od kuchni. Liczba miejsc ograniczona. Zrób rezerwację już dziś. Festiwal Restauracji.pl.
10: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
18: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
19: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
20: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.
23: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Za pół godziny mecz Polska-Ukraina we Wrocławiu. Obydwa zespoły nie awansowały na mundial, przed nami towarzyskie spotkanie. Znamy skład biało-czerwonych. W bramce wracający po kontuzji Marcin Bułkan. Pojawi się też Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Jakub Kiwiorczy, Nikola Zalewski. Przed stadionem nasz reporter Miłosz Stępień pytał kibiców o typowany wynik.
24: Liczymy na dobre widowisko. 3-1 i będziemy okej z tym.
25: Najchętniej 3-0.
23: A początek meczu za pół godziny. Specjalny samolot transportuje do kraju polską studentkę przebywającą w śpiączce w Pekinie. Maszyna wystartuje jutro. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny. Kobieta w połowie kwietnia trafiła do szpitala w Pekinie. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Jak wyróżnić się w internecie? Czy autentyczność w świecie zasięgów? To tylko część spotkań, które odbyły się na festiwalu Sea Bloggers. Twórcy internetowi tłumnie odwiedzili EC1 w Łodzi.
26: To ma takiego podziału od wielkich i małych twórców. Każdy może tutaj przyjechać, zainspirować siebie.
23: Mówiła jedna z uczestniczek, z którą rozmawiała nasza reporterka Julia Niewiadoma.
27: Aktualnie godzina 17. Polacy wśród najbardziej zapracowanych narodów Unii Europejskiej. Jesteśmy, słuchajcie, w pierwszej trójce. Razem z Grekami i Bułgarami pracujemy prawie 30 godzin tygodniowo. To jest i tak mniej niż etat. Ale skoro jesteśmy tak bardzo zapracowani, to teraz zbierajmy siły przed tym nowym tygodniem. SK dorzuca hity na czasie. A przy nich o dniu na P i o pracy można zapomnieć. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Adila w Radiu SK. Nie mam pojęcia, o czym ona śpiewa, bo nie znam francuskiego, ale ja mam dla was czytelny komunikat. SK daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: SK przygotowuje was i na Dzień Dziecka, i na zmianę przepisów, bo od 3 czerwca dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze czy na hulajnodze będą musiały mieć kask. I na antenie Radia SK teraz witam Beatę. Cześć Beata.
2: Hej, hej, witam wszystkich.
0: No to mów teraz wszystkim, jakiego masz super pracowitego syna i jak bardzo jesteś z niego dumna.
2: Słuchajcie, mam chłopaka lat 14, jest bardzo, bardzo pracowity. Co weekend zasuwa z tatem na warsztacie, naprawia samochody ciężarowe i to jest jego takie zamiłowanie, ale drugą jego pasją jest jazda na hulajnodze i na rowerze. No i chłopak uzbierał sobie na tą hulajnogę, teraz zbiera co prawda właśnie na kask i na zapięcie do tej hulajnogi. No ale wiadomo, wow. Idą wakacje, troszkę mu to opornie teraz idzie, no ale chłopak się nie poddaje.
0: Pracowity, przedsiębiorczy i rozważny, bo wie, że musi mieć kask, skoro jest poniżej 16 roku życia i jeździ na hulajnodze. No słuchaj, pomożemy mu trochę, żeby mógł, tak jak napisałaś, wydać kasę na buty, a nie na kask. Bo właśnie teraz na antenie SK dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Dziękuję ślicznie. Jesteście niesamowici.
0: To pozdrawię teraz syna, bo pewnie słucha.
2: Pewnie, że słucha. Pozdrawiam cię, Bartuś, kocham cię, dziecko, z całego serca. Kocham was, Radio SK, słucham was codziennie. Pozdrawiam wszystkich Polaków i najbliższą rodzinę. I o mojego wspaniałego mężczyznę, Przemka.
0: Trzymaj się, Beata. Dobrego popołudnia niedzielnego życzę. Cześć.
2: Dziękuję, trzymajcie się, hej.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
0: I to nie koniec rozdawania kasków na antenie SK. SK daje kaski także jutro od rana. Zgłoszenia za darmo na sk.pl.

To ATV na antenie Eski. Sprawdzamy, co się dzieje na stadionie we Wrocławiu. Za moment startuje mecz Polska-Ukraina. Teraz trwa odśpiewywanie hymnów obu drużyn i za chwilę ruszamy z meczem. A teraz gramy dalej hit na czasie.

0: spokojny, relaksujący Teddy Swims w Radiu SK. On ma chill, on się w ogóle nie emocjonuje tym dzisiejszym meczem. A on już wystartował, słuchajcie, ruszyli, Polska gra towarzysko z Ukrainą, a przed chwilą na stadionie we Wrocławiu wydarzyły się naprawdę piękne chwile, bo polscy piłkarze wyszli za rękę z podopiecznymi fundacji Cancer Fighters. I co ciekawe, słuchajcie, Robert Lewandowski wyszedł na boisko za rękę z Mają Mecan, czyli z tą dziewczynką, która zasłynęła disem na raka, który nagrała razem z BDS-em. Więc słuchajcie, live u Łatwoganga ma naprawdę przepiękne zwieńczenie. A tymczasem, słuchajcie, mecz trwa, minęła już pierwsza minuta i Polacy jeszcze nie stracili bramki, także naprawdę dobrze nam idzie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
13: Jakich ludzi?
12: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
13: Ojciec, nie to okno. To tu.
12: Gdzie?
13: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
12: I to tu?
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
15: Jedziemy!
16: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
17: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
18: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
19: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
22: I po reklamie.

Milky David Guetta w Radiu SK to są hity na czasie, a Polacy we Wrocławiu grają towarzysko w piłkę nożną z Ukrainą i przed chwilą Ukraina nam strzeliła gola, ale na szczęście był spalony, więc ciągle jest 0-0. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy, w których sprawdzimy, jak tam nastroje wśród kibiców.

0: my.
1: Autopromocja.
2: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
3: Odpalamy SK Toy Story Radio.
4: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
5: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
6: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
7: Nie wiem, czy mój tata baran to wytrzyma.
8: Już chwileczkę, bez paniki.
3: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
10: Reklama.
11: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
13: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
12: I dla dzieci z rodzicami.
14: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
16: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: Wszystko brzmi lepiej
18: w harmonii.
17: Dwa głosy współgrają
18: ze sobą,
17: przekazują z lekkością
18: trudne wiadomości,
17: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
18: betonowy mur.
17: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
18: zostać influencerką.
17: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
18: Harmonizer.
19: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
0: Skoda.
9: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: I po reklamie.
12: SK Małopolska. Na czasie.
2: Witajcie, Michał Rejduch. Na Dzień Dziecka zapraszam miasteczko galicyjskie z Nowego Sącza. Już jutro najmłodszych będzie tam czekać wiele atrakcji, m.in. doświadczenia i pokazy.
5: Będziemy oglądać remizę strażacką z przełomu XIX-XX wieku, czy chociażby sklepik kolonialny albo aptekę, ale tuż za rogiem dzisiejszy wóz strażacki. Będą z nami również psy ratownicze.
2: Mówiła Małgorzata Łukasik-Kogut z Muzeum Ziemi Sądeckiej. A Kino Helios z Nowego Sącza ma dla Was nowości. To film akcji zawodowcy oraz film przygodowy Drzewo Magii. Godziny seansów są na helios.pl.
20: Dochodzi 18, Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Wysokie zwycięstwo, walka o piłkę i świetna atmosfera, na to liczą kibice. We Wrocławiu trwa towarzyski mecz Polska-Ukraina.
21: Na kogo liczysz najbardziej?
22: No, młodych zawodników reprezentacji polskiej, takich jak Nikola Zalewski albo też Pietuszewski.
21: Jaki wynik?
23: 3-1 dla Polski.
21: Mecz. Co chcecie zobaczyć od kadry?
23: Zgranie generalnie większe.
20: A nastroje przed meczem sprawdzał nasz reporter Miłosz Stępień. Zrobiłam tyle błędów, że tego meczu nie dało się wygrać, powiedziała Iga Świątek po tym, jak odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. Polka uległa Ukraińce Marcie Kostiuk, przegrywając 5-7, 6-1. Trener Piotr Unierzyński uspokaja.
0: to nie oznacza, że ona za chwilę nie będzie z powrotem najlepsza na świecie. To tak jest, że zawodnicy się rozwijają nawet do ponad 30 roku życia.
20: A przed igłą świątek kolejne wyzwanie, turniej na trawiastych kortach Wimbledonu, początek 29 czerwca. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji.

0: Reklama. Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Game over.
2: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Blik. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
13: Nowy salon Taco już otwarty przy Piłsudskiego 88. Wygodny parking i łatwy wjazd od głównej bramy fabryki Taco. Aż 3 piętra ekspozycji. Zobacz na żywo, jak działają okna, drzwi, rolety i bramy. Taco Piłsudskiego 88. Zapraszamy.
14: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
17: I po reklamie.

0: Radio SK. Reklama.
1: Doktorze, syn znowu kaszle.
2: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
1: Co mogę zrobić?
2: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
3: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
14: Nie musisz.
13: Jak to nie muszę?
14: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
13: Oto Moto Lease?
14: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
13: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
14: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
13: I to gdzie?
14: To tu. Oto Moto Lease.
15: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
16: Hot grill.
17: Parilla caliente.
18: Grilla calda.
19: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
20: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
23: I po reklamie.

0: Eska Małopolska. Eska Małopolska News.
1: Michał Rejduch, zapraszam. Kilkudziesięciu prelegentów z Polski i zagranicy wzięło udział w konferencji o zdrowiu, którą zorganizowała Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Panele dyskusyjne dotyczyły współczesnych chorób cywilizacyjnych i walki z nimi.
2: Dzień dobry Państwu, dr Halina Potok, prorektor do spraw studenckich kształcenia Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Dzisiaj w naszej uczelni mamy konferencję międzynarodową, którą przygotowało i zorganizowało zespół z Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu. Konferencja pozwala na wymianę doświadczeń z obszaru zdrowia, medycyny i współpracy w zespołach interprofesjonalnych. Bardzo ważne wydarzenie, ponieważ w ramach tej konferencji łączymy doświadczenie, wiedzę, umiejętności profesjonalistów z różnych krajów. Dzięki temu nasi wykładowcy zdobywają również doświadczenie. Dzięki temu mamy możliwość poznawania opinii różnych osób, naukowców z różnych krajów. Więc staliśmy się dzisiaj w uczelni takim centrum wymiany doświadczeń w zakresie współpracy interprofesjonalnej. W wydarzeniu uczestniczą oczywiście osoby z zewnątrz, zaproszeni goście. Oczywiście mają również możliwość studenci, ponieważ rozwój kadry naszej akademickiej opiera się przede wszystkim o współpracę z naszymi studentami, bo to oni kiedyś będą również rozwijać naukowość. I te pierwsze kroki, które tutaj stawiają w ramach sesji plakatowych, bo studenci tutaj aktywnie uczestniczą w ramach sesji plakatowej, ich pierwsze przygotowane prace w tym zakresie stymulują ich do rozwoju przyszłej ich aktywności naukowej. Mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości będą również chcieli swój rozwój zawodowy złączyć trochę w uczelniu właśnie poprzez rozwój naukowości w oparciu o praktykę, o studium przypadku, o badania naukowe prowadzone w oparciu o doświadczenie praktyczne. Tematy są różne. W szerokim spektrum jest to tematyka związana z kwestią chirurgii, bo w tej chwili akurat odbywa się wykład z zakresu robotyki. Były wykłady z zakresu profilaktyki, był wykład na przykład też, w którym uczestniczyłam, z zakresu profilaktyki zakażenia wynikającego z ukąszenia kleszczem. Jest tematyka związana również z dietetyką, z fizjoterapią. Generalnie wszystkie obszary związane z medycyną gdzieś tutaj na tej konferencji w tym zakresie tematycznym mają swoje miejsce, bo zdrowie jest bardzo szerokie. Jeżeli chcemy mówić o zdrowiu, jeżeli chcemy mówić o medycynie, to warto w tych aspektach poruszać się w takim szerokim zakresie tematycznym, bo wszystko jest holistyczne. W związku z tym też my wymagamy takiego holistycznego spojrzenia, jeżeli chodzi o kwestie troski o nasze zdrowie i również działania, które podejmujemy później po to, żeby to zdrowie utrzymać albo w ramach profilaktyki drugiego stopnia szybko rozpoznać pewne zagrożenia, a w ramach profilaktyki trzeciego stopnia działać skutecznie, żeby te dolegliwości, które ewentualnie gdzieś tam będą rozpoznane, w miarę szybko podziałać tak, żeby nie powodowały jakichś negatywnych skutków w naszym organizmie. To nie jest pierwsze takie wydarzenie w naszym wydziale. My cyklicznie organizujemy różne spotkania, konferencje. Wydział jest bardzo aktywny w tych obszarach. Władze dziekańskie bardzo dbają o to, żeby te wydarzenia były organizowane cyklicznie, a myślę, że o tym, jakich mamy prelegentów, z jakich krajów, to już bardziej dokładnie myślę, że Państwu przedstawią organizacje.
3: Urszula Cisoń-Apanasewicz, prodziekan na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu.
4: Iwona Zaczyk, prodziekan na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu.
3: Myślę, że ta tematyka jest bardzo istotna. Współpraca w zespołach interprofesjonalnym to temat, który jest ostatnio na tak zwanym topie, ale on zawsze był potrzebny, zawsze był konieczny, ta współpraca w zespołach. Natomiast teraz o tym dużo mówimy. Zorganizowaliśmy tę konferencję właśnie pod takim hasłem, ale tak jak tutaj zostało powiedziane, konferencja ma charakter międzynarodowy i chciałabym się tutaj pochwalić, że udało nam się pozyskać wykładowców, panelistów z różnych krajów. Wysłuchaliśmy już dzisiaj wykładu pani doktor z Australii, wysłuchaliśmy wykładów osób reprezentujących środowisko akademickie z Indii, z Portugalii, z Turcji, jeszcze przed nami wykłady ze Słowacji, z Ukrainy, więc myślę, że to jest takie dla nas duże wyzwanie, osiągnięcie, że nasi pracownicy, nasi studenci, ale też osoby, które przyjechały do nas z innych uczelni, mogą wysłuchać i uczestniczyć w tych wykładach i również w sesji posterowej.
4: No, cieszymy się bardzo, że udało nam się zorganizować taką konferencję, która ma bardzo szeroki zakres. Tak jak tu pani dziekan mówiła, no, są to goście zarówno z Indii, jak i z Turcji, jak i z Portugalii. I równocześnie prowadzimy dwie sesje. Jest to sesja ta anglojęzyczna i sesja polskojęzyczna. Więc prelegentów jest naprawdę bardzo dużo i wszyscy chcą podzielić się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, z czego bardzo się cieszymy i cieszymy się ze tego, że tak wielu tej prelegentów postanowiło wziąć udział w tej naszej konferencji. Czyli ilu? No to są osoby w zasadzie to są zespoły, tak? Z właśnie, tak jak pani dziekan powiedziała, z Indii, z Portugalii, z Ukrainy, z Turcji. No i nasi polscy tutaj wykładowcy też jest. No tak. Tak, będzie kilkadziesiąt osób. Tak, jeżeli chodzi o tematy, to one oczywiście krążą tak wokół tej interdyscyplinarności i krążą też wokół tej współpracy zespołów interprofesjonalnych. Są to tematy na przykład dotyczące żywienia osób starszych, są to tematy dotyczące na przykład psychiki, tak, czyli depresji na przykład osób starszych, są to tematy, które dotyczą no tak jak tutaj Państwo macie, dietoterapii, czyli generalnie można powiedzieć, że ten zakres tematyczny jest naprawdę, naprawdę ogromny.
3: Przyjechali też przedstawiciele uczelni z całej Polski, mamy przedstawicieli z uczelni z Gdańska, z Wrocławia, z Krakowa, z Rzeszowa, z Warszawy i każdy chce się podzielić tymi swoimi doświadczeniami. Mamy również zaplanowane warsztaty dla osób zainteresowanych, warsztaty z zakresu pierwszej pomocy, udzielania pierwszej pomocy, ale też zaawansowanych procedur w medycynie ratunkowej. Mamy zaplanowane warsztaty dotyczące nowości w żywieniu pacjentów, warsztaty z zakresu analizy składu ciała, porad dietetycznych, na które można się wpisać i w których można uczestniczyć. Także to tyle chyba, jeśli chodzi o tą naszą dzisiejszą konferencję. Myślę, że jest to ciekawe wydarzenie i mamy taki plan przyszłościowo, żeby ona była cyklicznym wydarzeniem.
1: W spotkaniach wzięli udział także studenci prezentujący swoje badania. O pieniądze na wymianę starych pieców mogą starać się mieszkańcy Nowego Sącza. Głównie ci, którzy mają prywatne domy lub są właścicielami lokali w kamienicach. Warto jednak się pospieszyć, bo miasto może przeznaczyć tylko około 30 dotacji.
5: Mam bardzo dobrą wiadomość, jak sądzę, dla wszystkich posiadaczy starych, nieefektownych pieców węglowych. Proszę Państwa, jeśli tylko chcecie, możecie uzyskać dotację w wysokości 6 tysięcy złotych na wymianę, likwidację starego, nieekologicznego źródła ciepła na coś nowego. To nowe coś to może być, proszę Państwa, na przykład piec gazowy, dwuobiegowy, jakikolwiek, to może być pompa ciepła, to może być podłączenie do MPC-u, piec na pelet. W każdym razie 6 tysięcy to jest mniej więcej taka kwota, która pozwoli na zakup pieca gazowego, kotła gazowego najwyższej generacji. I teraz tak, kto może wystąpić? Każdy mieszkaniec Nowego Sącza, który jest posiadaczem domu lub wydzielonego lokalu mieszkalnego, zgłosi się do nas, wypełni odpowiedni wniosek, zostanie przyznana ta dotacja, podpiszemy umowę, no i zrealizuje tą inwestycję. Wszystkie, że tak powiem, formalności są ograniczone do niezbędnego minimum i Państwo po prostu przystępujecie teraz do inwestycji. Sezon jest sam raz na wymianę kotłów, na likwidację. No i po prostu zapraszamy. Mamy na jednego mieszkańca, to jest 6 tysięcy. Mamy przygotowane, no niestety tylko albo aż 30 dotacji, to jest to 80 tysięcy. No tak pozwoliło nam, to są nasze własne miejskie pieniądze, które musieliśmy wygospodarować i znaleźć. Jeśli będzie takie zainteresowanie, to w przyszłym roku będziemy powtarzać może te dotacje. Tak, więc z tymi piecami to jest tak, że one nam cały czas ubywają i to nie dlatego, że ludzie je likwidują, tylko my w tej chwili zaczęliśmy wprowadzać tak zwaną centralną ewidencję emisyjności budynku, w której jest bardzo dużo pieców pozaklasowych. Jest ich około 1000. Dlaczego ja powiem około? Dlatego, że z każdym dniem one maleją, bo okazało się, że kiedyś była taka zupełnie zapomniana sytuacja, kiedy dostawało się dotacje w wysokości 3000 zł na zakup węgla. I wtedy te piece węglowe w tych deklaracjach nam się strasznie rozmnożyły. Jak króliki, naprawdę. I teraz one są po prostu w ramach, bo też Straż Miejska kontroluje, czy te piece są, czy te deklaracje CEB są wykonane, więc okazuje się, że są weryfikowane i tych piecy nam ubywa. To jest dobra wiadomość, to są te klasy 0, 1, 2, czyli tak zwane kopciuchy, nie lubię tego słowa, ale okazuje się, że od końca tego roku już nie będą mogły być używane piece kategorii 3 i 4. Ich jest znowu ponad 1000. Ale jak mówię, systematycznie to maleje. No niestety program Czyste Powietrze rządowy jest skomplikowany, trudny, no i przede wszystkim nie dofinansowuje likwidacji kotła węglowego na kocioł gazowy. A bardzo wielu chętnych ludzi jest, bo ma gaz na domu. To jest naprawdę, są już znudzeni, bo tu przede wszystkim nas ludzie pytają, mieszkańcy są znudzeni tym dokładaniem do pieca. Osoby starsze chciałyby troszeczkę tego komfortu mieć i to do nich głównie jest adresowana ta nasza dotacja. No, do wyczerpania zapasów i kto pierwszy przyjdzie, złoży wniosek. Wnioski są też na stronie do ściągnięcia. Zapraszamy do Wazów 9, tam mamy punkt obsługi mieszkańca. Wypełniacie, składacie, jak tylko spełniacie te warunki, czyli A, jesteście posiadaczem starego kotła, B, jesteście mieszkańcem Nowego Sącza, macie tytuł własności do mieszkania lub do budynku jednorodzinnego, wielorodzinnego, zapraszam. Nie żadnych kryteriów dochodowych. Naprawdę. Nas interesuje likwidacja starego źródła ciepła.
1: Mówił Grzegorz Tabarz z Urzędu Miasta Nowego Sącza. O szczegóły można pytać w Wydziale Ochrony Środowiska. Problem ze żmijami ma schronisko dla psów w Nowym Sączu. Od kiedy zrobiło się ciepło, węże zaczęły pojawiać się na wybiegach dla psów. To może być bardzo niebezpieczne dla zwierząt, mówi Joanna Otto, szefowa schroniska.
6: Przyszła wiosna, idzie lato, cieszymy się z tego, że jest piękna pogoda, jednak nasze schronisko jest usytuowane w takich podmokłych terenach i mamy tutaj problem ze żmijami. Także bardzo apelujemy do Państwa, którzy do nas przychodzą, żeby ubierać wyższe buty, żeby uprzedzać dzieci, żeby nie łapały tych zwierzątek. Jeżeli się cokolwiek wydarzy, od razu alarmować do schroniska, ewentualnie wzywać 112, czy się to wydarzy jakaś nieprzyjemna sytuacja psu czy człowiekowi, bo wiadomo, człowiek priorytet, ale o nasze zwierzęta też musimy dbać. Wszystko trzeba nam sygnalizować.
7: Mhm. Ale... były jakieś takie przypadki, że na przykład żmija dostała się na teren schroniska gdzieś tam do końca?
6: Tak, zdarzają się.
7: Teraz?
6: Bywają żmije na wybiegach. Rano, zanim pieski wypuścimy na zewnątrz, to musimy przejść, zobaczyć, czy się gdzieś żmija nie wygrzewa. Były też żmije już w boksach. Przychodzą do boksów, więc no nie jest ciekawa sytuacja, tym bardziej, że mamy już dwa wypadki śmiertelne w naszej historii, właśnie po ukąszeniu żmii. Dla zwierząt jest to bardzo niebezpieczne, zresztą dla człowieka też, ale od razu trzeba reagować. Nie można tego zostawić, bo im szybciej zareagujemy, tym jest łatwiej to zwierzę wyleczyć.
7: W tym roku nie było żadnego takiego tragicznego przypadku?
6: Jeszcze nie. Tak, kupiliśmy takie odstraszacze na żmije. Miejmy nadzieję, że one to coś zadziałają. Tak jak mówię, sprawdzamy teren, no, ale są to małe zwierzątka zwinne, więc nie jesteśmy w stanie wszystkiego wypatrzyć. Jeżeli ktoś z Państwa zobaczy gdzieś jakieś gniazdo, to też prosimy nas informować. I naprawdę cała ścieżka rowerowa wzdłuż Dunajca, przynajmniej tutaj, gdzie my chodzimy, jest oblęgana wręcz przez żmije, więc uważajcie Państwo. I wysokie buty, i ostrożność.
1: Uważać powinni także wolontariusze, którzy przychodzą wyprowadzać schroniskowe psy na spacery. A na koniec jeszcze zaglądamy do Sądeckiej Biblioteki Publicznej. Przy ulicy Lwowskiej działa oddział dla dzieci. O tym, co tam czeka na młodych czytelników, mówi jego kierowniczka Anna Kosowska-Zgrzeblak.
8: Jak sama nazwa wskazuje, jest to oddział przygotowany specjalnie pod potrzeby dzieci i młodzieży. Mamy książki, mamy audiobooki, ale także gry planszowe, które można wypożyczać do domu. Są to gry i dla dzieci właśnie, i dla młodzieży. Mamy od niedawna dosyć sporą kolekcję komiksów. Są to komiksy tradycyjne, klasyczne, ale również mangi. Także serdecznie zapraszamy.
9: Ja myślę, że Sądecka Biblioteka Publiczna, w zasadzie oddział dla dzieci, też jest po to, żeby pokazać już od najmłodszych lat, czym jest biblioteka. Taka najmłodsza osoba, która zapisała się do Was tutaj, do oddziału, to ile ma lat?
8: Najmłodsza osoba, która się zapisała do nas, nie miała jeszcze roku.
9: Są książki właśnie dla takich dzieci?
8: Tak, oczywiście mamy kartonowe książeczki, które mogą oglądać już takie maluchy, które można pokazywać, czytać właśnie takim małym dzieciom.
9: A dla takich starszych, 2-, 3-, 4-latków też coś się znajdzie?
8: O, jak najbardziej. Mamy książeczki takie rozkładane, przestrzenne, z wyszukiwaniem, gdzie można dotknąć paluszkami, więc takie bardziej sensoryczne. Są pierwsze takie książeczki popularno-naukowe. Jest taka bardzo ciekawa seria, gdzie dzieci mogą dowiedzieć się czegoś o świecie ich otaczającym, ale właśnie to jest wszystko przygotowane dla takich maluszków.
9: My jesteśmy w takim miejscu bardzo przyjaznym, można powiedzieć. Wygląda to jak taki duży salon w domu. Mamy dywany, mamy wygodne sofy, mamy półki z książkami, mamy też gry planszowe. Co to za miejsce?
8: Tak, jest to czytelnia, kilka lat temu odnowiona, przeszła gruntowny remont. Jest to miejsce bardzo otwarte i właściwie przez cały czas, kiedy jest otwarta biblioteka, czytelnia jest również otwarta. Zapraszamy tutaj, można spokojnie sobie odpocząć, pouczyć się w roku szkolnym, ale także gry planszowe, ale także zabawki, klocki, którymi można się bawić tutaj. Rodzice sobie mogą poczytać w spokoju, można skorzystać z komputera. Mamy naprawdę bardzo miłych czytelników i całe właściwie nawet rodziny, które przychodzą tutaj i lubią spędzać miło czas.
9: Oddział dla dzieci Sądeckiej Biblioteki słynie też z tego, że organizujecie różne zajęcia przez cały rok, ale też w trakcie wakacji, w trakcie ferii zimowych. Można tutaj przyjść i myślę, że młodzi mieszkańcy Nowego Sącza raczej nie będą się nudzić.
8: Nie, absolutnie. Przez cały rok mamy zajęcia cykliczne, które są przeznaczone dla dzieci starszych ze szkół podstawowych i dla dzieci młodszych, przedszkolaków. I są to zajęcia, które cieszą się dosyć sporym powodzeniem. Maluchy bardzo lubią przychodzić w czwartki, na takie bajkowe czwartki. Natomiast starsze dzieciaki mają swoje eksperymentalne poniedziałki, podczas których staramy się zawsze wprowadzać coś nowego. No, w zasadzie właśnie na takiej zasadzie eksperymentu, jak się spodoba. Oczywiście wszystkie zajęcia są związane z literaturą, tworzone na podstawie literatury, bo biblioteka, to przede wszystkim książki. W czasie ferii i wakacji mamy takie zajęcia, którymi włączamy się w akcję Urzędu Miasta, bezpieczne wakacje i bezpieczne ferie, także w każde wakacje, w każde ferie również zapraszamy dzieci.
9: A jeżeli chodzi o księgozbiór, już mówiliśmy o tym, co jest dla takich tych najmłodszych, ale podejrzewam, że tutaj znajdą coś też starsi, już uczniowie tych pierwszych klas szkół podstawowych, też dzieci starsze. Jakie książki można u Was wypożyczyć?
8: Dla starszych dzieci, które rozpoczynają naukę z czytaniem, mamy zupełnie osobny regał, na którym znajdą one bardzo ciekawe książeczki, które służą właśnie do nauki czytania. Najpierw jest to poznawanie literek, potem łączenie wyrazy i czytanie całymi zdaniami. Można wybrać jakieś metody sylabowe, mamy też elementarze. Jest tego naprawdę sporo i faktycznie te młodsze dzieci, które zaczynają naukę czytania, które zaczynają przygodę z czytaniem, faktycznie z tego regału, z tych półeczek korzystają tam z tych książek. No, dla starszych dzieci, które już umieją czytać dobrze, mamy naprawdę mnóstwo książek i popularno-naukowych, i historycznych, i detektywistycznych. Dla dziewczynek, bo to one zwykle bardzo kochają zwierzaczki i bardzo lubią o nich czytać, więc są też książki właśnie o zwierzętach. Są już wspomniane wcześniej komiksy. Można powiedzieć, że znajdą u nas również coś dla siebie rodzice.
9: To zapraszamy w takim razie do oddziału dla dzieci Sądeckiej Biblioteki Publicznej, a znajdziemy go przy ulicy Lwowskiej.
8: Tak, serdecznie zapraszamy. Ulica Lwowska 21, oddział dla dzieci i młodzieży Sądeckiej Biblioteki Publicznej.
0: SK Małopolska News.
1: Michał Rejduch, witam i zapraszam. Na początek tego magazynu wsiadamy na rower i ruszamy po ścieżkach rowerowych w Nowym Sączu i okolicy, bo ich znajdziecie naprawdę sporo o tym, gdzie można pojeździć rowerem właśnie w okolicy Nowego Sącza, ale też jak i po samym Nowym Sączu, mówi Tomasz Waliczek z Urzędu Miasta.
10: Najbardziej taką popularną ścieżką to jest ścieżka wzdłuż kamienicy. Tam od mostu 700-lecia do tego mostu wiszącego. Tam rzeczywiście są tłumy sądeczan. Infrastruktura również jest przygotowana, no nie tylko dla rowerzystów, gdzie jest też dla rowerzystów przygotowane miejsce, gdzie można rower naprawić, gdzie są stojaki na rowery, ale również dla osób poruszających się bez rowerów, na piechotę, wrotkarzy, rolkarzy. Również jest infrastruktura przygotowana. Są ławeczki, są jakieś paleniska, grille, jest taki mały plac zabaw przy tej rzece. Także tam miejsce wydaje się w sposób naturalny, bardzo atrakcyjny pod względem właśnie takiej rekreacji i odpoczynku. Mamy lasek niedaleko, więc rzeczka obok, więc w ciepłe dni nawet no, można tam pomoczyć nogi i udać się albo na spacer, albo właśnie na przejechać się po prostu rowerem. Teraz była a propos najbardziej tej takiej atrakcyjnej i najchętniej wykorzystywanej przez sądecza. Natomiast cała reszta, no to one są w takim stanie, jakim są. Są remontowane. Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, to przez Nowy Sącz biegnie również trasa Velo, która w sposób naturalny też jest bardzo mocno wykorzystywana i bardzo lubiana przez sądeczan, bo ona jest przystosowana i przygotowana dla rowerzystów. I tak chcemy skomunikować tutaj ten cały układ, żeby wszystkie ścieżki też prowadziły do tego Velo w sposób naturalny, gdzie możemy wyjechać z Nowego Sącza, przejechać się do Starego Sącza, czy do Rytra, czy do Piwnicznej, właśnie wykorzystując trasę Velo. Również no, po Nowym Sączu jazda może jest mniej atrakcyjna, bo w zasadzie wzdłuż czy przy drodze jeździć, gdzie są samochody. Oczywiście jako forma dojazdu do jakiejś atrakcyjnej ścieżki, jak najbardziej. Natomiast no, ja osobiście zachęcam do wyjazdu z Nowego Sącza, żeby uciec z tego takiego naszego gwarnego miasta właśnie w jakieś tereny zielone. Czy można na Falkową, tam już może bardziej rowery takie przystosowane, albo trekkingowe, albo górskie, jak najbardziej się sprawdzają. Zwłaszcza, że Las Falkowski został ładnie wyremontowany, ścieżki zostały naprawione, cała infrastruktura też została wyremontowana. Rzeczywiście wygląda to teraz bardzo ładnie. Przypomnę, że tę inwestycję oddaliśmy pod koniec tamtego roku. I większość sądeczan jeszcze nie miało okazji zobaczyć i skorzystać z tej całej infrastruktury i zobaczyć, jak to wszystko tam to odnowione wygląda. Także zachęcam i można zobaczyć. Także jadąc tam przez Górę Falkowską, wyjeżdżamy sobie na przykład w kierunku skansenu, no i wtedy też wpadamy już w tą ścieżkę rowerową, o której mówiłem przy kamienicy. Inne tereny są mniej skomunikowane, ale trwają prace nad tym, żeby skomunikować tak, żeby były jak najbardziej użyteczne. Zresztą jest przygotowany cały, nie wiem, czy to pan widział, ten cały plan tych ścieżek rowerowych. gdzie jest na mapie zaznaczone, są zaznaczone istniejące velo oraz te,

0: porozmawiać o tym w ogóle, skąd wzięła się Baba z Gór. Posłuchajmy jej zatem.
1: Dzień dobry, Michale, dzień dobry Państwu.
0: Jak mam się do Ciebie zwracać, Babo czy Zuza?
1: No właśnie, przełamuję taki schemat, że powiedzieć komuś Babo może brzmieć obraźliwie, a jak Ty mówisz do mnie Baba z Gór, to jeszcze mówię, dziękuję Ci bardzo, ładnie się przygotowałeś.
0: Nie Pani z Gór. Czemu nie Pani z Gór?
1: Och, ktoś mi kiedyś powiedział, uwaga, cytuję, na Panią to trzeba mieć wygląd i pieniądze. Po prostu. Słuchajcie, baba to kobieta zwyczajna, prosta, relacyjna, rodzinna, uśmiechnięta, optymistyczna, nie martwiąca się z byle powodu i uwielbiająca ludzi.
0: Jesteś przewodnikiem po Muszynie, okolicy, jesteś też przewodnikiem beskidzkim. Ta turystyka jakby jest w tobie, ty ją masz we krwi. Czy właśnie stąd się zrodziła Baba z Gór, która oprowadza turystów po Muszynie i okolicy?
1: No, nie, aż taka twórcza nie jestem, tak przyznam się szczerze, że krakusy okazali się bardziej twórczy. Historia jest trywialna. Miałam tu wielką przyjemność, że w latach 90. jeździłam z zaprzyjaźnionym Szczepem Harcerskim czarną trzynastką krakowską na obozy letnie. No ale okazało się, że rzeczywiście mój temperament, pewnie głośność i miłość do ludzi spowodowała, że bardzo szybko krakowscy koledzy i koleżanki nazwali mnie Babą z Gór po prostu. I zakładając firmę, tam akurat tam to był taki impuls do tego założenia, trzeba było wymyśleć nazwę i myślę, że to krótko myślałam, jak ta firma będzie się nazywać, ponieważ ta Baba z Gór bardzo do mnie pasuje. To jest nie tylko marka, pod którą pracuję, ale ja po prostu jestem Babą z Gór, więc to było proste do tego, żeby potem tworzyć markę i wizerunek marki i temat z nią związany.
0: Ale Baba z Gór to osoba, która oprowadza po górach.
1: Oprowadzę, jestem przewodnikiem, to prawda. Jestem zarówno przewodnikiem beskidzkim, jak i terenowym. Pracuję głównie z rodzinami, z dziećmi i z dziećmi. I rzeczywiście cieszę się. To była taka trochę spontaniczna decyzja, która okazała się niezwykle trafioną, a mówię to nie dlatego, że jestem nieskromna, tylko dlatego, że przedstawiciele branży wielokroć mi gratulowali wyboru.
0: Czy ty, tworząc te trasy po Beskidzie Sądeckim, po Muszynie, Krynicy i okolicy, jakby tworzysz te trasy właśnie tak pod rodziny, stricte, że każdy może wziąć udział bez względu na to, ile ma lat, jak potrafi chodzić, czy potrafi chodzić, bo rozumiem, że też są trasy dla rodziców, którzy jeszcze w wózku pchają swoje pociechy.
1: Moi drodzy, postanowiłam tak, że rzeczywiście najbardziej cieszy mnie kontakt z rodzinami, z dziećmi i z dziećmi. W związku z tym planując i tworząc opisy, też dostępne na mojej stronie, jest to opisane, jakie są ograniczenia. Czy jesteśmy w stanie całą trasę przejść przysłowiowym wózkiem z dziećmi, czy właśnie będzie trzeba mieć nosidło, albo uwaga, musisz mieć nosidło, ponieważ właśnie są schody, albo jeśli masz kogoś, kto ci ten, właśnie jakieś starsze dzieci, które pomogą ten wózek fragmentem przenieść. Tak, oczywiście tworząc opisy, myślę cały czas o krótkich nóżkach albo o tych, które jeszcze nie chodzą, tak też.
0: A gdzie w te wakacje zabierze nas Baba z Gór? Wszystkich tych, którzy przyjadą w Beskid Sądecki, do Krynicy, do Muszyny na wakacje.
1: Słuchajcie, pamiętajmy, że w tym roku, Pan Bóg łaskaw, że prowadzę firmę 7 rok, a więc to nie jest tak, że pracuję od wczoraj. Być może część już kojarzy, że w wakacyjne piątki zapraszam na grę po Muszynie. W wakacyjne środy zapraszam na grę po Krynicy. W wakacyjne wtorki i czwartki widzimy się w dwóch lokalizacjach z nietoperzami. To są zajęcia stacjonarne, tutaj nie spacerujemy, są to zajęcia stacjonarne. No ale w tym roku mogę się pochwalić aż dwoma nowościami, ponieważ w tym roku zapraszam wszystkich do Tylicza na grę terenową i zapraszam na połączenie gry terenowej i stacjonarnych nietoperzy, czyli zapraszam Was do wsi Szczawnik w gminie Muszyna, na pogranicze Złockiego i Szczawnika. I w tym roku niezmiernie się cieszę, ponieważ udało mi się nawiązać współpracę z dwoma dużymi obiektami związanymi z kolejkami, zarówno z wieżą widokową, na końcu Słotwin, jak i z kolejką na Jaworzynę Krynicką. Dla nich będę prowadzić dla każdego z nich jedne zajęcia dla rodzin z dziećmi, także bardzo, bardzo bogaty wakacyjny program, ale jest już na stronie, także można zajrzeć.
0: No właśnie, na koniec naszej rozmowy, gdzie Cię szukać?
1: Moi drodzy, namówiona przez życzliwych mi ludzi, mocno rozbudowałam strefę online.

0: online, więc dla każdego coś miłego, zarówno strona babazgul.pl, jak i social media, Facebook, Instagram, TikTok i YouTube. Wszystko pod marką własną, więc myślę, że jest to super proste do znalezienia.
1: Zapraszamy w takim razie Baba z Gór, czyli Zuza Długosz była naszym gościem. Dzięki wielkie za wizytę.
0: Pięknie, dziękuję, do zobaczenia.
1: Mówiła Baba z Gór, czyli Zuzanna Długosz, z którą jeszcze dziś się spotkamy. A my tymczasem w cyklu spacerów historycznych po Nowym Sączu i okolicy tym razem przybliżamy historię jednej z dzielnic Nowego Sącza. Chodzi o Wólki. Opowie o niej Łukasz Połomski, sądecki historyk.
2: Dzielnica Wólki faktycznie była też taką dzielnicą, która miała swoją duszę i swój charakter odmienny od centrum Nowego Sącza z wielu względów. W pewnym sensie położona między Dunajcem a Skarpą, była taką enklawą i zdecydowanie, jeżeli sądeczanie jakoś ją kojarzyli z jakiegoś punktu charakterystycznego, no to były dwie takie opcje. Pierwszą to były parki, a drugą to była elektrownia miejska, które tutaj były dominujące. No w późniejszym czasie wodociągi również, tak? Ale zaczynając od historii tych parków, to faktycznie tutaj mieliśmy park Jordanowski w Nowym Sączu, otwarty jeszcze w XIX wieku. On miał być taką, to była taka idea pana Henryka Jordana, tak, ale przeniesiona na grunt sądecki tutaj, aby właśnie młodzież odwiedzająca ten park także uczyła się takiej historii Polski, takiego patriotyzmu, poznawała też jakieś wybrane osoby z tej historii i ten park faktycznie cieszył się w XIX wieku, na początku XX dużym zainteresowaniem młodzieży. W kolejnych latach mamy też Park Szczelecki, który tutaj przenosi się jakby z innego miejsca, bo pierwotnie planowano i ten park właśnie pod Białym Klasztorem był założony, ale w efekcie skończył na Wólkach. I warto tutaj wspomnieć też o jeszcze jednym miejscu, które było bardzo ważne, mianowicie Wenecji. Sądecka Wenecja, mityczna sądecka Wenecja, o której tyle politycy opowiadają, to jest wymysł właśnie międzywojenny, a właściwie nawet jeszcze starszy, bo było tam towarzystwo żeglarskie, które założył pan Walerian Żaroffe. Współzakładał, ale potem był długoletnim prezesem tego towarzystwa. Idea była taka, żeby wykorzystać Dunajec na takie spędzanie wolnego czasu, na po prostu
1: rekreację,
2: dokładnie. Można było tam popływać na łódkach, można było nawet poskakać do wody, była trampolina, gdzie skakano do wody. No i była też słynna Villa Venezia, czyli restauracja, która była takim miejscem, do którego sądeczani bardzo chętnie się udawali, aby miło i sympatycznie tam spędzić czas. To była taka dosyć ekskluzywna knajpa, jakbyśmy to powiedzieli. Chociaż w XIX wieku, tam na początku XX wieku różnie o niej mówiono, ale to już jest osobna historia. No i to wszystko właściwie funkcjonowało bardzo sprawnie do II wojny światowej i nie przerwała to też powódź, wielka powódź, bo historia Wólek to jest też wydarzenie z 1934 roku, kiedy w lipcu, 80 już prawie lat temu, Dunajec i inne rzeki sądeckie tak wezbrały, że doszło do powodzi, jakiej Sądecczyzna do tej pory nie znała. Zachowały się takie zdjęcia właśnie z widokiem na Wólki ze Skarpy, gdzie domy przy Żeglarskiej, przy Łokietka, znane nam pewnie sądeczanom dosyć dobrze, znajdują się pod wodą. Jedno wielkie jezioro, które kończy się gdzieś tam na podjeździe w stronę Czeczewiny, gdzieś tam w stronę Biczyc i tak dalej. Więc niewyobrażalna tragedia, która dotknęła tę dzielnicę. Tutaj na pewno też odegrała bardzo ważną rolę starsi ludzie, których też nagrywałem, którzy tam mieszkali, spędzali młodość, dzieciństwo, opowiadali też o wielkich zniszczeniach, o tym, jak obserwowali nawet płynące domy z nurtem Dunajca. Potem skutek tego wszystkiego zaczęto myśleć w ogóle, jak to u nas bywa, Polak mądry po szkodzie, żeby coś zrobić z tym wszystkim. Powstaje idea budowy Jeziora Rożnowskiego, innych zbiorników i budowa wałów w Nowym Sączu, które też miały to zabezpieczyć, no ale te wszystkie przebudowy, te wszystkie wydarzenia w pewien sposób jakby też naruszyły ten charakter wólek tych rekreacyjnych, tych parków w Wenecji, tego wszystkiego, co było tutaj bardzo ważne. Taką niezwykłą ulicą, właściwie dwie są takie ulice bardzo ciekawe, to są ulice willowe na Wólkach, to jest ulica Łokietka, która jest przepiękną ulicą, gdzie znajduje się mnóstwo przeciekawych domów, i ulica Żeglarska. Głównie były to ulice, które były zamieszkiwane przez urzędników, nauczycieli, profesorów gimnazjalnych, taką, nazwijmy to, elitę Nowego Sącza. I spośród tych lokatorów, no to tutaj na przykład na ulicy Żeglarskiej, myślę, że to jeden z najbardziej znanych na świecie lokatorów tej ulicy, był Emanuel Ringelblum, historyk, który w czasie II wojny światowej trafił do Warszawy, trafił do getta warszawskiego i tam stworzył archiwum tego getta, wpisane na światową listę UNESCO. Dzisiaj w ogóle jest bardzo znany na całym świecie, jest patronem Żydowskiego Instytutu Historycznego. Niestety wojny nie przeżył, ale jego dzieło jakby przetrwało to, co on zrobił, przetrwało jego życie. I wreszcie Wólki to jest też elektrownia na ulicy Barbackiego, Władysława zresztą, burmistrza, który zmienił oblicze Nowego Sącza, który wykonał tutaj mnóstwo ważnych inwestycji, i jedną z tych inwestycji był fakt, że właśnie tuż przed I wojną światową na sądeckich ulicach zapaliło się światło. Oczywiście Nowy Sącz miał przeciwników tej inwestycji, bo u nas nowinki wszelakiego rodzaju to ciężko się zaszczepiają, i elektrownia też była tego przykładem, no ale nasi rajcy, przekonani przez profesorów, co czasem skutkuje, zdecydowali się na tak odważny krok, aby właśnie otworzyć w Sączu elektryczność, no bo było zmartwienie, co to będzie, kto to będzie teraz pracował, prawda, przy zaświecaniu i gaszeniu lamp, zawsze dodatkowy etat, prawda, tutaj nam umyka, bo się same światła zaświecą. No, ta elektrownia powstaje i faktycznie w kolejnych latach będzie rozbudowywana. Też piękna architektura tej elektrowni właśnie z początku XX wieku. Możemy ją do dzisiaj tam podziwiać.
3: No. Ja jeszcze chciałem zapytać, jak ta dzielnica się rozwijała i zmieniała po II wojnie światowej?
2: Tak, ona się bardzo rozrastała w stronę tłoków, w stronę ulicy Radzieckiej, w tamtym kierunku. Tam były pola, po prostu pola, tam mieszkali ludzie, którzy prowadzili swoje gospodarstwa. O, między innymi na ulicy Ogrodowej mieszkała rodzina Stefaniszyn, też Stefaniszynów, z której wywodzi się między innymi zabity przez Niemców w czasie kampanii wrześniowej Tadeusz Stefaniszyn. Zginął w Spytkowicach koło Jordanowa, i dwie siostry, Józefa i Janina Stefaniszyn, które były zaangażowane w konspirację i były więźniarkami obozu Ravensbrück, to też bardzo znane osoby. Ale właśnie tam już, gdzie one mieszkały, jakby za Parkiem Strzeleckim, właśnie tam już zaczynały się takie pola i dzielnica, którą byśmy nazwali rolniczą, bo generalnie też te grunty kiedyś tam jeszcze dawniej, to były właśnie grunty też należące między innymi do Fary Sądeckiej, do duchowieństwa z centrum Nowego Sącza, i właśnie w ten sposób je, że tak powiem, zagospodarowywano.
1: O historii dzielnicy Wólki mówił sądecki historyk dr Łukasz Połomski. Wszystko zaczęło się w 1994 roku. Właśnie wtedy powstał uczniowski klub sportowy Żak, którego koszykarki odnoszą cały czas liczne sukcesy. O historii tego klubu opowiedzieli nam trenerzy i założyciele. Mówią Leszek Obrzut, Marek Kroczek i Dawid Kopiec.
4: W 1994 roku, dokładnie 26 maja, wtedy ówczesny minister sportu, minister już nieżyjący Stefan Paszczyk, wyszedł z taką inicjatywą tworzenia uczniowskich klubów sportowych, żeby dać młodzieży taką szerszą perspektywę rozwoju w mniejszych miejscowościach. No i my podjęliśmy tą inicjatywę, założyliśmy klub, ponieważ piłki koszykowej w Nowym Sączu nie było. W związku z tym wyszliśmy tutaj z propozycją dla mieszkańców, A był to taki okres transformacji. Przy szkole podstawowej numer 15 w Nowym Sączu funkcjonowała do tej pory szkoła sportów letnich. Później na bazie różnych przemian ustrojowych ona została zlikwidowana. Pozostała duża grupa nauczycieli, działaczy, którzy chcieli w dalszym ciągu w tym sporcie działać. W związku z powyższym przystąpiliśmy do tej inicjatywy, założyliśmy uczniowski klub sportowy Żak. Na początku prowadziliśmy tam działalność sekcji koszykówki chłopców, dziewcząt i piłki ręcznej, troszeczkę taką grupę, która później współpracowała z MKS-em Beskid, no ale w późniejszym czasie skupiliśmy się już tylko i wyłącznie na żeńskiej koszykówce. Działamy do tej pory przez 30 lat. No, cieszymy się z tego, że jesteśmy na tej scenie sportowej, bo jeśli chodzi o koszykówkę żeńską, jak patrzymy, to ile zespołów, ile drużyn, ile klubów było chociażby w samej Małopolsce w tym czasie, a ile przetrwało do chwili obecnej, no to naprawdę my jesteśmy jak gdyby w awangardzie tych klubów, jeśli chodzi o ilość w Małopolsce.
1: A te początki były trudne? Czy to jednak było tak, że jak założyliście ten klub, no to nagle przyszło do was wielu chętnych, młodych ludzi, którzy chcą trenować, chcą robić coś fajnego po szkole?
4: Na pewno jak zawsze początki są trudne, szczególnie wtedy, kiedy nie ma w danej dyscyplinie doświadczeń, nie ma tradycji. Myśmy to budowali jak gdyby od zera.
1: My, czyli kto? Nauczyciele WF-iści?
4: Nauczyciele WF-iści, grupa tak inicjatywna, która ten klub założyła, no a przede wszystkim te dzieci, które bardzo chciały uprawiać sport i młodemu człowiekowi pewnie na początku drogi to tak, no pewnie oprócz piłki nożnej, ale pozostałe dyscypliny jakby to tylko kwestia zainteresowania daną dyscypliną, a czy to będzie siatkówka, koszykówka, czy ręczna, czy jeszcze jakaś inna dyscyplina, no to dzieci się w każdej z tych dyscyplin pewnie by chciały realizować. I tak jak mówię, tutaj wtedy bardzo mocną sekcję ekstraklasową koszykówki posiadał Glimar Gorlice. No i zwykle ta rywalizacja na poziomie zawodów szkolnych, takiego szkolnego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, no wypadała tak, że no niestety my naszymi lekkoatletkami nie byliśmy w stanie w piłce koszykowej, w koszykówce rywalizować, a gdy losy historii tak zrobiły, że tą lekką atletykę troszeczkę przy szkole sportów letnich nam ucięto, no więc klub, który powstał, tam szkoliliśmy właśnie dziewczynki, które za jakiś czas dorównały tym dziewczynom z Gorlic, a za jakiś czas nawet je jakby przeskoczyły.
1: I jakby skupiliście się już tylko na sekcji koszykowej dla dziewcząt, tak?
4: Jeśli chodzi o piłkę koszykową dziewcząt, 10 lat później bodajże, o ile dobrze pamiętam, powstała sekcja męska chłopców przy STK, która też do tej pory działa. Mhm.
1: Pana prezesa zapytam, jak to jest z tymi koszykarkami, bo rozumiem, że sukcesy na koncie jakieś są przez te 30 lat?
5: Sukcesy są. Ja zaraz poproszę tutaj trenerów, żeby przedstawili szczegółowe sukcesy. Natomiast ja chciałbym wrócić do samych początków, do powstania tego klubu, bo to jest tak, że tutaj kolega bardzo ładnie, bardzo oględnie mówił, zrobiliśmy, założyliśmy, działaliśmy, ale prawda jest taka, że ja jestem prezesem klubu przez ostatnie kilka lat, ale z racji tego, że pracujemy razem z Leszkiem w jednej szkole, nawet w jednym kantorku WF-u od 36 lat, ja byłem naocznym świadkiem narodzin tego klubu. Trochę wtedy z boku patrzyłem, jak to wszystko się działo i jest to zasługa, właściwie początki to jest zasługa jednej osoby, właśnie Leszka Obrzuta, który, to był jego pomysł, mnie wydawało się wtedy szalony.
3: Ale czemu?
5: Założyć, on to robił sam. Mhm. On wymyślił, że powstanie taki klub, on złożył wszystkie dokumenty, sam się za to zabrał, namówił dziewczynki od nas ze szkoły, najpierw pracował z kilkunastoma dziewczynkami, ale jak tak myślę, że jak zobaczył, jak chętnie te dziewczyny przychodzą na zajęcia, jak mocno pracują, jak się pojawiły pierwsze postępy, sukcesy, wtedy Leszek postanowił zgłosić pierwszą drużynę do rozgrywek w krakowskim Związku Koszykówki. Powstała pierwsza drużyna, potem zgłosił drugą drużynę, potem zgłosił trzecią. Najpierw działał sam. Był wszystkim. Założycielem, trenerem, sekretarzem, księgowym. Potem pojawili się współpracownicy, tutaj obecny w studio kolega Dawid, który zresztą jest absolwentem piętnastki tej szkoły, w której my uczymy. No i potem pojawili się następni trenerzy. Teraz ten klub prężnie działa, jest kilku trenerów. Leszek to wszystko spina, ale ja tu muszę mocno podkreślić, że to jest absolutnie jego zasługa, że ten klub powstał i się tak prężnie rozwija i osiągnął naprawdę spore, jak na nasze możliwości, sukcesy, a o szczegóły poproszę trenerów.
3: No właśnie, ja może pana Dawida zapytam, bo skoro pan absolwentem szkoły jest, czy pan pamięta, jak ten klub powstawał? Być może jako uczeń?
6: Skończyłem troszeczkę wcześniej. Dopiero jak zacząłem pracę jako nauczyciel, to w tym momencie tutaj doszliśmy do porozumienia. Pan Leszek zaproponował współpracę i podjąłem się, bo na początku w szkole numer 27 zajmowałem się koszykówką chłopców, ale że chłopcy uciekali szybko do piłki nożnej, no to szybka refleksja była, że jednak koszykówka, ale to dziewczęta.
3: No i jak się panu pracuje, jak to wszystko wygląda?
6: Pracuje się bardzo dobrze. No, są efekty, mamy kilka programów, które realizujemy w klubie. Dzięki temu ta współpraca z Polskim Związkiem Koszykówki przebiega dużo lepiej niż wcześniej. W tym momencie mamy dofinansowanie, mamy różnego rodzaju sprzęt, który dostajemy, więc ta baza, którą mamy, ułatwia nam znacznie tą pracę, którą teraz, a wcześniej było troszeczkę inaczej.
3: Jak wyglądają treningi? Ile razy zawodniczki w ciągu tygodnia się spotykają z wami?
6: Treningi mamy, jeśli chodzi koszykarskie dla grupy tych najstarszych, 3 razy w tygodniu. Oprócz tego dziewczyny mają 3 razy w tygodniu także motorykę. Młodsze grupy trenują w programie SMOK. Mamy tutaj 2 programy SMOK w szkole numer 20, w szkole numer 15. Współpracuje też szkoła numer 9, z nami szkoła numer 21 i te dzieci mają w zależności od grup 2 razy w tygodniu na każdą grupę wiekową, to jest z klasy 1-3, klasy 4 i klasy 5.
3: Jakie sukcesy są na koncie klubu?
7: Te najważniejsze może wymienię, ale najpierw chciałbym podziękować panu prezesowi za miłe słowa, ale przede wszystkim również Dawidowi, bez którego nie wyobrażam sobie tej pracy, no i oczywiście pozostałym trenerom, którzy pracują w klubie. Największe sukcesy, myślę, to są takie, że 7 naszych zawodniczek było powoływanych do kadr narodowych, 2 brały udział w Mistrzostwach Europy kadetek, to była Paulinka Gajdosz i wychowanka Dawida Natalka Popiół, która aktualnie gra w pierwszej lidze w Politechnice Krakowskiej i właśnie walczą o brązowy medal w tym czasie. Naszych wychowanek powyżej 60 było w kadrach Małopolski. Przez kilka lat, w zależności od tego, jak zorganizowane były rozgrywki, graliśmy w pierwszej lidze, w klasie wejścia do pierwszej ligi. Kilkakrotnie byliśmy na finałach Mistrzostw Polski wśród najlepszych 8 drużyn. w Polsce. Wielokrotnie zdobywaliśmy tytuły mistrzów Małopolski, wicemistrzów Małopolski. Uczestniczyliśmy w tym szczeblu centralnym od ćwierćfinałów Mistrzostw Polski po finały.
1: Przez UKS Żak od 1994 roku przewinęło się kilkaset zawodniczek. Teraz w naszym magazynie o sądeczaninie, który Nowy Sącz wielokrotnie podziwia z góry. Darek Żelazko od kilku lat pracuje na pokładzie samolotu jako steward. O takiej pracy marzył od dziecka. Jak udało mu się spełnić to marzenie, z jakimi wyzwaniami mierzy się w codziennej pracy i jak Nowy Sącz wygląda z góry? Posłuchajcie mojej rozmowy z nim.
3: Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać. Ciężko się z tobą umówić.
8: Praca, napięty grafik, tak. Ale tutaj do Nowego Sącza zawsze bardzo, bardzo chętnie wracam. Mam ogromny sentyment do tego miasta. Nie dalej jak wczoraj, uwierz bądź nie, ale przeszedłem wieczorem ulicami tego miasta ponad 10 kilometrów, takimi swoimi starymi ścieżkami, z wielkim sentymentem.
3: No bo na co dzień pracujesz w jednej z linii lotniczych, latasz po całym świecie tak naprawdę, co widać na twoim Instagramie i Facebooku. Mhm. Masz czas na to, żeby tutaj jeszcze przyjeżdżać?
8: Na co dzień mieszkam w Lublinie, a pracuję w Warszawie. Chociaż to też jest jakaś bardzo taka, myślę, dowód na to, że ta praca, którą wykonuję, jest moją pasją. Gdyż do tej pracy dojeżdżam 177 km i to jest praktycznie dojazd może nie codziennie, ale jednak taki dystans trzeba pokonać. A skąd znajduję czas? No tak jak wspomniałem, sentyment i tutaj zawsze chętnie wracam. Jeżeli spytasz stewarda czy stewardessy o najlepszą destynację, o najlepsze miejsce na ziemi, do którego wraca, to jest zawsze dom.
3: Czyli ten Nowy Sącz. Ale jak to wszystko się zaczęło w twoim przypadku, że właśnie trafiłeś do tych linii lotniczych? No bo w Nowym Sączu nie ma takich miejsc, nie ma takich szkół, może wtedy nie było, te lata temu, które właśnie kształcą pod kątem pracownika personelu pokładowego. Mhm.
8: Więc tak, u mnie to się zaczęło bardzo, bardzo, bardzo wcześnie. Ja mam znakomitą większość rodziny, jeżeli chodzi o rodzinę, która przebywa za granicą w Stanach Zjednoczonych. I od małego dzieciaka, pamiętam, dosłownie kilkuletniego chłopca, mój tato bardzo często odwoził na lotnisko tutaj w Krakowie, Balicach, zupełnie niedaleko, rodzinę na samolot właśnie do Nowego Jorku. I ja pamiętam, potrafiłem wstać o 3:00 nad ranem, aby pilnować tego wyjazdu taty i prosić go, abym nie szedł do szkoły. Wtedy tylko mógł jechać z rodziną i z nim na to lotnisko. I tak było kilkanaście razy. Po czym w wieku 10-11 lat po raz pierwszy poleciałem samolotem właśnie do Nowego Jorku, do swojej cioci na ferie zimowe. I to był ten moment, kiedy naprawdę błysnęło i już wtedy wiedziałem jako 10-11-letni chłopiec, że będę chcieć to robić, będę latać po prostu, tak sobie gdzieś to w sobie ułożyłem. I następnie, jeżeli chodzi o wybór szkoły tutaj, tak jak wspomniałeś, Nowy Sącz nie miał wtedy, nie wiem czy teraz ma, ale chyba nie z tego, co się orientowałem. Wtedy nie było żadnego takiego profilu stricte zawodowego pod tym względem, ale przyłożyłem się do nauki języków obcych bardzo. Skończyłem liceum ogólnokształcące z rozszerzonym nauczaniem języków obcych i rozpocząłem poszukiwania i pamiętam pierwszą linię lotniczą, do której złożyłem podanie. Była to linia lotnicza, która swoją bazę miała w Londynie. I mając te 18-19 lat, no to był dla mnie wielki szok, wielkie zaskoczenie, kiedy dostałem odpowiedź pozytywną i zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną. I tak to było. Rozmowa odbyła się we Wrocławiu. Pamiętam doskonale swój wylot do Londynu, aby tam zacząć swoją pracę. Następnie po Londynie przyszedł Dubaj, gdzie tam też latałem dla jednej z linii lotniczych, ale z wielką chęcią i z wielkim sentymentem wróciłem właśnie tutaj do Polski i latam już z Warszawy.
3: I od wielu lat tam pracujesz. Mówiłeś chyba przed naszą rozmową, że 7 lat.
8: Tak, tutaj na miejscu już ósmy rok. Już zaczyna się ósmy rok, gdzie tutaj swoją przygodę w Polsce z linią lotniczą swoją kontynuuję. Jestem naprawdę bardzo, bardzo spełniony i pełen pasji. Mhm.
3: A jakie masz wspomnienia z Nowym Sączem?
8: Bardzo miłe wspomnienia do tego stopnia, że sam tutaj, jeżeli jestem już w Nowym Sączu, tak jak ostatnio jednym z powodów mojej wizyty tutaj w Nowym Sączu, poza samymi świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem, gdzie tutaj ten czas wolny dla mnie jako przykład dla kogoś, kto pracuje na pokładzie samolotu, jest naprawdę czymś wyjątkowym, że w tym okresie mam wolne, bo tak jak wiemy, same wakacje, okres świąt, to jest ten moment, gdzie my najwięcej pracujemy, a ja mam to szczęście, że po kilkunastu latach latania teraz mogę doświadczyć tego urlopu, tego wolnego właśnie w tym okresie świątecznym. Jeżeli chodzi o samą szkołę, właśnie tak jak tutaj przyjechałem na ten okres, z wielką chęcią odwiedziłem jedno z liceów, jedno z zespołu szkół, gdzie rozmawiałem, mówiłem młodzieży na temat naszego zawodu, swojego zawodu, jak on wygląda, gdyż naprawdę Nowy Sącz jest wspaniałym miastem. Ja z chęcią chciałbym tutaj pewnie zostać i tutaj mieszkać. Mam do niego bardzo, bardzo duży sentyment. Jednak wiem, że młodzież, która w tym momencie stoi przed wyborem swojej kariery zawodowej, jest to bardzo ważne, aby pokazać tym młodym ludziom to, że są opcje, że mamy opcje i że faktycznie, jeżeli chcemy coś w życiu robić, mamy coś z tyłu głowy, żeby za tym ciosem iść. I nieważne, czy to jest Warszawa, czy inne miejsce na świecie, na ziemi, możemy tam dojść, jeżeli tylko mocno będziemy chcieli. I o tym właśnie młodzieży też mówię i dlatego bardzo chętnie również do szkół w Nowym Sączu wracam, żeby opowiadać o tym swoim zawodzie.
3: Ale to tak samo, jak mówiłeś, że ważny jest ten język jednak w tej robocie.
8: O, bardzo, bardzo. Dzisiaj bez języka angielskiego, myślę, już w większości miejsc pracy jest naprawdę ciężko, a w moim zawodzie jest to absolutna podstawa. Język angielski, każdy dodatkowy język jest dodatkowym atutem, który wiąże się bardzo często z dodatkową gratyfikacją, więc warto tych języków się uczyć.
3: No właśnie, ale powiedzmy, jakie są plusy tej roboty, jako steward?
8: Plusy. Przede wszystkim ogrom świata, który można zobaczyć. To też zależy, jaką linię lotniczą sobie wybierzemy.
3: Za darmo?
8: Oj, nie, no.
3: Nie za darmo, ale to płacą ci jeszcze za to.
8: Ale oczywiście, że tak. Tak, leżymy czasem na leżaku i tutaj faktycznie gdzieś tutaj ten pieniądz się kręci, przychodzi do nas. Oczywiście, że tak. Dodatkowy plus właśnie to jest to podróżowanie, prawda? Gdzie możemy podróżować, zwiedzać świat. I też, tak jak wcześniej wspomniałem, model linii lotniczej, który sobie wybierzemy. Bo jeżeli wybierzemy sobie linię lotniczą, która lata z punktu A do B, powiedzmy, nie wiem, przykładowo lecimy sobie z Warszawy do Londynu, z Londynu do Warszawy i zostajemy u siebie, śpimy w tym swoim łóżku, wtedy wielu osobom taki model odpowiada z tego względu, że jest prostszy, jeżeli mamy rodzinę. Jest prostszy do tego, jeżeli lubimy systematyczny tryb życia, co u mnie zupełnie jest kompletnym przeciwieństwem, gdyż dla mnie to, że nie ma takiego samego dnia, to, że codziennie widzimy się z innymi osobami, z innymi pasażerami, pracuję z innymi kolegami, koleżankami codziennie, to jest ogromnym plusem. Nie ma rutyny, więc to jest jeden z kolejnych plusów. Wynagrodzenie również jest, myślę, na tą chwilę bardzo dobre i nie ma absolutnie co narzekać na zarobki w tym zawodzie. Co jeszcze? Ten świat, myślę, stoi bardzo, bardzo, bardzo otworem i niesamowite szanse awansu w tej chwili, gdyż rynek lotniczy jest bardzo otwarty i jakby ma bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników w chwili obecnej, więc duża, duża perspektywa awansów również.
3: Mhm. A minusy? Bo każda praca, jak wiemy, ma swoje plusy i minusy. No, co jest takiego, co na przykład przeszkadza tobie, bądź nie do końca ci odpowiada? Mhm.
8: I to jest bardzo ważna kwestia, którą poruszyłeś, dlatego że o tej pracy możemy mówić w samych superlatywach, ale ja bardzo często rozmowę o tej pracy zaczynam właśnie od tych rzeczy, nad którymi należy się wcześniej zastanowić, czy to jest ta praca właśnie dla nas. I to są te minusy. Bardzo ciężko, zwłaszcza na początku, się przyzwyczaić do tego, że musimy wstawać i być w pracy o różnych porach dnia i nocy. Ja pamiętam a propos Sylwestra u siebie gości w domu, którzy u nas byli, a ja o godzinie 3 nad ranem, już w Nowy Rok, musiałem wyruszać na lotnisko, bo gdzieś czekał mnie dalej lot, więc to wstawanie o nieregularnych porach jest naprawdę minusem. Tak zwane jetlagi, czyli tutaj jakby przełączanie się w daną strefę czasową na innym kontynencie czy w innym mieście, to też jest bardzo ciężkie, bardzo często do wyrobienia. Ale tutaj jedna wielka rada, zarówno dla osób, które latają, chcą latać, bądź będą, ale i dla pasażerów. Warto słuchać swojego ciała. Jeżeli nasze ciało mówi, chce spać, śpimy. Jeżeli ciało mówi, nie chce spać, nie śpimy, więc jego słuchajmy. Dla mnie taki złoty klucz w tej sprawie jest taki, jeżeli jestem gdzieś na miejscu krócej niż 2 noce lokalne, dalej sobie biegnę tym polskim czasem, żeby nie rozregulować swojego organizmu, ale jeżeli zostaję gdzieś dłużej niż 2 noce lokalne, wtedy przełączam się na tryb lokalny. To na pewno. Nasz organizm jest bardzo rozregulowany poprzez zupełnie odmienne ciśnienie, które panuje w kabinie pasażerskiej w samolocie. rozregulowany poprzez strefy czasowe. To też jest takim minusem, a zarazem myślę takim mocnym kopniakiem, który sobie czasami trzeba dać, aby ten organizm zadbać i o swoje ciało fizycznie, jak i mentalnie również. Sposób odżywiania musi być naprawdę bardzo dobry, zrównoważony i tutaj musimy na to bardzo zwracać uwagę. Aktywność nasza fizyczna również. Ja ze sobą na pokład samolotu zabieram regularnie swoje posiłki, swoje jedzenie. Jakkolwiek linia lotnicza ma bardzo dobry catering. Jest to catering, który, zwłaszcza ten wylatujący z Polski, jest naprawdę bardzo smaczny. My tutaj swojej kuchni absolutnie nie możemy się wstydzić i jest naprawdę smaczna. Pasażerowie ją bardzo często chwalą. Ale ona jest dobra raz na jakiś czas. Jeżeli ja codziennie spożywałbym posiłki samolotowe, częstował się deserami, które są dostępne na pokładzie samolotu, różnego rodzaju serami i tak dalej, tymi wszystkimi dobrodziejstwami.
3: A słodycze kuszą,
8: zwłaszcza w okresie, który teraz mamy, no to byłoby wesoło. Ten mundur naprawdę mógłby gdzieś tutaj wołać stop.
3: Czyli to jest możliwe, ale żeby oczywiście, utrzymywać w tej robocie ten taki zdrowy tryb życia fit.
8: Oczywiście, że tak. Tak jak mówię, ja swoje dobrze zbilansowane posiłki zabieram na pokład samolotu. W samolocie mamy i kuchenki, i mamy lodówki, w których sobie te posiłki możemy przechować. Ja sobie z dobrym wyprzedzeniem te posiłki szykuję. Również hotele, w których przebywamy, w znakomitej większości posiadają siłownię, więc jak najbardziej mój taki stały rytuał to jest zawsze co najmniej godzina rano po wstaniu od 6 rano lokalnie na siłowni, czy to cardio, czy jakiś trening. 3 razy trening w tygodniu na pewno. Zdrowe odżywianie, nawodnienie jest bardzo ważne, zarówno dla załogi, jak i dla pasażerów. O tym należy naprawdę pamiętać. I przyjęło się, że co najmniej szklanka wody na 1 godzinę. To jest absolutne minimum, które powinniśmy wypić wszyscy na pokładzie samolotu. Zarówno załoga, jak i pasażerowie. I o tym naprawdę należy pamiętać. To jest nasze samopoczucie i to jest przede wszystkim nasze zdrowie na pokładzie samolotu. Mhm.
3: Bardzo często, jak my jesteśmy młodzi, mamy jakieś takie miejsca, które chcielibyśmy w przyszłości odwiedzić. Czy ty też takie miałeś i dzięki tej robocie udało ci się odwiedzić właśnie to konkretne miejsce?
8: Ja zawsze chciałem odwiedzić Los Angeles. To było zawsze moje marzenie. Myślę, że to jest taki American Dream. Wielu osób, po prostu LA. I tam byłem oczywiście kilkukrotnie. Bardzo chętnie tam wracam. Ale sama Brazylia, Rio de Janeiro to był kierunek, który również zawsze chciałem odwiedzić. Bardzo ciekawy, bardzo gościnny. Również w Rio przełamałem swój strach, lęk wysokości. Trudno uwierzyć, ale ja miałem bardzo, bardzo duży lęk wysokości. Kiedy patrzyłem przez okno samolotu w dół, absolutnie nic się nie działo. Ale jeżeli spytałbyś mnie lub poprosiłbyś mnie, żebym wszedł na 4., 5., 6. szczebel drabiny, to już byłoby ciężko. Więc taki paradoks, ale tam faktycznie nad plażą Copacabana skoczyłem z paralotni, tym samym co miałem swój strach, więc to było takie pamiętne miejsce. Myślę, że Stany Zjednoczone to jest miejsce, do którego wracam bardzo, bardzo chętnie, z tym, że wybrzeże wschodnie niesamowicie różni się od wybrzeża zachodniego. To są dwa różne światy.
3: A liczyłeś, ile miejsc udało ci się odwiedzić, ile miast, ile krajów?
8: Liczyłem, ale przestałem liczyć. Przestałem liczyć, dlatego że chyba już teraz w tej chwili po kilkunastu latach latania można byłoby szybciej powiedzieć i prędzej wymienić miejsca, w których jeszcze gdzieś chyba nie byłem. Przestałem. Miałem specjalną aplikację, w którą sobie wpisywałem każdy rejs.
3: A nie zbierasz magnesów na lodówce?
8: Zbieram.
3: Z tym, miejsca?
8: Na lodówce już ich nie ma, dokładnie. Mam w mieszkaniu drzwi widocznie, one są od środka, gdzieś wewnątrz metalowe, dlatego te magnesy świetnie trzymają się na drzwiach wyjściowych, chociaż też już zaczyna na nich miejsca brakować. Zacząłem zbierać filiżanki do espresso z różnych miejsc, dlatego że w kawie espresso, prawdziwej włoskiej kawie espresso, naprawdę się zakochałem i te filiżanki gdzieś do mnie zawsze ze mną wracają do domu.
3: Szkolisz nowe osoby, które przychodzą do linii lotniczych, to są takie totalne świeżaki, czy jednak osoby, które miały wcześniej styczność z liniami lotniczymi? Mm-hmm. Też w jakim wieku ludzie? Mm-hmm.
8: Tak, to prawda, szkole z kompetencji miękkich personel pokładowy, jak i z procedur serwisowych i z serwisu pokładowego. I ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, co jest piękne również z tej strony swojego życia zawodowego, to jest to, że spotykam ludzi teraz, którzy interesują się tą pracą, którzy są na szkoleniu, na początku swojej nowej kariery, w tak różnym wieku. Są to ludzie, począwszy, którzy skończyli szkołę średnią, bo to jest podstawowy wymóg, jak i ludzie, którzy naprawdę już jakby zaczęli swoją przygodę zawodową i postanowili coś w sobie zmienić. Nie dalej jak na ostatnim z kursów mieliśmy koleżankę, gdyż koleżankę, dlatego że wszyscy jesteśmy po imieniu w naszym środowisku zawodowym, która była, a może nadal jest położną, która jest w swoich latach 50., powiedzmy tak, więc ona postanowiła zrobić coś dla siebie w życiu. Odchowała dzieci, jak to już powiedziała, i chciała podróżować, więc rozpoczęła swoją przygodę w wieku około 50 lat, przygodę stewardessy, i to jest piękne.
3: Ale takie umiejętności jak położna, to wiem, że się przydają w powietrzu.
8: Bardzo, bardzo się przydają, zwłaszcza właśnie kwalifikacje medyczne. My stricte takich mocnych nie mamy, jednakże przechodzimy bardzo, bardzo poważny i bardzo taki efektywny kurs medycyny, kurs pierwszej pomocy, gdzie on trwa naprawdę sporo i uczymy się bardzo przydatnych rzeczy, jak reagować na dane sytuacje na pokładzie samolotu, czy to ktoś zemdleje, czy właśnie odbywa się poród, czy cokolwiek innego medycznego się dzieje. Oczywiście wtedy zawsze prosimy o pomoc lekarza. Niejednokrotnie ktoś z Państwa, ktoś, kto nas słucha, mógł, będąc na pokładzie samolotu, usłyszeć takie wezwanie stewardessy, czy zapytanie, czy na pokładzie jest lekarz. Jeżeli jest, uprzejmie prosimy o kontakt z personelem pokładowym, to zapewne wtedy jest sytuacja medyczna. Oczywiście my jesteśmy w jakimś stopniu przeszkoleni, jednakże no, lekarz to lekarz, prawda? On jest w stanie podjąć tutaj jakieś poważniejsze decyzje, nawet co do podania różnego rodzaju leków, gdyż na pokładzie samolotu również mamy różnego rodzaju apteczki, które my osobiście też możemy otworzyć, ale są apteczki, które może otworzyć, lub leki z tych apteczek może podać tylko i wyłącznie lekarz, nie my. Więc osoba, która ma kwalifikacje położne, jak najbardziej jest osobą bardzo, bardzo mile widzianą. Mamy sporo ratowników medycznych, którzy latają w roli personelu pokładowego. To też jest naprawdę bardzo, bardzo przydatna dłoń podczas sytuacji takich podbramkowych, które czasami mamy na pokładzie samolotu. I myślę, to jest piękne, że tak bardzo zawodowo, w sensie to, co mamy, bagaż naszych doświadczeń zawodowych wcześniejszy, jest tak bardzo ważny w tej pracy również. Przed każdym rejsem odbywa się briefing załogi, czyli my sobie omawiamy dany rejs, jak on będzie wyglądać, kto na jakiej pozycji z personelu pokładowego poleci, kto za co będzie odpowiedzialny, omawiamy swoje oczekiwania co do serwisu pokładowego i tak dalej, i tak dalej. I tutaj z moich ust bardzo często pada pytanie, czy ktoś z nas, obecnych tutaj z załogi, ma jakieś doświadczenie właśnie zawodowe medyczne, czy może różnego innego rodzaju. Mamy psychologów wśród naszych stewardess i stewardów, więc to są bardzo przydatne rzeczy, informacje, kiedy wyjdzie nam jakaś na pokładzie samolotu sytuacja, która będzie potrzebować jakiejś konkretnej reakcji, wtedy już wiemy, kogo na pokładzie mamy. A koleżanka położna jak najbardziej. Dodatkowo ta ilość empatii, jeżeli w ogóle możemy mierzyć empatię, naprawdę ta empatia, jaką ona przez siebie przejawia, jest ogromna i pasażerowie to bardzo, bardzo czują, więc naprawdę świetnie się sprawdza również w naszym zawodzie.
3: A jakie predyspozycje trzeba w ogóle mieć, żeby ubiegać się o pracę w liniach lotniczych? O pracę stewarda czy stewardessy?
8: Konkretne predyspozycje trzeba będzie na pewno sprawdzić u danego przewoźnika, do którego aplikujemy, jednakże zawsze będzie to określony wzrost nasz i nie jest on dyktowany tym, że tutaj musi to być, nie wiem, kobieta minimum 1,80 m, dlatego że wysokie panie są bardzo eleganckie i tak dalej. Chodzi tutaj bardziej o to, że sprzęt awaryjny na pokładzie samolotu znajduje się na określonej wysokości i po prostu my musimy go sięgnąć w danej sytuacji, jeżeli go potrzebujemy. Czy to jest gaśnica, czy to jest butla tlenowa, musimy być w stanie bez problemu sięgnąć po ten sprzęt, stąd ten nasz wzrost. Jeżeli chodzi o umiejętności miękkie, tutaj przede wszystkim ja w dzisiejszych czasach postawiłbym zwłaszcza na empatię, na umiejętność pracy w zespole, gdyż pamiętajmy, że na pokładzie samolotu tworzymy zespół. I to jest piękne, to jest bardzo mocne, że tym zespołem jesteśmy w stanie zaopiekować się dużo większą ilością naszych gości na pokładzie. Więc umiejętność pracy w zespole, umiejętność rozwiązywania trudnych sytuacji, umiejętność pracy pod presją czasu na pewno, w zmiennym środowisku, zarówno kulturowym, jak i pewnie tutaj, jeżeli chodzi o same pory dnia i nocy, to o czym sobie wcześniej mówiliśmy. Języki obce, jak najbardziej, o nich też sobie rozmawialiśmy wcześniej, też są bardzo, bardzo ważne. Ale ja myślę, taką najważniejszą rzeczą, to musimy wiedzieć, że chcemy to robić. I jeżeli będziemy robić to, co kochamy, i to, co chcemy robić, to wtedy naprawdę wszystko będzie z dużą łatwością do nas przychodzić. Choć mam znajomych, którzy byli ze mną na kursie stewardessy tyle lat już temu, którzy wcześniej w życiu samolotem nie lecieli, więc oni się zastanawiali w ogóle, jak to będzie, tak? Jeżeli wskoczą w mundur i tutaj będą musieli dbać o bezpieczeństwo innych pasażerów, ale latają nadal. Już nawet jeden kolega w roli pilota za sterami, więc to był jego świetny, świetny wybór. Ale myślę, że chęć podróżowania również jest bardzo ważna i tutaj oczywiście jakby to, że jesteśmy daleko od domu, jest dla niektórych plusem, dla niektórych minusem i na to też musimy być przygotowani na częste wyjazdy. Ale jednak zaczynając tą karierę w lotnictwie musimy być przygotowani na to, że czy to są święta, czy to są urodziny kogoś bliskiego, dzień matki, dzień ojca, różnego rodzaju święta, będziemy je często spędzać w powietrzu z innymi, nieraz obcymi nam ludźmi, co też jest piękne z drugiej strony.
3: Jeszcze chciałem zapytać na koniec naszej rozmowy, czy jak na przykład przelatujesz nad Nowym Sączem, masz świadomość tego, że przelatujesz nad Nowym Sączem i czy patrzysz na miasto z góry?
8: Ale wiesz co, teraz mam ciarki na sobie, naprawdę, bo jest tak i nie dalej jak wracałem, skąd ja to wracałem? Nie przypomnę sobie teraz skąd, ale pamiętam, że przed rejsem rozmawialiśmy z załogą kokpitową, skąd pochodzimy, prawda, gdzie się urodziliśmy. I ja powiedziałem, że faktycznie urodziłem się w Nowym Sączu i to jest moje rodzinne miasto, do którego zawsze z sentymentem wracam. I podczas rejsu kapitan do mnie zadzwonił i mówi: Darek, wejdź do kokpitu na moment. I ja mówię: no co tam, no wejdź, zobacz, tutaj pod nami jest Nowy Sącz. No niesamowicie. Gdzieś tam, no leciliśmy sporo nad ziemią, kilka kilometrów nad ziemią, ale widać było rzekę Dunajec, widać było gdzieś tutaj, dokładnie widziałem wielogłowy i tak dalej, więc to nasze miasto, naszą dolinę jak najbardziej też widziałem. Bardzo duży sentyment. Często również przelatuję nad swoim mieszkaniem w Lublinie i też jestem w stanie zobaczyć swoje mieszkanie, swój ogród nawet, więc to też gdzieś taki mały sentyment, ale Nowy Sącz naprawdę ma szczególne miejsce w moim sercu i zawsze tutaj bardzo chętnie wracam.
3: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać i porozmawiać i czego życzyć?
8: Ja myślę, że częstych powrotów do domu i aby ta pasja nigdy gdzieś nie wygasła, bo jest niesamowicie mocna.
3: Dziękuję Ci bardzo i życzę Ci tego. Do zobaczenia i do usłyszenia.
8: Dzięki.
3: My na koniec naszego magazynu zmieniamy temat, lądujemy na ziemi i lądujemy w miejscu, gdzie są najsmaczniejsze wody mineralne. Rzegiestów w powiecie nowosądeckim zaprasza do siebie. Warto się tam wybrać i odwiedzić przepiękną, odremontowaną pijalnię wód Anna. Gdzie dokładnie ją znajdziemy, o tym opowie Zuza Długosz, czyli Baba z Gór, przewodnik po Muszynie i okolicy.
0: To jest taka atrakcja dla wytrwałych w tym momencie, ale moi drodzy, o samym Rzegiestowie. Rzegiestów naprawdę warto pociągiem, ponieważ z dworca czy ze stacji PKP całość Rzegiestowa Zdroju i Łopaty Polski w Rzegiestowie Zdroju jest dostępna na wyciągnięcie ręki. I tutaj naprawdę bardzo polecam to rozwiązanie, bardzo i bez dwóch zdań. No więc gdy już znajdziemy się w centrum Rzegiestowa Zdroju, to najpierw zobaczymy jeszcze plac przywrócony dawnej świetności. Mówimy o Domu Zdrojowym, o tym projekcie Szyszko-Bohusza, jeszcze modernistyczny projekt. Wywołana do tablicy pijalnia wody Anna znajduje się właśnie za Domem Zdrojowym w Rzegiestowie Zdroju. Więc przechodzimy, patrząc na wprost Domu Zdrojowego, po 5 schodkach przechodzimy wzdłuż muru. Jest wyznaczony chodnik spacerowy. Nie, że jakaś ścieżka, nie, jest ścieżka spacerowa, chodnik spacerowy. Z dziećmi oczywiście żadne wyzwanie. I później mniej więcej po 10 minutach od Domu Zdrojowego znajduje się przepiękna, w całości odremontowana, z mini siłownią przed wejściem, więc jest też miejsce, gdzie tam troszkę dzieci mogą pochuśtać się, że tak powiem. Wejść do pijalni, która, moi drodzy, przenosi nas w czasie do lat 20. i 30. XX wieku. Dlatego, że jest to miejsce, które zostało odrestaurowane, przywrócone do dawnego blasku i tam na przykład ktoś powie, no ale jak, ten gość na tych zdjęciach retro, to chyba będzie Jan Kiepura. A no właśnie, zdecydowanie będzie Jan Kiepura. Może nie będę zdradzać, dlaczego on się tam znajduje. Pozostawimy troszkę takiego niedosytu do tego, żeby móc to przepiękne zdjęcie zobaczyć, żeby te przepiękne meble, które znajdują się w środku, antuaż tego miejsca, ściany, no i przede wszystkim to, ten zapach, ten smak wody mineralnej, żelazistej z naszego terenu skosztować. Troszkę rąbka tajemnicy zostawimy.
1: Okej, okay. A w drugą stronę jak pojedziemy, to czeka
0: nas.
1: Oczywiście.
0: Ale jeszcze mam taki pomysł, że być może kogoś namówiłam do tego, żeby Rzegiestów był jego destynacją docelową. Ktoś się zastanowi, no dobrze, skosztowałem wodę. Być może będę chciał odkryć, co to jest kamień Wandy i jakaż to tajemnica miłosna kryje się z tym kamieniem, ponieważ już będąc przy pijalni można spróbować wejść delikatnie w zbocze i tam odkryje kamień Wandy, to tutaj tak rozbudzę ciekawość. I moi drodzy, jest jeszcze Łopata Polska w Rzegiestowie Zdroju, czyli zejście ścieżką ornitologiczną, kawa po drodze i eksploracja wzdłuż brzegu rzeki Poprad. Uważam, że sprowokowałam już do właściwie takiej co najmniej półdziennej wycieczki, szczególnie z Milusińskimi. Tutaj oczywiście woda i własny prowiant będzie mile widziane, bo tamtych punktów gastronomiczne jeszcze się tworzą.
1: Czemu to się nazywa Łopata Polska? Skąd ta nazwa?
0: Świetne pytanie. Prowokując do dalszych rozważań, do tego, żeby nam to łatwo było zapamiętać, to Łopata Polska w Rzegiestowie Zdroju jest jedynym miejscem, gdzie Polska sąsiaduje ze Słowacją od północy. No dobrze, rozbudziłam, mam nadzieję, ciekawość i teraz idźmy do brzegu. Meandry rzeki Poprad spowodowały, że powstały takie dwa półwyspy, bardzo ciasne półwyspy i osoby dzielące te półwyspy, jedne pozostawił po słowackiej stronie, drugi po polskiej i tak się złożyło, że ten słowacki jest nieco bardziej na północ.
1: Okej.
0: Już.
1: Myślę, że bardziej można to na mapie zobaczyć.
0: Będzie łatwiej.
1: Bardzo, bardzo ciekawie to wygląda, a my teraz przenosimy się jakby w drugą stronę od Muszyny. Przejeżdżamy przez Krynicę i lądujemy w Tyliczu. To jest miejsce, które co roku wybierają narciarze, bo tam jako pierwsza jest jedna z pierwszych stacji w ogóle w Polsce, które ruszają z sezonem narciarskim. Jest tam specyficzny mikroklimat, dzięki temu właśnie to się udaje, ale myślę, że Tylicz warto odwiedzić zimą, bo właśnie jest ta infrastruktura narciarska, ale fajnie też go odwiedzić chyba latem i wiosną.
0: Z tym, co powiedziałeś, zgadzam się w 100%. Nie mam nic do dodania. Wyczerpałeś temat atrakcyjności zimowej. Natomiast, moi drodzy, Tylicz to jest fantastyczne miejsce do wypoczynku letniego, dlatego, że jest tam niesamowita infrastruktura noclegowa, rozbudowująca się infrastruktura gastronomiczna. No a jakie atrakcje? Co przysłowiowy turysta doświadczy w Tyliczu, co jest unikatowe i warte tego, żeby zobaczyć. Z pewnością część z naszych słuchaczy zna temat gier terenowych w formie questów do takiej samodzielnej obsługi. W tym roku rusza spacer z przewodnikiem, więc będzie tym łatwiej dla rodzin z dziećmi, jeśli ktoś by chciał. Oczywiście nie tylko turystów będących, ale też tych turystów z Sądecczyzny, mieszkańców naszego terenu serdecznie witamy w Tyliczu. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, pamiętajmy, że Tylicz związany jest z tematem historycznym, może mało kto jeszcze wie, że zarówno w Tyliczu, jak i pod Tyliczem w Muszynce jest, przewija się temat Konfederacji Barskiej, a więc w opowiadaniu wędrujemy do XVIII wieku. Rezerwat historyczny, mało znany, cały czas zbyt mało znany, ale dzięki wielkiej inicjatywie związanej z wokół Janusza Kieblesza, z rewitalizacji tych okopów, myślę, że o nim będzie jeszcze głośno. Czyli temat historyczny, okopy Konfederatów. Drugi temat, bezsprzecznie związany ze źródełkiem miłości. Mamy takie w Tyliczu źródełko miłości, stosunkowo blisko rzeki, fantastyczne miejsce na randki, fantastyczne miejsce do tego, żeby odkrywać bogactwo wód mineralnych, czyli mamy co najmniej dwa źródełka, Tyliczanka i źródełko miłości. Kolejny temat to plac zabaw. Dla mieszkańców południowej części powiatu nowosądeckiego ten plac zabaw w Tyliczu bardzo unikatowy, butikowy, oryginalny, ten, który znajduje się, jak się jedzie do Muszynki, powoduje, że były takie rodziny, które jeździły autobusem do Tylicza po to, żeby można było skorzystać z tego placu zabaw, a więc rzeczywiście warte tego, żeby o tym pamiętać. Z pewnością będą tacy, którzy w Tyliczu również pamiętają Stadninę Koni, która ma również na swoim terenie mini zoo, która daje możliwość jeżdżenia konno, więc też atrakcja na świeżym powietrzu połączona z naturą. No i nie byłabym sobą, jakby nie zaproponowała jakiejś krótkiej przebieżki górskiej. A więc słuchajcie, w Tyliczu bardzo polecam na dwa samochody. Jeden stawiamy na Przełęczy Tylickiej, czyli na miejscu, gdzie było przejście graniczne polsko-słowackie. Drugie stawiamy na granicy Tylicza i Mochnaczki Niżnej. I rozumiecie Państwo, tam trzeba sobie zorganizować tak, żebyśmy wszyscy mogli wziąć udział w wycieczce. I zaczynamy na Przełęczy Tylickiej. Idziemy pasmem granicznym. Piękne widoki, cały czas poruszając się wzdłuż słupków granicznych. Gdy podróżujemy, tak jak ja zaproponowałam, czyli z Przełęczy Tylickiej na Dzielec, bo taką górę zdobędziemy, to wtedy mamy fantastyczną panoramę odsłaniającą się nad polami, na Muszynkę, na Tylicz. Trasa dla dzieci, dla seniorów, dla rodzin wielopokoleniowych, dla rowerzystów, bo rzeczywiście z Przełęczy będziemy właściwie po płaskim się poruszać. Bardzo, bardzo tą trasę polecam.
1: No to my w takim razie polecamy Tylicza. To jak wiemy, od Nowego Sącza jest dosłownie rzut beretem. Warto w weekend pojawić się tam, wybrać się. Dlaczego by nie, skoro pogoda będzie sprzyjać. Zuza Długosz była naszym gościem, czyli Baba z Gór. Dziękuję Ci bardzo za wizytę i za rozmowę.
0: Do zobaczenia na południu.
1: Do Tylicza zapraszała Baba z Gór, czyli Zuzanna Długosz, przewodnik po Muszynie i okolicy.
9: SK Małopolska News.
1: Michał Rejduch, zapraszam. W najbliższych dniach będzie wiadomo, kto dostanie mieszkanie w nowych blokach STBS. Powstały one przy ulicy 29 listopada. Listy są już przygotowane.
10: Więc jesteśmy na etapie takim, że niebawem będzie publikowana już lista tych wszystkich najemców oraz lista rezerwowa. W dniu wczorajszym przesłaliśmy do pana prezydenta listę proponowaną najemców oraz listę rezerwową. No i pan prezydent będzie ją zatwierdzał, albo będzie ją korygował, albo będzie po prostu publikował to, co myśmy przesłali. Ten tryb wyłaniania tych osób był, wydaje mi się, że praktycznie całkowicie zbieżny z minimalnym terminem, jaki był możliwy do osiągnięcia, biorąc pod uwagę zapisy uchwały i ustawy, bo pamiętamy, że 13 kwietnia był termin do doniesienia papierowej wersji wniosków, potem 7 dni na samodzielne skorygowanie tego wniosku, ewentualnych braków. Dopiero później, po tych 7 dniach, mogliśmy przystąpić do wzywania o wyjaśnienia dodatkowe czy ewentualne poprawki błędów. Kolejne 7 dni i potem znowu, gdyby coś się jeszcze nowego pojawiło, bo czasami takie sytuacje były, kolejne 7 dni. No przy takiej ilości wniosków to był naprawdę ekspresowy termin, a myśmy tak się tutaj umówili z panem prezydentem, że będzie to sprawdzane na 3 ręce. Więc 3 grupy niezależne między sobą weryfikowały, sprawdzały każdy wniosek osobno, więc mamy nadzieję, że tutaj jest wszystko perfekcyjnie, bez żadnych nawet najmniejszych błędów zrobione.
1: A ile tych wniosków finalnie trafiło do Was?
10: 802 wnioski elektroniczne, z czego 282, o ile dobrze pamiętam, w wersji papierowej, natomiast do formalnej, końcowej oceny 87 wniosków zostało ocenionych na tą podstawową listę najemców, natomiast 71 wniosków trafia na listę rezerwową. Porównując ilość mieszkań, no to mamy 50 mieszkań do obsadzenia z listy rezerwowej, więc myślę, że tutaj uda nam się to zrobić i w najbliższych dniach, tygodniach już będziemy przystępowali do podpisywania pierwszych umów z mieszkańcami.
1: A jak ci, którzy znaleźli się na tej liście 87 szczęśliwców, którzy już mają pewne te mieszkania, w jaki sposób oni dostaną informacje i kiedy te informacje pójdą?
10: Zaraz po zatwierdzeniu listy najemców przez pana prezydenta, te osoby będą się dowiadywały poprzez system oraz poprzez wydanie decyzji o tym, że są upragnieni do podpisania umowy partycypacyjnej i umowy najmu.
11: ten system, w którym się rejestrowali.
3: A jeżeli chodzi o osoby z listy rezerwowej, jakby co będzie jeszcze brane pod uwagę podczas weryfikacji tych osób?
10: Znaczy, tu już nie będzie weryfikacja taka, jak była na początku, natomiast te osoby dostaną do wyboru wolne mieszkania, które zostały, i po prostu będą mogły złożyć oświadczenie, że proszą o przydzielenie ich do takiego i takiego mieszkania. Jeśli na jedno mieszkanie trafi więcej niż jedna osoba, no to wtedy będą brane pod uwagę ta sama kryteria, które były przy pierwszym naborze, tym podstawowym, czyli będziemy oceniali ilość punktów i ta osoba, która będzie miała tych punktów najwięcej, to mieszkanie dostanie. I ewentualnie ta osoba, która odpadła, może trafić jeszcze raz na listę rezerwową, o ile jeszcze będą wolne mieszkania.
3: Kiedy będą pierwsze umowy podpisywane z najemcami?
10: No to tu też zależy to od samych najemców, kiedy będą w stanie przyjść tutaj do nas. Natomiast będziemy chcieli, żeby umowy partycypacyjne były pierwsze już podpisywane po maksymalnie kilku dniach od zatwierdzenia tych list.
11: Czyli co, w przyszłym tygodniu?
10: Myślę, że przyszły tydzień to jest jak najbardziej realny termin.
3: A jak wygląda sprawa z budową i wykończeniem bloków? Bo jeszcze widzimy, że prace

0: na zewnątrz budynków. Także no, myślę, że tutaj już jesteśmy praktycznie już na finiszu.
1: Kiedy najemcy będą mogli się wprowadzić do mieszkań?
0: Procedura wygląda w ten sposób, że najpierw podpisywana jest umowa partycypacyjna, po opłacie partycypacji podpisujemy umowę najmu i z umową najmu protokół przekazania budynku, klucze, znaczy budynku, mieszkania, klucze i mieszkańcy mogą już przystępować do wprowadzania się.
2: Czyli co, teraz na początku czerwca będą mogli...
0: No ci, którzy płacą szybko partycypację, będą mieli ten czas skrócony.
1: To jeszcze powiedzmy, jakie mieszkania w takim razie, przypomnijmy, jakie mieszkania czekają na najemców w tych trzech blokach, które wybudowano przy ulicy 29 listopada. Jakie jest wyposażenie, jakie udogodnienia?
0: Przede wszystkim są to nowoczesne mieszkania w bardzo nowoczesnym i na wysokim standardzie wykończonych budynkach. Mieszkania są w pełni wyposażone do tego, żeby się wprowadzić. Łazienka z umywalką, z prysznicem lub wanną, z płytkami oczywiście. Wszystkie podłogi są położone, mieszkania są wymalowane. Na tarasie są, na tarasach i na balkonach są płytki ułożone. Wszystkie wyłączniki, gniazdka, kuchenka, piekarnik, zlewozmywak są w mieszkaniu, więc można tylko wnieść łóżko, ewentualnie meble i od razu się wprowadzać. Oczywiście jest jeszcze do podpisania umowa o przydział, o dostarczanie prądu, ale to już jest z operatorem, dystrybutorem energii elektrycznej, nie ze spółką. Do mieszkania są przypisane miejsca w garażu podziemnym, parkingowe i do tego są komórki lokatorskie. Także to do takich, że tak powiem, benefitów jeszcze mogą się tutaj mieszkańcy spodziewać.
2: Winda?
0: Oczywiście, no każdy budynek ma swoją windę. Generalnie my stoimy na takim stanowisku i przepisy tutaj też mówią jednoznacznie, że jeśli jest więcej niż jedna kondygnacja, musi być winda. Wszędzie są polikwidowane bariery architektoniczne, więc osoby niepełnosprawne nie mają problemu z dostaniem się do windy czy do swojego mieszkania. Tam, gdzie nie ma schodów, są zrobione specjalne takie podejścia bez schodów z bardzo małym nachyleniem, gdzie każdy spokojnie może sobie wejść. Krawężniki są poobniżane tam, gdzie tylko jest to możliwe, także spokojnie tutaj, czy to są osoby niepełnosprawne, czy matki z małymi dziećmi na wózkach, bez problemu sobie będą mogły tutaj się poruszać. Oczywiście pamiętajmy o tym, że mamy jeszcze tutaj tężnię solankową, plac zabaw, górkę nawet taką małą do tego, żeby dzieci sobie mogły w zimie zjeżdżać na sankach. Oczywiście małe dzieci, ta górka jest bezpieczna dla nich, także tutaj naprawdę mamy dużo atrakcji, nowa jakość wprowadzona, jeśli chodzi o jakość tworzenia nowych osiedli i nowych mieszkań.
1: A jeszcze chciałem podpytać o te lokale usługowe, które są na parterach tych budynków. Czy one już mają najemców? Co się tam znajdzie?
0: Tu więc będziemy mieli tutaj takie rzeczy, które na pewno będą pomocne dla mieszkańców, czyli będziemy mieli przedszkole. Dla dzieci obok będzie, z tego co wiem, pizzeria, będzie salon fryzjersko-kosmetyczny dla naszych pań. Będziemy mieli też aptekę, gdyby ktoś potrzebował jakichś lekarstw czy suplementów. No i oczywiście piekarnia, obok mamy sklep, pocztę, także wszystko, co będzie potrzebne dla naszych mieszkańców. No i jeszcze musimy tutaj pamiętać o tym, że w segmencie Z będzie świetlica, tak zwany Fab Lab, w którym będą się odbywały bardzo ciekawe zajęcia.
3: Mówił Jacek Żelazko, prezes STBS. W nowych blokach jest 137 mieszkań. Na takie wiadomości Akademia Nauk Stosowanych z Nowego Sącza czekała 3 lata. Do końca nie było pewne, że uda się, ale się udało. Uczelnia ma zgodę Polskiej Komisji Akredytacyjnej na ponowne uruchomienie kierunku lekarskiego. O wielkim sukcesie Akademia poinformowała na specjalnej konferencji prasowej.
4: Decyzja Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest to uchwała, która do nas wpłynęła. Oczywiście pozytywna. Jest należy tutaj podkreślić, że jest to efekt ciężkiej, trudnej pracy.

0: całego zespołu, wszystkich pracowników uczelni, nie tylko, przez ten okres 3 lat. Po prostu wszystkie wizyty, które były, które się odbywały, one miały jeden cel, po to, aby nam podpowiedzieć, w jaki sposób ten kierunek powinien funkcjonować, aby on spełniał wszystkie wymagania związane ze standardami kształcenia na kierunku lekarskim. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, bez imienia i bez nazwiska, które nam doradzały, pomagały, podpowiadały, które z nami konsultowały różne rzeczy, aby ten finał, który w tym momencie jest, był finałem dla nas bardzo miłym i ciepłym i takim radosnym. Również podziękowania kieruję do zespołów oceniających Polskiej Komisji Akredytacyjnej, którzy przez te 3 lata, jak to ostatnio powiedziała Pani Przewodnicząca, w formie audytu sprawdzali, pokazywali, później rekomendowali, pytali, myśmy odpowiadali. To był cały taki proces dialogu i to dzięki temu, że Polska Komisja Akredytacyjna wyszukiwała to, czego my nie widzieliśmy wewnątrz, to sprawiło, że ta decyzja w mojej ocenie teraz jest pozytywna. W związku z tym, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, ta decyzja jest dla nas bardzo, bardzo miła. Ona otwiera nowy rozdział z tego względu, że jeszcze nas czeka wiele pracy. Polska Komisja Akredytacyjna zasugerowała pewne rekomendacje, które będziemy musieli wdrożyć w ciągu tego roku akademickiego, który jest tutaj przed nami.
1: To były właściwie nie 3, ale 4 lata intensywnej pracy, ponieważ przygotowania przed uruchomieniem też wymagały dużo, dużo pracy. Natomiast to, co chciałabym powiedzieć, nie będę wszystkiego mówiła, ale to, co zadziało się w ostatnim czasie, myślę, że to jest istotne. Ponieważ te wszystkie dotychczasowe opinie Polskiej Komisji Akredytacyjnej zarzucają nam niedostateczną czy niewystarczającą ilość kadr o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach. My staramy się kadrę dobierać zgodnie z wytycznymi, które obowiązują w standardzie kształcenia dla kierunku lekarskiego i powiem tak, że od roku dla cyklu kształcenia 26-27, na którym dostaniemy nabór, w tej grupie osób zatrudnionych będziemy mieć 10 profesorów, 18 doktorów habilitowanych, 59 doktorów oraz 26 lekarzy lub magistrów. W ostatnim czasie udało nam się pozyskać 2 profesorów, 2 doktorów habilitowanych, 4 doktorów nauk medycznych oraz 1 lekarza. Są to osoby, które zastąpią wskazane wcześniej osoby, do których kwalifikacji, kompetencji, a właściwie tak naprawdę mówiąc naukowości zarzuty miała Polska Komisja Akredytacyjna. Chciałam nadmienić, że kadra realizująca zajęcia na kierunku lekarskim 75,9% to kadra, która zatrudniona jest na podstawowym miejscu pracy w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Proszę Państwa, dla kierunku lekarskiego udało nam się podpisać porozumienie z 15 podmiotami świadczącymi usługi medyczne, usługi zdrowotne. I to są szpitale na terenie Nowego Sącza, na terenie Nowego Sącza to Szpital Specjalistyczny im. Mieczeja Śniadeckiego, w którym już funkcjonują 2 oddziały kliniczne, kolejne będą uruchamiane. Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii, tam również mamy 2 oddziały kliniczne. Szpital Położniczy Medicor w Nowym Sączu, Szpital Specjalistyczny w Gorlicach, Szpital Specjalistyczny w Limanowej, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rekstab w Limanowej. Oprócz tego, proszę Państwa, szpital w Nowym Targu, a także szpital w Krakowie, szpital imieniem Józefa Babińskiego, szpital imieniem Stefana Żeromskiego, szpital zespolony w Kielcach. To są placówki, z którymi mamy podpisane porozumienie i w których już realizowane są ćwiczenia kliniczne. Też duży nacisk położyliśmy na rozwój naukowy naszych pracowników oraz studentów. Chciałabym zwrócić uwagę, że w roku 2026 rozpoczęto realizację projektu albo przygotowane są projekty naukowe, projekty badawcze, albo realizowane w oparciu o podmioty z obszaru Nowego Sącza, czyli na przykład współpracę podjęliśmy z klubem sportowym Dunajec, gdzie prowadzimy badania naukowe na potrzeby tego klubu. Poza tym przygotowane są i złożone wnioski do Komisji Europejskiej, w których będziemy realizować projekty badawcze z takimi podmiotami jak uczelnia z Portugalii, uczelnia z Indii, jak również uczelnia ze Stanów Zjednoczonych, tutaj z Arizony. Realizujemy również projekt badawczy we współpracy, przygotowujemy się do realizacji projektu badawczego we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Aktualnie na Wydziale Lekarskim realizowanych jest kilka projektów badawczych, które finansowane są ze środków własnych uczelni. I to są projekty, które obejmują zagadnienia z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Chciałabym również zwrócić uwagę na infrastrukturę, ponieważ te zarzuty, które pojawiają się w opiniach zespołów oceniających, dotyczą również naszej infrastruktury. Proszę Państwa, jak wiecie Państwo, mamy własne prosektorium z pełnym wyposażeniem. To prosektorium funkcjonuje, to prosektorium działa i realizowane są tam zajęcia dydaktyczne dla innych kierunków medycznych, jak również zajęcia dla koła naukowego studentów z kierunku lekarskiego, ale również studentów innych kierunków. Utworzyliśmy pracownię biologii molekularnej, immunologii i genetyki, która w dalszym ciągu jest doposażana, ale już zainwestowaliśmy duże środki w jej wyposażenie i te podstawowe sprzęty, które są potrzebne do tego, żeby ta pracownia funkcjonowała, już stanowią jej wyposażenie. Mamy pracownię biochemii bardzo dobrze wyposażoną, pracownię mikrobiologii i parazytologii doposażyliśmy, doposażamy pracownię fizjologii, mamy pracownię dietetyki, również trwają stale działania mające na celu doposażenia Centrum Symulacji Medycznej, w którym to oprócz pracowni laboratoriów mamy również takich typowo do prowadzenia zajęć z zakresu procedur medycznych, mamy pracownię USG, także stałe jest doposażanie tej pracowni.
2: Przede wszystkim chciałam podzielić się z takim swoim przemyśleniem, ponieważ w związku z otrzymaniem pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej można powiedzieć, że czuję przede wszystkim ulgę. Będąc od samego początku

0: opiniami, dlatego dzisiaj naprawdę bardzo się cieszymy. Ja w imieniu studentów również chciałam podziękować władzom, panu rektorowi, pani dziekan, ponieważ od samego początku, na każdym etapie czuliśmy wsparcie naszych władz i to nie były to tylko słowa. Widzieliśmy po prostu, że rozbudowuje się infrastruktura. Ona cały czas rozbudowa, mamy prosektorium i ta infrastruktura ciągle się rozbudowuje. Widzieliśmy zabiegania o kadrę, z której jesteśmy bardzo zadowoleni. Jeśli chodzi o obecne zajęcia, na przykład zajęcia kliniczne na trzecim roku, które odbywamy i tutaj w Nowym Sączu w szpitalu, i w Interkardzie. Mamy, tak jak pani dziekan wcześniej powiedziała, zajęcia w Rabce, w Limanowej. Uważamy, że poziom kształcenia jest naprawdę na wysokim poziomie. Czujemy się bardzo dobrze zaopiekowani, czujemy wsparcie, również takie logistyczne, ponieważ zarówno dojazd, mogłoby się wydawać, że jest to, że może być uciążliwe, jednak uczelnia przykłada wszelkich starań, zapewniając nam przede wszystkim transport, także nie musimy się o to martwić. Z drugiej strony jeszcze, jeśli chodzi o to, jaka jest możliwość rozwoju na uczelni, działają studenckie koła naukowe, które też dają nam możliwość rozwoju poprzez udział w konferencjach, warsztatach, seminariach. Także naprawdę cieszymy się z dzisiejszego dnia i mamy nadzieję, że będzie to szło w dobrym kierunku. Gdzieś tam z tyłu głowy zawsze była ta nadzieja, że uda się uratować ten kierunek, więc no cieszymy się na pewno i mam nadzieję, że tak jak powiedziałam wcześniej, zmierza to w dobrym kierunku, bo widzimy po prostu też mając kontakt z innymi studentami, którzy przenieśli się na inne uczelnie, my naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Mamy zapewnione kształcenie na wysokim poziomie, mamy zapewnioną kadrę, mamy zapewnione zajęcia kliniczne, więc uważam, moim zdaniem, moje zdanie jest takie, że wszystko jest tak, jak powinno być. Ja oczywiście będę, komu mogę, to polecam i też taki może apel, żeby nie sugerować się jakimiś negatywnymi komentarzami, opiniami, może nagłówkami, które się gdzieś pojawiały na przestrzeni tych 3 lat w mediach, żeby może przyjść, zobaczyć na własne oczy, zapytać, jak to naprawdę wygląda od środka.
1: Rzeczywiście ten wysiłek był duży, on w dalszym ciągu jest. Nie da się powiedzieć, że ta decyzja zamyka. Pana, proszę Państwa, dopiero otwiera to, co jest przed nami. To, co wspomniała pani dziekan, ta infrastruktura, która powstała, ona cały czas powstaje, bo Polska Komisja Akredytacyjna, ona widzi możliwość rozwoju w Nowym Sączu i podpowiada pewne rzeczy, ponieważ nie da się na dzień dzisiejszy uczelni takiej rozpoczynającej działalność na kierunku lekarskim jak Nowy Sącz wyposażyć na dzień dobry wszystkie, całą infrastrukturę. To się tworzy i Polska Komisja Akredytacyjna to widzi. Była kwestia prosektorium. Mamy w tym momencie, komisja podpowiada, w związku z tym, że budujemy, rozbudujemy wydział, mówi, a może tam zakład patomorfologii, a medycyny sądowej ewentualnie również, więc my to widzimy. Proszę Państwa, to co wspomniała pani dziekan. W ostatnim czasie wydaliśmy ponad 2 miliony na budowę nowych pracowni, na ich wyposażenie. Kierunek lekarski jest kierunkiem wymagającym i nikt nie pozwoli na prowadzenie kształcenia studentów, jeżeli nie będą spełnione wymagania. I te laboratoria, o których mówimy, genetyki, biologii molekularnej, immunologii, one są, ale generalnie jeszcze będziemy je doposażać. Ten budynek, który powstaje, tam rzeczywiście będzie sala wierności, będzie rozbudowany centrum symulacji, będzie SOR, wszystko tam się pojawi. W tym momencie jest w stanie surowym, zamkniętym, kończymy go w lipcu i będzie kolejny etap jego doposażenia i budowy wewnątrz. To, co pani dziekan wspomniała, oprócz tego, że musimy dbać o naszych studentów, bo oni jakby są naszym oczkiem w głowie, dlatego tutaj też dziękuję za te słowa, że studenci też widzą, że staramy się na wszystkich obszarach Państwa tutaj zaopiekować, to również ta naukowość, o której mówiła pani dziekan, ona się pojawia nie tylko w stosunku do pracowników, ale w stosunku do studentów, bo komisja akredytacyjna przyjeżdża, pokażcie mi, jak ten student się rozwija naukowo, ponieważ kierunek lekarski jest kierunkiem ogólnoakademickim, więc ta współpraca mentor, nauczyciel, a student jest bardzo ważny. Dlatego wdrożyliśmy program tutoringu, czyli mentorski, gdzie powiedzmy studenci mają swoich mentorów, którzy ich prowadzą, pokazują tak, jak to jest mistrz i uczeń. Również jeżeli chodzi o pracowników, jak powiedziała pani dziekan, standardy są spełnione. Mamy 75% ponad, czyli na podstawie miejscu pracy, ale nigdy nie jest tak, aby nie było lepiej. Dlatego te zabiegania o tą nową, o tą kadrę, o pozyskiwanie są bardzo ważne z tego względu, że ci pracownicy naukowi, którzy do nas przychodzą, oni rzeczywiście muszą mieć tą naukowość, muszą mieć ten swój dorobek i my właśnie o takich pracowników zabiegamy i takich pracowników pozyskujemy. Oczywiście uczelnia stwarza i ma wiele mechanizmów, które pozwalają na publikację, na własny projekt badawczy, na udział w konferencjach. To wszystko się dzieje, tylko proszę Państwa, to jest 3 lata dopiero tej pracy, ciężkiej, trudnej pracy i ten pracownik, który u nas był zatrudniony na pierwszym roku, prawda, a kiedy nie było naboru na rok drugi, on nam rezygnował, prawda, więc on wtedy nie mógł nas reprezentować i naszą afiliację publikować, bo on pracował gdzie indziej, więc tutaj ten zarzut Polskiej Komisji Akademickiej jest bardzo słuszny, ale my to teraz widzimy, że ci pracownicy, którzy pozostali, stanowią ten człon, oni właśnie publikują, tak jak to Polska Komisja Akredytacyjna mówi, nie w kierunku nauk o zdrowiu, ale w kierunku nauk medycznych, dedykowanych dla kierunku lekarskiego i to się w tym momencie dzieje. I te wszystkie plany, które są, one są zapisane, będą realizowane z dokładnością, ponieważ Polska Komisja Akredytacyjna za rok o tej porze przyjedzie i sprawdzi, czy te rekomendacje, które się pojawiły w opinii PAKI, zostały przez nas w tym okresie roku zrealizowane. W tym momencie, proszę Państwa, trwa procedura administracyjna, ponieważ po otrzymaniu decyzji o Polskiej Komisji Akredytacyjnej ta decyzja się musi uprawomocnić. Uprawomocni się szybko, ponieważ my nie wnosimy uwag, więc w dniu jutrzejszym wyślemy taką informację do Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Następnie Polska Komisja Akredytacyjna informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ono zwraca się do nas z informacją odnośnie limitu. My na kierunku lekarskim mamy wyznaczony limit 50 osób, który jak otworzyliśmy i wtedy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwraca się tą informacją do Minister Zdrowia, która w rozporządzeniu publikuje, bo to jest jedyny kierunek, gdzie są publikowane limity przyjęć dla poszczególnych uczelni. Mamy nadzieję, że to rozporządzenie się pojawi i nasz limit, te 50 osób również w tym rozporządzeniu się pojawi. Czasu jest mało, te rozporządzenia, one się pojawiają w połowie czerwca, więc myślę tak, że działamy szybko, piątek uchwała PAKI, dzisiaj poniedziałek zbieramy dokumenty, analizujemy, informacja pójdzie potwierdzająca we wtorek i tutaj już jest po stronie władz administracyjnych dalszy ciąg tych spraw.
2: A jeśli chodzi o możliwość powrotu studentów do naszej uczelni, to powiem tak, raczej to jest mało prawdopodobne. Dlaczego? Dlatego, że mimo tego, że kierunek jest objęty standardem kształcenia, to uczelnie mają troszkę inny harmonogram zajęć. I ci studenci, przenosząc się do innej uczelni, musieli wyrównywać tak zwane różnice programowe i myślę, że w miarę upływu lat te różnice pojawiają się. Aczkolwiek powiem, proszę Państwa, że właśnie w sobotę wieczorem napłynęły do mnie SMS-y od studentów, którzy opuścili naszą uczelnię z gratulacjami, że nam się udało. Jeden ze studentów powiedział, że dla niego Nowy Sącz będzie tą taką macierzystą uczelnią. Także myślę, że powroty raczej są mało prawdopodobne ze względu na te różnice programowe, ale ciepłe słowa od studentów, którzy u nas studiowali, myślę, że są dla nas miłe. W momencie, kiedy ta niepewność była co do istnienia naszego kierunku w naszej uczelni, studenci mieli wiele dylematów i część z nich chciała u nas zostać, natomiast proszę Państwa, chociażby z tego względu, że te różnice programowe pojawiają się i z każdym rokiem tych różnic mogłoby być więcej, więc ci studenci od nas odchodzili, tak? My ich z żalem żegnaliśmy, oni też, nie ukrywam, że chcieli zostać u nas. Jesteśmy spokojni o to. Dlaczego? Dlatego, że w momencie rekrutacji, tej pierwszej rekrutacji, na jedno miejsce przypadało osób rekrutujących się zainteresowanych studiowaniem około 10 osób, więc myślę, że tutaj to zainteresowanie będzie. I my o tym wiemy, ponieważ środowisko pyta nas, osoby mieszkające tu na terenie pytają nas, czy studia będą, bo bo chcieliby na przykład, żeby ktoś z ich bliskich tutaj studiował. Więc myślę, że o to nie mamy się co objawiać.
3: Mówił rektor ANS Józef Cioła, jedna ze studentek na kierunku lekarskim oraz Urszula Cisoń-Apanasewicz z Akademii Nauk Stosowanych. Jadą po tytuł Mistrza Polski. Mowa o uczniach zespołu szkół nr 2 z Nowego Sącza, którzy pojawią się na ogólnopolskim przeglądzie musztry klas wojskowych.
4: Uważam, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Wygraliśmy małopolskie zawody, więc jesteśmy najlepsi w całej Małopolski. I myślę, że poziomy możemy dorównywać naprawdę czołówką. Jest nad czym pracować, jeszcze możemy trochę dopracować, doszlifować do 100% do maksymalnego poziomu. Ale uważam, że w tym momencie już mamy szanse, duże szanse, wielkie szanse wygrać zawody.
3: A co trzeba jeszcze dopracować twoim zdaniem?
4: Ja myślę, że trzeba dopracowywać takie szczegóły. Takie typu równe odległości, równość wykonywania czynności.
5: Uważam, że nasze przygotowanie jest bardzo dobre, ponieważ wygraliśmy już zawody z dużą przewagą. Jedynie na czym możemy się skupić, to tak jak kolega powiedział, dopracowanie małych szczególików. Twierdzę, że tutaj nie mamy żadnych takich negatywów, bardziej musimy doszlifowywać poszczególne elementy.
3: A to dla ciebie wyróżnienie, że jedziecie na ten przegląd ogólnopolski?
5: Jak dla mnie to jest na pewno wyróżnienie, ponieważ zostaliśmy wybrani najlepsi z całej Małopolski i jesteśmy bardzo dobrze przygotowani na ogólnopolskie. Jest to bardzo duże wyróżnienie.
6: Ja uważam, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Tak jak koledzy mówili, faktycznie jakieś szczegóły tak dopracować. To naprawdę już takie malutkie rzeczy, jakieś dostawienie nogi, jakieś spoczni, baczność, żeby było wszystko równiutko. Ale uważam, że jest już naprawdę bardzo dobrze.
3: Jest coś, czego się ty tak osobiście najbardziej boisz na tym przeglądzie?
7: Czy rzeczy, których nie ma takich, których się obawiam, ponieważ ćwiczymy już na tyle, że mamy to opanowane do perfekcji. Jedynie jakieś małe szczególiki mogłyby się zdarzyć, ale staramy się je eliminować jeszcze tutaj przed zawodami, żeby pojechać w 100% pewnym tego, co robimy, wiedząc, po co tam jesteśmy, no i żeby zrobić wszystko na 110%.
3: A jak często ćwiczycie?
7: Staramy się ćwiczyć tak naprawdę jak najczęściej tylko możemy. Tak głównie to jest raz w tygodniu na pewno, czasami też dwa razy w tygodniu. Jeśli tam się uda zrobić, to już więcej razy staramy się, ile tak naprawdę możemy.
3: Panie dyrektorze, wasza szkoła jedzie na ogólnopolski konkurs musztry klas mundurowych. Po raz kolejny będziecie reprezentować Małopolskę.
8: No tak, po takiej rocznej przerwie, która myślę, że też trochę dobrze nam zrobiła, bo i Zakopane od nas odpoczęło i trochę inne szkoły chyba być może też, ze zdwojoną siłą wracamy do Mistrzostw Polski. No i co? No, tak jak zawsze mówię, będziemy robili wszystko, co w naszej mocy, żeby wyjść tam i zrobić swoje, pokazać się z jak najlepszej strony. Grupa jest przygotowana bardzo dobrze, w związku z tym nie przewiduję tutaj nawet za bardzo ewentualnych błędów, bo wyeliminowaliśmy wszystkie. Jak kwestia chodzi o kwestię stresu, to również szkoliliśmy z tego zakresu młodzież bardzo intensywnie, bo zrobili całą masę pokazów na ważnych imprezach, chociażby na targach służby i pracy. Przez dwa dni te pokazy były robione kilka razy, co dało im bardzo duże poczucie takiej pewności siebie jeszcze dodatkowej. Także tutaj czujemy się mocni, ale jak zwykle wszystko będzie w rękach jury i tego, jak będą punktować na przede wszystkim tym programie obowiązkowym.
3: Liczycie na wygraną, rozumiem.
8: Liczymy na dobry występ, bezbłędne wykonanie tych elementów, które mamy wyćwiczone, bo zajmuję się tym od samego początku, od pierwszego przeglądu musztry, a to już jest chyba 11. W związku z tym mam doświadczenie i wiem, jak to wygląda. Czasami drużyny, które robią rzeczy bezbłędne, lądują na 6 czy 7 miejscu z różnych powodów. Czasami jury punktuje w taki sposób, w jaki punktuje i na to wpływu nie mamy żadnego. Liczę na to, że jury będzie profesjonalne po prostu, że to będzie 100% profesjonalistów, którzy faktycznie znają się na muszce i nie będzie tam przypadkowości. Ale niestety bywały takie przeglądy, gdzie członek jury patrzył w telefon albo akurat wstał napić się wody i trwał pokaz, więc to były takie sytuacje, które myślę, że mają znaczenie bardzo duże, bo jednak trzeba się skupić, skoncentrować na tym, co ta drużyna robi i ewentualnie wyszukiwać te błędy, które są, a jeżeli się ich nie widzi, to trudno potem obiektywnie ocenić, więc ja o naszą reprezentację jestem spokojny. Natomiast jeżeli chodzi o inne aspekty, to już jest nie w naszych rękach.
3: Konkurencję macie dużą?
8: No, Mistrzostwa Polski to już nie ma słabych, tak? To są najlepsze szkoły z każdego województwa po jednej szkole, więc tam każda szkoła musiała przebrnąć eliminacje wojewódzkie, więc tutaj zawsze naszym tłumaczę, że nie ma słabych. To już nie ma się co oglądać na pewne rzeczy, trzeba zrobić swoje. Zrobić to perfekcyjnie po prostu, już tak na bardzo wysokim poziomie. Także zawsze jest przynajmniej 6-7 takich szkół, które no, mogą myśleć o tym, żeby zajmować te czołowe lokaty.
3: Wielki finał w czwartek i w piątek w Zakopanem, a mówił dyrektor szkoły Sławomir Szczerkowski. Będą biegać i pomagać. Już w sobotę w Nowym Sączu po raz kolejny odbędzie się bieg po uśmiech. Pieniądze, które uda się zebrać, będą przeznaczone na leczenie chorych dzieci, dziewczynek, którymi opiekuje się Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza. Chętni do biegania i pomagania cały czas mogą się zgłaszać, mówi Justyna Sokołowska-Woźniak z Wyższej Szkoły Biznesu, która organizuje bieg.
9: W tym roku świętujemy 13. edycję naszego wydarzenia. Nie jesteśmy przesądni, wierzymy, że będzie równie szczęśliwe jak poprzednie edycje. A zaczęło się wszystko w 2014 roku od wspaniałego pomysłu grupy studentów zagranicznych, międzynarodowej grupy studentów, którzy zdecydowali, że właśnie taki bieg charytatywny chcieliby zorganizować w ramach kursu Zarządzanie Projektami. I od tej pory z sukcesem prowadzimy to wydarzenie. Główny bieg odbywa się co roku w miasteczku galicyjskim, natomiast pandemia też nas nie zatrzymała i druga forma uczestnictwa w tym wydarzeniu to jest właśnie bieg w formule rywalizacji w dowolnym miejscu na świecie.
10: Biegamy, ale przede wszystkim pomagamy.
9: Tak, całość wpłat od uczestników biegu, jak również od darczyńców jest przekazywana na wsparcie dzieci podopiecznych Stowarzyszenia Sursum Corda, które wymagają intensywnej rehabilitacji. W tym roku będziemy wspierać Milenę Ząber, 6-letnią mieszkankę Cieniawy, zmagającą się z rzadką chorobą neurodegeneracyjną, czyli dziecięcą demencją. Drugą osobą, którą chcemy wspierać, to Maciej Bogoń, 13-letni mieszkaniec Gorlic. Walczy z guzem mózgu, przeszedł już 2 operacje, a obecnie przechodzi leczenie onkologiczne dość intensywne i również zmaga się z powikłaniami choroby. Więc oczywiście dzięki wpłatom darczyńców dzieciaki będą mogły kontynuować swoje leczenie i będą mogły stawić czoła swojej chorobie.
10: Czy lista zawodników jest już zamknięta, czy jeszcze biegacze mogą się zgłaszać?
9: Absolutnie nie. Do 25 maja są zapisy elektronicznie. Natomiast oczywiście jeśli ktoś nie zdąży się zapisać, też będzie możliwość zapisu na miejscu. Natomiast wówczas nie gwarantujemy pakietu startowego. Czyli lepiej zrobić to z wyprzedzeniem i na spokojnie w dniu biegu pojawić się w miasteczku galicyjskim między godziną 9 a 10. Potwierdzić swoją rejestrację, odebrać pakiet i numer startowy i pobiec w szczytnym celu.
10: Mówimy, że bieg organizuje Wyższa Szkoła Biznesu z Nowego Sącza. Czy to jest bieg tylko dla sympatyków, studentów, przyjaciół uczelni, czy dla każdego?
9: Oczywiście nie. To jest bieg dla wszystkich, którzy chcą pomóc. Najwięcej jest oczywiście osób z Wyższej Szkoły Biznesu, nie tylko biegnących, ale pomagających, bo wolontariuszy rzeczywiście potrzebujemy bardzo wielu do pomocy, do obsługi tego wydarzenia. Natomiast zachęcamy wszystkich, którzy lubią biegać, którzy lubią aktywność sportową, aby zjawili się właśnie w tym dniu i pobiegli razem z nami. Mamy 4 kategorie biegowe, więc i dzieciaczki mogą pobiec, najmłodsze, a więc w zasadzie takie, które już mogą samodzielnie poruszać nogami. Dla nich jest przewidziany bieg o dystansie 150 metrów. Kolejny bieg to bieg dla uczniów klas 1-4, 300 metrów. Bieg dla uczniów klas 5-8, 900 metrów. A oczywiście bieg główny to już bieg dla dorosłych i licealistów po terenie stadionu Mosir i skansenu, oczywiście z metą w miasteczku galicyjskim.
10: Ja tak co roku obserwuję, prawie co roku obserwuję to bieganie, to chyba nie jest trudne zadanie, bo trasa chyba przyjemna, łatwa, piękne widoki, jak pogoda dopisze, to jest chyba fajnie.
9: Tak, trasa jest piękna, więc nie trzeba jej przebiec, można ją przejść równie dobrze. Liczy się tutaj nie czas oczywiście, ale przede wszystkim chęć pomocy.
10: No właśnie, co roku przybywa tych pomagających i biegających. Jak to wygląda z Państwa perspektywy?
9: W co roku mamy więcej uczestników. Troszkę nam zmniejszyła tą liczbę okres pandemii, ale w obecnym czasie wracamy już do tych rekordów sprzed pandemii. Więc też oczywiście rośnie cały czas kwota, którą udaje nam się zbierać. W tym roku postawiliśmy sobie bardzo ambitny cel zebrania 110 tysięcy złotych. W zeszłym roku udało nam się zebrać 100 tysięcy złotych, więc teraz ten cel troszkę podnieśliśmy i mamy nadzieję, że uda się zebrać, że przybywa osób pomagających. Również mamy taki bardzo pozytywny oddźwięk ze strony firm w naszym regionie, które chcą wspierać nas tak jak każdego roku.
10: Wspomniała Pani na początku naszej rozmowy, że jest jeszcze bieg wirtualny, tak? Nazwijmy go. Na czym on polega?
9: Jeśli chodzi o bieg wirtualny, to należy się zarejestrować na naszej stronie internetowej, naszej uczelni i oczywiście wpłacić opłatę startową, która, tak jak mówię, to jest cegiełka, która w całości będzie przekazana na cel charytatywny. My przesyłamy numer startowy i uczestnicy biegu w dowolnym miejscu na świecie 30 bądź 31 maja przesyłają nam później wyniki albo tylko przesyłają pozdrowienia dla dzieciaków, bo jeszcze raz liczy się przede wszystkim cel.
10: I stąd to przebiegacze, rzeczywiście macie taki kontakt z całym światem, że biegamy dla Nowego Sącza?
9: Tak, oczywiście. Mamy mapkę na naszej stronie, gdzie pokazujemy, w jakich miejscach na świecie nasi uczestnicy biegli. I oczywiście jest to cała Polska, bo też mamy studentów w różnych miejscach w Polsce i oni tutaj również nas wspierają i angażują się w tę akcję.
10: Czyli co, na koniec zachęcamy do tego, żeby się rejestrować, zapisywać, zgłaszać, bo biegamy i pomagamy.
9: Tak, oczywiście. Zachęcamy. Pogodę tradycyjnie zamówiliśmy, więc liczymy, że 30 maja będzie piękna, słoneczna pogoda i rodzinnie będziecie Państwo mogli spędzić z nami ten czas, przy okazji robiąc dobre rzeczy.
10: A przy okazji będzie można też zwiedzić skansen i miasteczko galicyjskie.
9: Dokładnie tak. Jest to jedno z piękniejszych miejsc w Nowym Sączu. My bardzo go kochamy jako uczelnia, tak? Także co roku z wielką chęcią odwiedzamy to miejsce i też bardzo często pojawiają się osoby, które mówią, że pierwszy raz były i nie wiedziały, że to rzeczywiście jest tak wspaniała atrakcja i w jakimś, czy w tym samym dniu, czy w innym wracają i zwiedzają ten obiekt.
3: Bieg Run for a Smile już 30 maja. Trasa jak zwykle poprowadzi po terenie skansenu i miasteczka galicyjskiego w Nowym Sączu. To już koniec sezonu grzewczego w Nowym Sączu. Miejska kotłownia przestała dostarczać ciepło do swoich odbiorców, bo poprosili o to zarządcy i administratorzy bloków oraz budynków. Przez mroźną i śnieżną zimę ten sezon grzewczy był wyjątkowy, bo przyniósł rekordy produkcji i sprzedaży ciepła.
11: No jeśli chodzi o ilość ciepła, które wyprodukowaliśmy i sprzedaliśmy, to był historyczny rok. W styczniu osiągnęliśmy historyczną ilość sprzedanego i wyprodukowanego ciepła. Pierwszy raz w historii spółki przekroczyliśmy 100 tysięcy gigajuli w ramach jednego miesiąca. Jeszcze nigdy takiej wielkości nie mieliśmy. Było tam przed kilkoma laty, w jednym miesiącu wyszło 90, chyba 4 czy 5 tysięcy gigajuli, a teraz było to ponad 100 tysięcy. No, taki był właśnie styczeń i taka była ta zima. Natomiast no, dobiegła końca. Właśnie teraz, czyli początkiem maja, nastąpiły już liczne wyłączenia, jeśli chodzi o to, o naszych odbiorców. Dla przypomnienia, jeśli chodzi o samą kwestię, czy to włączenia, czy wyłączenia ciepła, my oczywiście dostarczamy ciepło przez cały rok w każde miejsce Nowego Sącza i Starego Sącza, z racji tego, że w każdym miejscu jesteśmy dostępni z ciepłowodą użytkową. Natomiast jeśli chodzi o te wyłączenia centralnego ogrzewania, to zawsze czekamy na zgłoszenia administratora i to administrator danego budynku, czyli najczęściej albo spółdzielnia mieszkaniowa, albo wspólnota zarządzają, kiedy chcą, żeby dany blok wyłączyć, jeśli chodzi o centralne ogrzewanie.
10: Czyli to nie jest tak, jak było kiedyś, że był sezon od do i tu się zaczynało, tu się kończyło. sportową, teraz jest jakby wolny rynek.
11: Dokładnie tak, każdy decyduje, w którym momencie chce, nie ma tego magicznego przycisku i że wyłączamy całe miasto, to jest decyzja każdego obiektu i jego zarządcy.
10: Czy już wpłynęły takie wnioski do Państwa?
11: Tak, tak, właśnie teraz początek maja był takim istotnym momentem. Pierwsze zaczęły już się pojawiać pod koniec kwietnia, natomiast pierwszy tydzień maja to jest ten moment, kiedy było tego najwięcej i już zdecydowanie ponad połowa obiektów jest już włączona, jeśli chodzi o centralne ogrzewanie.
10: Czy jeżeli lato byłoby chłodne, jest szansa na ponowne włączenie? Jest to możliwe?
11: Jesteśmy cały czas przygotowani, nasze źródła są gotowe, w każdym miejscu jest centralna, jest możliwość korzystania z centralnej wody użytkowej, więc taka możliwość cały czas jest. No natomiast nie wiem, czy mieszkańcy by tego chcieli, żeby zima jeszcze wracała.
10: Co wobec tego robi w ciągu roku MPEC, skoro nie grzeje, mówiąc krótko? Czy macie plan inwestycyjny?
11: No właśnie, jeśli chodzi o lato, to dostarczamy ciepłą wodę użytkową. To jest na pewno istotny element, aczkolwiek dużo mniejszy niż to, co się dzieje w zimie. Ale jeśli chodzi o okres grzewczy, to okres pozagrzewczy, czyli taki moment, w którym właśnie się już zaczynamy znajdować, czyli od najczęściej od maja do września, to jest u nas czas intensywnych prac, zarówno tych konserwacyjnych, remontowych, jak i inwestycyjnych. No bo musimy przygotować nasze źródła, nasz każdy kocioł czy silnik gazowy musi przejść odpowiedni przegląd, ewentualne elementy do wymiany, do naprawy muszą być w tym okresie zrealizowane. To samo z naszymi węzłami, z naszymi sieciami. Natomiast równolegle do tego są realizowane prace inwestycyjne. No i te prace inwestycyjne dzielą się, można powiedzieć, na takie dwie kategorie prac. Prace sieciowe, czyli to, co jesteśmy widoczni na terenie miasta, i prace źródłowe, czyli tutaj już na naszych kotłowniach, na obiektach, gdzie to ciepło jest wytwarzane lub gdzie jest wytwarzana energia elektryczna.
10: Będą jakieś nowe sieci w tym sezonie, powiedzmy, na terenie miasta?
11: No, to już chyba przyzwyczailiśmy mieszkańców nowego i starego Sącza, bo tutaj ten stary Sącz też zaczyna się coraz bardziej rozwijać, jeśli chodzi o sieć ciepłowniczą. Więc będziemy realizować szereg inwestycji. Już część tych inwestycji się zaczęła, bo już od kilku tygodni nasze prace są w okolicach ulicy Chopina. Tam idziemy od ulicy Nowy Świat, czyli z drugiej strony torów, przechodzimy pod torami, idziemy w kierunku obiektu ZUS-u i tamte miejsca zostaną podpięte pod sieć ciepłowniczą. Dosłownie wczoraj czy przedwczoraj zaczęły się prace przy ulicy Gucwy, to jest tutaj pierwszej brygady. Natomiast w planach na ten rok mamy szereg innych miejsc, też prace przy ulicy Poniatowskiego, Boja Żeleńskiego. Pewnym wyzwaniem dla nas na pewno będą prace związane z budową sieci na Starym Mieście, czyli okolice ulicy Matejki i Długosza, bowiem tam jesteśmy już na ulicy Matejki od dwóch lat, a teraz te prace będziemy kontynuować. W tym roku będziemy podpinać pierwsze liceum i zespół szkół numer 4 i to są prace, które są przewidziane na ten rok, natomiast tam też chcemy być przygotowani i jesteśmy w gotowości i to będzie jeden z istotnych elementów, żeby iść właśnie w kierunku Starego Miasta, czyli ulica Kościuszki, przyszły wybudowany obiekt na Rynku Maślanym, to będą te miejsca, gdzie MPEC na pewno się pojawi. No i Stary Sącz, tam też sieć będziemy rozwijać, te nowe obiekty, które się pojawiły na osiedlu Słonecznym, czyli obiekty prywatnego dewelopera oraz SIM-u, one są już podpięte do MPEC-u, natomiast są kolejne zgłoszenia, żeby obiekty w Starym Sączu podpinać, więc tam też będą prace w tym roku realizowane.
10: I jeszcze pytanie na koniec o te nowinki technologiczne w MPEC-u. Ta zima była wyjątkowo mroźna, no i chyba trochę długa. Czy to, czym ogrzewamy nasze mieszkania, sprawdziło się? Mówię tu o kogeneracji i o zrębce.
11: Tak, i to też pozwala nam, jeśli chodzi o to, jak wygląda rynek, być odpornymi na różnego rodzaju wahania, no bo jeśli mamy dostęp do trzech surowców, no to zawsze dla nas priorytetem jest wybór tego, który jest dla nas najtańszy, ale to też pozwala to, na to, żeby utrzymywać cały czas wymóg, który wynika z dyrektyw unijnych, efektywnego systemu ciepłowniczego. To jest taki system, w którym w takim daleko idącym uproszczeniu ilość spalanego węgla jest poniżej 50%. I tak też ten rok, który był 2025, został zakończony, bo ilość ciepła, która została wyprodukowana ze zrębki, to było 30%, 26% z kogeneracji. Zresztą kogeneracja jest dla nas najbardziej atrakcyjnym i cenowo źródłem i tam, jeśli przychodzi lato, to właśnie ta kogeneracja przy Lwowskiej pracuje jako to źródło podstawowe, czyli równoległa produkcja energii cieplnej i energii elektrycznej. My to później energię elektryczną wpuszczamy i rocznie produkujemy taką ilość energii elektrycznej, która odpowiada zapotrzebowaniu 2/3 gospodarstw miasta Nowego Sącza. Natomiast no, to nie jest koniec inwestycji w obszarze właśnie tym wytwórczym, bo tak jak w zeszłym roku podpisaliśmy umowę na digitalizację, to jest taki projekt 3-letni. Tam już część prac zrealizowaliśmy w zeszłym roku. Wymieniliśmy prawie 50-letnie rozdzielnie niskiego napięcia, stację trafo. W tym roku planujemy kolejne prace związane właśnie z możliwością już pełnego monitoringu węzłów cieplnych, czyli dyspozytor będący na terenie MPC-u będzie miał podgląd do wszystkich parametrów węzłów cieplnych należących do MPC-u na terenie miasta. Będzie mógł odpowiednio wcześniej na ewentualne awarie reagować i dzięki temu pogotowie ciepłownicze jadąc będzie już miało zdiagnozowaną przyczynę danej awarii, ale to będzie też szereg innych prac związanych chociażby z wzmocnieniem naszego układu pompowego. Dojdą nowe pompy, które zwiększą bezpieczeństwo. Zostaną sprowadzone już cyfrowe rozwiązania, które są niezbędne i będziemy też rozwijać ten obszar cyberbezpieczeństwa, bo na niego jest coraz większy nacisk kładziony, więc tutaj też będziemy w tej materii szereg inwestycji czynić. No i poza tym jeszcze w zakresie źródeł w tym roku czekają nas kolejne wyzwania, bowiem rozwijamy nasze ciepłownie w Starym Sączu i zupełnie nową ciepłownię przy ulicy Dobrzańskiego, elektrociepłownię Węgierska. Tamta ciepłownia pracuje już od grudnia zeszłego roku, zasilając, dostarczając ciepło do tych nowych obiektów na osiedlu Verde. Natomiast w tym roku chcemy te dwie ciepłownie wzbogacić o systemy pomp ciepła. W Starym Sączu dodatkowo jeszcze magazyn energii cieplnej, więc będzie się działo i tych inwestycji, które przyczyniają się do stabilizacji, będzie jeszcze coraz więcej w układach ciepłowniczych i generalnie w układach energetycznych MPC-u.
10: I tak na koniec pytanie, czy widzi Pan taką możliwość całkowitego odejścia od węgla?
11: No właśnie historia nas uczy jednej rzeczy, że ci, którzy mają dywersyfikację, nie są uzależnieni od jednego źródła, mają zawsze najlepiej, bo najgorzej w ostatnich latach było w tych miejscach, które było, nie wiem, 100% węgla albo 100% gazu. Tam były największe trudności, największe perturbacje. A to rozwiązanie, które tu mamy, czyli te trzy różne całkowicie niezależne od siebie surowce, powodują, że właśnie mamy większą możliwość takiego, nazwijmy, stabilnego działania. Więc czy od węgla kiedyś odejdziemy? No pewnie, jak już nie będzie żadnej kopalni i tam ta perspektywa 2049 roku, no to będziemy poniekąd zmuszeni. Natomiast póki co pamiętajmy, że węgiel, zrębka, gaz to są te źródła, które nie są pogodozależne. Czyli my możemy w sposób stabilny dostarczać ciepło, a to jest dla naszych odbiorców najważniejsze. A w tej sytuacji, która jest obecnie, te źródła węglowe będące naszym takim 40-procentowym wsparciem no, są stabilne i w miarę pewne.
3: Mówił Paweł Kupczak, prezes MPC Nowy Sącz, a rozmawiał z nim Darek Ryś. Od kilkunastu lat odkrywam z turystami Beskid Wyspowy. Mowa o Czesławie Szynaliku, który 17 lat temu wymyślił akcję Odkryj Beskid Wyspowy, która ma przybliżać najpopularniejsze szczyty tej części Małopolski, ale też tradycje i kulturę. Posłuchajmy teraz o idei tej akcji.
12: Zaprosiłem 8 gospodarzy gmin Beskidu Wyspowego na Śnieżnicę. Przedstawiłem im propozycję akcji, która by promowała ten piękny zakątek, który stosunkowo jest mało znany w regionie, jak i w Polsce. Troszkę wzorowałem się na Dolomitach, bo tam we Włoszech gminy współpracują między sobą i tworzą produkt turystyczny. Ich wzorem taką propozycję złożyłem wójtom i burmistrzom 8 gmin. Oni podjęli wyzwanie i co roku przystępują kolejne gminy.
3: Na czym cała akcja polega?
12: Akcja polega na tym, że na popularyzacji aktywnego spędzania czasu, a więc pokazanie tego regionu, jakim jest Beskid Wyspowy. To są jakby trzy elementy. Pierwsza to jest ta przyroda, czyli propozycja wędrówek rodzinnych. W związku z tym, że na przykład w ubiegłym roku najmłodszym uczestnikiem była dwumiesięczna Karolina, a najstarszym uczestnik miał 91 lat, jest to propozycja dla każdego. Zawsze jest przewodnik, na szczycie zawsze jest msza polowa, występy, konkursy, pamiątkowe odznaki. Jest to propozycja dla ludzi, żeby nie siedzieli przed telewizorem, ale ruszyli w trasę. Drugim elementem to jest pokazywanie bogatej kultury, jakim jest region Beskidu Wyspowego. Ten region zamieszkuje 5 grup etnicznych, to są Zagórzanie, to są Biali Górale, Podhalanie, Kliszczacy i Lachy. Również w ramach akcji Odkryj Beskid Wyspowy organizujemy Festiwal Kultury Beskidu Wyspowego Beskidzkie Rytmy i Smaki. No i przeważnie wędrujemy koło 2-2,5 godzin. O 11 jest tam msza polowa, konkursy, można pamiątkowe odznaki, jest dobra zabawa. No i przede wszystkim trzeba podkreślić, że widzimy uśmiechniętych ludzi. Podkreślają to uczestnicy, że tyle uśmiechniętych ludzi nie widzą, bo nie wiem, co się dzieje z Polakami. Standard życia się poprawia, my coraz bardziej jesteśmy smutni. W związku z tym myślę, że to jest też wielka wartość dodana, że ludzie potrafią między sobą rozmawiać, pomagać, jak to w górach.
3: Takie wyjście, taka wycieczka z przewodnikiem i z wami jako organizatorami, to też jest chyba dobra okazja do tego, żeby poznać nowych ludzi.
12: No muszę powiedzieć, że już kilka małżeństw zostało zawartych dzięki znajomości na szlaku Beskidu Wyspowego. Mamy część stałych bywalców. Jeżeli tak podzielimy turystów, którzy uczestniczą w akcji Odkryj Beskid Wyspowy, to 50% to są miejscowi mieszkańcy i trzeba podkreślić, że oni również są zaskoczeni, że często mieszkali u podnóża danej góry, a nigdy na tej górze nie byli i zdziwieni są, że można w ten sposób w znakomitej atmosferze spędzać wolny czas, a 50% to są mieszkańcy z Polski i zagranicy. Zależy nam, żeby jak najwięcej turystów przyjeżdżało, żeby poznawało, bo to ma zachęcić turystów do odwiedzenia przez cały rok beskidzkich szlaków, bo wszystkie szlaki w Beskidzie Wyspowym liczą 1200 kilometrów, także każdy może sobie wybrać, na co ma ochotę. Chciałem również podkreślić, że te wędrówki są bezpieczne. Oczywiście trzeba się przygotować, zawsze dobre buty, coś, ewentualny deszcz, wodę mineralną, no a przede wszystkim dobry humor.
3: Czy te trasy są trudne czy łatwe dla takich, którzy zaczynają dopiero albo no, na swoim koncie mają niewiele przebytych kilometrów?
12: No nie można powiedzieć, że one są w jakiś sposób trudne, ale oczywiście troszkę kondycji i trochę siły potrzeba, dlatego że jak nazwa wskazuje, każdy szczyt jest innym szczytem, czyli trzeba wyjść i zejść. No przeciętnie można powiedzieć, że w takiej wędrówce pokonujemy około 10-15 kilometrów. Także ja myślę, że to jest do przejścia i dla małego, i dla dużego. Oczywiście zauważyliśmy, że te osoby, które się już włączyły, to już za drugą, trzecią wędrówką dużo im to łatwiej przychodzi, ale również zauważyliśmy, że można ich spotkać również poza wakacjami, że wędrują po Beskidzie Wyspowym, ale to też ma zachęcić nie tylko do wędrówek po Beskidzie Wyspowym, ale również po Beskidzie Sądeckim, Gorcach, Tatrach i innych zakątkach. Musimy się ruszać, bo jeżeli będziemy się ruszać, no to będziemy się lepiej czuć i będziemy zdrowsi.
3: W tym roku akcja Odkryj Beskid Wyspowy ruszy w najbliższy weekend. Informacje można znaleźć na odkryjbeskidwyspowy.pl. Można zgłaszać seniorów do programu Poczta Obiadowa. Po raz kolejny organizuje go Stowarzyszenie Sursum Corda. 3 razy w tygodniu osoby starsze będą otrzymywać ciepłe, dwudaniowe posiłki.
13: Przed nami 4. edycja Poczty Obiadowej. Przypomnijmy, co to jest za idea.
14: Poczta Obiadowa jest to program, który ma na celu zapewnienie niesamodzielnym seniorom tutaj z okolic Nowego Sącza, Starego Sącza i Grybowa oraz pobliskich miejscowości obiadów dowożonych bezpośrednio do domu 3 razy w tygodniu.
13: No i rusza rekrutacja do kolejnej edycji. Powiedzmy, jak długo ona potrwa. No jak można się zgłosić?
14: Zgłosić można się przez formularz internetowy, który jest na naszej stronie. Jest on też udostępniony na naszych social mediach. Także znajdziecie go Państwo na stronie www.sc.org.pl. W zakładce Pomoc Seniorom jest przygotowana do tego dedykowana strona Poczta Obiadowa. Więc wchodząc na stronę, trzeba uzupełnić króciutki formularz. On zajmuje około 5 minut. Żeby się zgłosić, trzeba, że tak powiem, spełniać główne kryteria, czyli wiek ukończony na 70 lat. Trzeba być oczywiście seniorem, żeby w ogóle tutaj próbować się zgłosić. Program jest co do zasady dedykowany seniorom, którzy są samotni, którzy nie mają wsparcia rodziny, którzy są niesamodzielni, którzy mieszkają tutaj w terenie powiatu nowosądeckiego, jednak głównie skupiamy się na miejscowości Nowy Sącz, Stary Sącz, Chełmiec i Grybów. Natomiast bierzemy pod uwagę też miejscowości w okolicach tych głównie miast. Wchodzi tutaj też o gminę Rytro, gminę Podegrodzie, więc śmiało można się zgłaszać. Jeżeli chodzi o nasze kryteria, mamy możliwość zakwalifikowania też seniorów, którzy nie do końca spełniają wszystkie te warunki, natomiast nie jest ich dużo, więc jeżeli znacie Państwo lub jesteście Państwo seniorem, który takiego wsparcia potrzebuje, to jak najbardziej zachęcamy, żeby się zgłosić. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy potrwa rekrutacja, ponieważ w tym roku możemy zakwalifikować do tego programu 200 seniorów. Jeżeli do końca tygodnia zgłosi nam się po prostu dwukrotna ilość po prostu osób, które możemy zakwalifikować, no to rekrutacja wtedy się zakończy. Natomiast jeżeli te zgłoszenia nie będą spływać tak szybko, no to prawdopodobnie potrwa to trochę dłużej.
13: Mamy kryterium dochodowe?
14: Mamy kryterium dochodowe. W tym roku jest to 2670 netto miesięcznie. Natomiast tak jak wspomniałam, w wyjątkowych sytuacjach możemy zakwalifikować seniorów, którzy ten próg przekraczają.
13: Kiedy ruszy Poczta Obiadowa?
14: Poczta Obiadowa rusza od 1 czerwca, dokładnie pierwszy wtorek, bo będziemy obiady dowozić we wtorki, środy i piątki. Wypada, jeżeli się nie mylę, 2 czerwca, więc już niedługo, więc ten czas na zgłoszenia i na przeprowadzenie całej rekrutacji już też został nam niewielki, więc zachęcamy do zgłoszeń.
3: Mówiła Julia Sadoń ze Stowarzyszenia Sursum Corda z Nowego Sącza. Szczegóły są na sc.org.pl. I to wszystko w tym magazynie. Michał Rejtuch, dzięki, że byliście z nami i do usłyszenia. Yeah.

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopro.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma. Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
6: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.

SK Małopolska. Ain't no hesitation.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

patrząc na czarną magię, bo patrzę w obiektyw. 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektą, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sexy, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie płynę z nią w szkole wcale, ale mogę ściągać od niej w sensie spodnie stale dla nią. W sumie to

0: poradzić.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: To jest
1: Radio SK.
2: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy